Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

drodze żebrał ślepiec stary. Wciąż pustą miał żebraczą dłoń, bo wszyscy, którzy go mijali, widzieli jeszcze mniej niż on. Aż dnia pewnego podniósł głowę, bo drogą tłum radosny szedł i krzyknął: błagam, niech ktoś powie, ja, Bartymeusz, pytam się. Gdzie się śpieszycie? Gdzie biegniecie? Kto was pociągnął na ten szlak? Co wy widzicie? Co czujecie? Powiedzcie, ślepy wołał tak. I słyszy starca głos, Zbawiciel. Na oczy jego kładzie dłonie swe. Wzeszło słońce w jego świecie i pierwszy w jego życiu dzień. A kiedy ujrzał uzdrowiony Jezusa oczy zapatrzone gdzieś, choć już widział światę strony, zrozumiał, że wciąż ślepy jest. Gdzie się śpieszysz? Gdzie wędrujesz? Kto cię pociągnął na ten szlak? Co ty widzisz? Co czujesz?

0: poszedł żebrak w ślad za Panem, bo tajemnicę Jego zgłębić chciał, zobaczyć nigdy niewidziane miasta niebieskie, nowy świat. I ty, co dłoń masz wyciągniętą, zobacz korowód, który zmarł, by żyć. Zobacz tych wielkich, małych świętych. Zostaw żebraczy wór i krzycz. Gdzie się śpieszysz? Gdzie wędrujesz? Kto cię pociągnął na ten szlak? Co ty widzisz i co czujesz? Powiedz mi, ślepy wołał tak.
1: To jest Radio Warszawa.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jasności nieba, blasku chwały Ojca, Słowo, przez które stworzone jest wszystko, z miłości dla nas stałeś się człowiekiem, Boże wcielony. Wyszedłeś z domu króla i pasterza, sam będąc królem całego wszechświata, pasterzem wszelkich ludów i pokoleń, Synu Dawida. Niech Twoje światło mroki serc rozproszy, wzmocni nadzieję i wiarę rozpali, by dzień zaczęty każdy z nas przeżywał według Twej woli. Niech będzie sława, cześć i uwielbienie Tobie, Mesjaszu zrodzony z dziewicy i Twemu Ojcu z Duchem, dawcą łaski, teraz i zawsze. Amen.
1: Boże mój, Tobie poświęcam ten dzień. Wszystko, co dobrego zdołam dziś uczynić, składam u Twoich stóp na Twoją chwałę. Napełnij Duchem Twoim wszystko, co dzisiaj uczynię. Napełnij mocą Twoją trud mojego dnia. Wyrwij dzisiaj ze mnie wszelką złość. Obdarz pokorą, wytrwałością i zaparciem siebie. Obdarz mnie Twoją radością, niech mnie ogarnie jak niegasnący płomień. Panie, przyjmij ten dzień i wszystkie dni mojego życia. Niech wszystko, co dzisiaj uczynię, przenika Twoja miłość. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Radio Warszawa na 106,2 FM, minęła 6.
1: Wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dąbrowski. Proces beatyfikacyjny księdza Piotra Skargi jest na końcowym etapie. Poinformował o tym wicepostulator procesu i jezuita ojciec Krystian Jan Biernacki. Jak wyjaśnił, trwają obecnie prace nad przygotowaniem obszernej syntezy życia, działalności i duchowego dziedzictwa kaznodziei, która zostanie przedstawiona ekspertom oraz kardynałem oceniającym sprawę. Warto poznać jego życie i dokonania, mówił ojciec Krystian Biernacki.
2: Był to człowiek niezwykły. Opatrznościowy mąż, bo jego dzieła świadczą o tym, jaki on był szeroko myślący, jak przewidujący, jak odważnie podejmował decyzje.
1: Wicepostulator zwrócił także uwagę na aktualność przesłania księdza Piotra Skargi.
2: Uczenie prawdy, objaśniania, dlaczego taka prawda jest do przyjęcia oraz praktykowanie tej prawdy.
1: Jezuita przypomniał również działalność charytatywną Skargi i założone przez niego Arcybractwo Miłosierdzia, które działa do dziś.
0: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Małżeństwo ze Szczecina przyjechało na rowerach ponad 2,5 tysiąca kilometrów, by dotrzeć do Rzymu i uczestniczyć w Eucharystii z papieżem Leonem XIV. Lidia i Stanisław Jankowski ze szczecińskiej parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Mary Panny pokonali trasę w 30 dni, a szczegóły zna Artur Chmielewski.
3: Wyprawa była prezentem z okazji 70. urodzin pana Stanisława. Jak podaje Vatican News, doświadczeni pielgrzymi rowerowi mają za sobą podróże m.in. do Santiago de Compostela, Fatimy czy Lourdes. Tym razem największym wyzwaniem okazały się wysokie temperatury. Jak przyznali, najtrudniejsza była walka z upałem. Każdego dnia pokonywali średnio około 80 kilometrów, a wysiłek ofiarowali w intencjach własnych oraz powierzonych im przez rodzinę i znajomych. Co ciekawe, podczas całej podróży nie korzystali z nowoczesnej nawigacji. Trasę planowała pani Lidia, a w chwilach zagubienia zawsze pojawiali się życzliwi ludzie gotowi do pomocy. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
1: Poznańska Fundacja wyśle pomoc do Libanu. Redemptoris Missio prowadzi zbiórkę darów dla mieszkańców tego kraju. Anna Mikołajczyk z Fundacji tłumaczy, że sytuacja w regionie od lat pozostaje bardzo trudna.
4: To są straszne obrazki, które dostajemy od naszych przyjaciół, którzy są na miejscu. Wszystko jest obrócone, przynajmniej na południu Libanu, tam gdzie byliśmy w gruz. Buldożery próbują w tej chwili przedrzeć się przez ulicę, żeby odkopać w ogóle możliwość przejazdu przez te wioski.
1: Wolontariusze chcą przekazać przede wszystkim artykuły dla matek z dziećmi oraz osób starszych, mówi prezes Fundacji Mateusz Kofta.
5: Czyli potrzebne jest mleko w proszku, żywność z długim okresem ważności, też wózki, inwalidzkie, sprzęt medyczny. To, co pomoże przetrwać tam te najtrudniejsze teraz chwile.
1: Zbiórkę można wesprzeć także finansowo. Dary przynosić do siedziby Fundacji przy ulicy Junikowskiej do 5 lipca. Paczki na miejscu przekażą polscy żołnierze pełniący w Libanie misję pokojową. Po czterodniowej wyprawie, także w największym upale na Jasną Górę, dotarła 10. pielgrzymka rolkowa z Wrocławia. Z roku na rok przybywa amatorów tej formy docierania do Maryi. Są też i starzy bywalcy. Najmłodszy ma 13 lat, najstarszy ponad 70, ale każdy z nich rolkuje już kolejny raz. Jak przypomina ksiądz Jerzy Babik, przewodnik pielgrzymcy, od samego początku towarzyszy dodatkowa intencja. Kilometry miłości, a to akcja zbiórki pieniędzy na rzecz potrzebujących.
6: Kilometry miłości to propozycja, żeby pielgrzym zapłacił za każdy przejechany kilometr. I on może płacić po 50 groszy, złotówkę, 2-3. Są pakiety srebrne, złote, brązowe i platynowe. Do tej pory pomogliśmy bardzo wielu osobom. Wybudowaliśmy toalety, stołówki w Gambii, między innymi w zachodniej Afryce. Także w Ganie wybudowaliśmy toalety, studnie w RCA. Tym razem Brazylia. Misjonarze z nad Amazonki zwrócili się z prośbą o pomoc w zakupie motocykla.
1: A w tym roku w pielgrzymce rolkowej brali także udział pielgrzymi z Torunia, Wielkopolski, Rzeszowa, Opola, także Warszawy czy nawet Niemiec.
0: ...23 stopnie w Warszawie, 22 w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, a także Piasecznie czy Grodzisku. O dziś ostatni dzień z temperaturami powyżej 30 stopni, ale za to pojawią się burze, chmury i silne porywy wiatru. Tak ma wyglądać środa. Ostrzeżenia przed burzami już w północnych powiatach Mazowsza, natomiast na dużym obszarze regionu obowiązują też alerty przed upałem. Dziś jeszcze ciepło.
7: Ogłoszenie nadawcy. bez względu na to, jak ten pierwszy człowiek, którego spotykam w ciągu dnia, potraktuje mnie, to jednak do mnie należy decyzja i jak ja jego potraktuję.
8: Wydaje ci się, że ty już zmienić się nie możesz? Mamy na to sposób. Prosty poradnik, czyli ABC społecznej krucjaty miłości błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na wakacyjny cykl Czas to miłość, ABC społecznej krucjaty miłości zapraszamy od poniedziałku do piątku po 9:15 i 20:20. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
9: To my jakby się odnawiamy i to odnowienie to nie są tylko emocje.
10: Nie, to odnawianie całej naszej istoty, tak? Odnowić swoje życie w Panu Bogu, odnowić swoje życie w Duchu Świętym. To
11: pójść do spowiedzi.
10: Pójść do spowiedzi, otworzyć się znowu na Jego łaskę, przyjąć Komunię Świętą.
12: Otwórz Księgę. Księga. Księga. W sobotę po 20:00 i w niedzielę po 9:00. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
13: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
14: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
8: Dzień dobry, tu Weronika z Radia Warszawa. Jako wydawca poranka z Radiem Warszawa budzimy stolice i okolice, autorka audycji, prezenterka. Każdego dnia staram się o to, żeby towarzyszyć Państwu w jak najprzyjemniejszy sposób. Nasze radio rozwija się dzięki Waszej życzliwości, a bez Waszego wsparcia wiele naszych programów by nie powstało. Jeśli to, co robimy, jest dla Was ważne, to prosimy o Wasze wsparcie. Wejdźcie na radiowarszawa.com.pl i kliknijcie zakładkę Wspieraj. Każdy gest ma znaczenie. Dziękujemy z serca za to, że jesteście z nami.
14: Zimą marzniesz, a latem na poddaszu jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia.
13: Po reklamie.
0: Na 106.2 FM oczywiście Radio Warszawa. No już wakacje pełną parą rozpoczynamy, bo dziś pierwszy dzień lipca. Brotherhood of Men pomogą nam radośnie wejść w ten kolejny miesiąc.

0: Kwadrans po godzinie 6, czas na fragment Pisma Świętego. Na antenie Radia Warszawa czyta go Ewa Ziętek. Rozważenie opracował dr Mateusz Krawczyk.
1: Czytanie z księgi proroka Amosa. Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli. Wtedy Pan Bóg zastępów będzie z wami, tak jak to mówicie. Miejcie w nienawiści zło, a miłujcie dobro. Wymierzajcie w bramie sprawiedliwość. Może ulituje się Pan Bóg zastępów nad resztą pokolenia Józefa. Nienawidzę waszych świąt i brzydzę się nimi. Nie będę miał upodobania w waszych uroczystych zebraniach. Bo kiedy składacie mi całopalenia i wasze ofiary, nie znoszę tego, a na ofiary biesiadne sztucznych wołów nie chcę patrzeć. Idź precz ode mnie ze zgiełkiem pieśni twoich i dźwięku twoich harf nie chcę słyszeć. Niech sprawiedliwość wystąpi jak woda z brzegów i prawość niech się wyleje jak niewysychający potok.

czwartej prefacji zwykłej czytamy: Nasze hymny pochwalne niczego Tobie nie dodają, ale się przyczyniają do naszego zbawienia. Czyżby? Pyta nas dzisiaj prorok Amos. Czy Bóg ma upodobanie w naszych uroczystych liturgiach? Czy podobają mu się nasze pieśni śpiewane w kościele w niedzielę? Czy składana przez nas ofiara na ołtarzu jest mu miła? A może nie chce patrzeć na nasz kult, bo nie jest to religijność szczera, a jedynie z przyzwyczajenia albo z przymusu? Prorok krytykuje nieszczerość swojego ludu. Dzisiejsze czytanie nie zdradza nam informacji, dlaczego kult ludu wybranego nie jest miły Panu. Dlatego warto tutaj dodać, że Amos jest nazywany prorokiem sprawiedliwości społecznej na wiele setek lat przed Rerum Novarum z 1891 roku, pierwszą encykliką społeczną Leona XIII. Teraz elementy zaczynają się łączyć i ukazywać pełniejszy obraz. Nie możemy czcić Boga, a mieć swoich bliskich w nienawiści. Czy idąc na liturgię w niedzielę szukam dobra? Czy mam zło w nienawiści, gdy śpiewam Bogu swoje hymny? Czy składam Bogu ofiarę z czystym sercem? Odpowiedź na te pytania pozwoli nam rozpoznać, czy Bóg słyszy śpiew, czy przykry zgiełk, smród palonego tłuszczu, czy woń kadzidła. Sprawiedliwość, również społeczna, musi się wylać. Źródło prawości nie wyschnie, jeśli się do niego uciekniemy. On, Bóg, jest tym źródłem.

0: Przed nami fragment Ewangelii. Słowo Boże skomentuje ksiądz Marek Dąbrowski.
1: Z Ewangelii świętego Mateusza. Gdy Jezus przybył na drugi brzeg do kraju Gadareńczyków, wyszli mu naprzeciw z grobowców dwaj opętani, tak bardzo niebezpieczni, że nikt nie mógł przejść tamtą drogą. Zaczęli krzyczeć: „Czego chcesz od nas, Jezusie, Synu Boży? Przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas?” A opodal nich pasła się duża trzoda świń. Złe duchy zaczęły go prosić: „Jeżeli nas wyrzucasz, to poślij nas w tę trzodę świń”. Rzekł do nich: „Idźcie”. Wyszły więc i weszły w świnie. I naraz cała trzoda ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora i zginęła w wodach. Pasterze zaś uciekli i przyszedłszy do miasta rozpowiedzieli wszystko, a także zdarzenie z opętanymi. Wtedy całe miasto wyszło na spotkanie Jezusa, a gdy Go ujrzeli, prosili, żeby opuścił ich granice.

Zło nie wytrzymuje konfrontacji z dobrem. Złe duchy nie są w stanie funkcjonować w obecności Zbawiciela. Wiedzą, że ich kres jest bliski, że będą musiały się wycofać, że będą musiały opuścić ludzi, których do tej pory zniewalały. Prawdziwe spotkanie z Jezusem w życiu może bardzo dużo zmienić. Prawdziwe spotkanie z Jezusem w czasie mszy świętej, w czasie adoracji. Prawdziwe spotkanie z Jezusem przy kratkach konfesjonału, w sakramencie pokuty i pojednania może sprawić, że odzyskasz życie. Że odzyskasz prawdziwe życie. Uwolnione od złych nałogów, kłamstwa, manipulacji. Prawdziwe spotkanie z Jezusem może również wymagać poświęcenia czegoś, co wydaje nam się w tym życiu cenne. Pan chce się z Tobą spotkać, chce być blisko Ciebie już w tym życiu, byś mógł również z Nim być w wieczności.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Witam wszystkich słuchaczy Radia Warszawa, witam wszystkich zgromadzonych w naszym Kościele. W tej mszy świętej Bożemu Miłosierdziu polecać będziemy świętej pamięci Ryszarda Gromka w kolejnym dniu, w pierwszym dniu mszy świętej gregoriańskiej. Przeprośmy Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Panie Jezu, który przyszedłeś, aby szukać i zbawić to, co zginęło, zmiłuj się nad nami. Chryste, który uzdrawiasz nasze rany i dajesz nam pokój, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który obdarzasz nas swoją łaską i prowadzisz ku Ojcu, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, Ty przez łaskę przybrania uczyniłeś nas dziećmi światłości. Nie dopuść, aby nas ogarnęły ciemności błędu, lecz spraw, abyśmy żyli w blasku Twojej prawdy przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Czytanie z księgi proroka Amosa. Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli. Wtedy Pan, Bóg zastępów, będzie z wami, tak jak to mówicie. Miejcie w nienawiści zło, a miłujcie dobro. Wymierzajcie w bramie sprawiedliwość. Może ulituje się Pan, Bóg zastępów, nad resztą pokolenia Izraela. Nienawidzę waszych świąt i brzydzę się nimi. Nie będę miał upodobania w waszych uroczystych zebraniach. Bo kiedy składacie mi całopalenia i wasze ofiary, nie zawsze, nie znoszę tego, a na ofiary biesiadne sucznych wołów nie chcę patrzeć. Idź precz ode mnie ze zgiełkiem pieśni twoich i dźwięku twoich harf nie chcę słyszeć. Niech sprawiedliwość wystąpi jak woda z brzegów i prawość niech się wyleje jak niewysychający potok. Oto słowo Boże.

Posłuchaj, mój ludu, gdyż będę przemawiał i będę świadczył przeciw Tobie, Izraelu. Ja jestem Bogiem Twoim, Bogiem.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przybył na drugi brzeg do kraju Gadareńczyków, wyszli mu naprzeciw z grobowców dwaj opętani, tak bardzo niebezpieczni, że nikt nie mógł przejść tamtą drogą. Zaczęli krzyczeć: czego chcesz od nas, Jezusie, Synu Boży? Przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas? A opodal nich pasła się trzoda świń. Złe duchy zaczęły go prosić: jeżeli nas wyrzucasz, to poślij nas w tę trzodę świń. Rzekł do nich: idźcie. Wyszły więc i weszły w świnie. I naraz cała trzoda ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora i zginęła w wodach. Pasterze zaś uciekli i, przyszedłszy do miasta, rozpowiedzieli wszystko, a także zdarzenie z opętanymi. Wtedy całe miasto wyszło na spotkanie Jezusa, a gdy go ujrzeli, prosili, żeby opuścił ich granicę. Oto słowo Pańskie. Jezus ma władzę nad duchami nieczystymi. I tutaj widzimy dręczenie szatana. Szatana, który opętał człowieka. Tutaj widzimy dwóch opętanych, ale niezależnie od tego, jaka była ich liczba, to jednak fakt pozostaje faktem. Ci ludzie byli bardzo mocno zgnębieni przez szatana. I nikt z ludzi tam mieszkających nie potrafił tego zmienić. Bali się nawet przechodzić tamtędy. Ale jednak okazało się, że świnie były dla nich ważniejsi niż ci ludzie. Nie podziękowali Panu Jezusowi za wypędzenie złych duchów z tych ludzi. Raczej bali się tego, że Pan Jezus ma moc straty wyrządzić w ich dobytku. Przecież skoro świnie się potopiły, to oni mieli straty. Często człowiek stawia wyżej chęć posiadania niż szczęście drugiego człowieka. A dla Pana Jezusa na pierwszym miejscu jest nasze szczęście, to, żebyśmy nie cierpieli, i nasze zbawienie. Amen. W pełni ufności, w miłości, miłosierdzie Boże, zanieśmy do Ojca w niebie wspólne prośby. Módlmy się za Kościół Święty, aby z odwagą głosił dobrą nowinę i prowadził ludzi do zbawienia. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących państwami, aby podejmowali decyzje zgodne z zasadami sprawiedliwości i z troską o dobro wspólne. Ciebie prosimy.
Módlmy się za dzieci i młodzież, aby czas wakacji był dla nich okazją do wzrastania.

Ciebie prosimy, Wszechmogący i Miłosierny Boże, wysłuchaj modlitw, które zanosimy do Ciebie z wiarą i ufnością. Obdarz nas swoją łaską, abyśmy wiernie wypełniali Twoją wolę przez Chrystusa, Pana naszego.

Boże, Ty przez sakramentalne znaki dokonujesz dzieła zbawienia. Spraw, aby nasza posługa była godna ofiary, którą składamy przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie. Ty z miłości stworzyłeś człowieka, a gdy zasłużył na potępienie, odkupiłeś go w Twoim miłosierdziu przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając:

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi.

krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje,

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Boże nasz Ojcze, spraw, niech święta hostia, którąśmy ofiarowali i przyjęli, odnowi nasze życie, abyśmy nieustannie zjednoczeni z Tobą w miłości przynosili owoce trwające na wieki. Przez Chrystusa, Pana naszego, Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła.

0: Jest 7 tu Radio Warszawa na 106,2 FM.
1: Prokuratura umarza śledztwo. Nie było przestępstwa w sprawie dwóch wież. Nowe ustalenia w sprawie poniedziałkowej eksplozji w Monako. Zakończył się kolejny etap modernizacji Dworca Gdańskiego. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Umorzenie śledztwa w sprawie tzw. dwóch wież było poprzedzone wyczerpującym postępowaniem dowodowym, przekonuje prokuratura. Analiza dotyczyła m.in. rzekomego oszustwa na szkodę Geralda Birkfernela i przekazania 50 tysięcy złotych łapówki. W sprawie przesłuchano m.in. Jarosława Kaczyńskiego. Śledczy odnieśli się także do zarzutów pełnomocników pokrzywdzonego, którzy kwestionują tę decyzję.
2: Rzecznik prokuratury Piotr Skiba podkreślił, że śledztwo objęło m.in. przesłuchanie 38 świadków i analizę wszystkich zgromadzonych dowodów. W efekcie prokuratura uznała, że nie doszło do popełnienia zarzucanych przestępstw.
3: Myślę, że przeprowadziliśmy bardzo kompleksowo postępowanie. Nie widzę możliwości przeprowadzenia jeszcze jakichkolwiek innych dowodów, natomiast...
2: Pełnomocnicy Geralda Birkfellnera zapowiedzieli złożenie zażalenia i zarzucają, że decyzja miała podłoże polityczne. Prokuratura stanowczo odrzuca te sugestie.
3: Myślę, że jest to pewien efekt niezadowolenia z decyzji procesowej. Są to słowa na wyrost.
2: O zasadności umorzenia zdecyduje teraz sąd, który rozpozna zapowiadane zażalenie pełnomocników pokrzywdzonego.
1: Relację przygotował Jan Olencki.
4: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Nie zamach terrorystyczny, lecz próba zabójstwa. To wstępne wnioski śledczych po poniedziałkowej eksplozji w Monako. W ataku ucierpiał ukraiński oligarcha oraz jego bliscy. Mężczyzna, który miał doprowadzić do wybuchu w budynku mieszkalnym, jest poszukiwany. Prokuratura w Monako jest ostrożna. Na razie nie ujawnia szczegółów dotyczących tego materiału wybuchowego, ani tożsamości sprawcy. Według ustaleń śledczych miał on przekroczyć granicę z Francją kilka minut po ataku. Okoliczności wskazują na to, że to nie był przypadkowy incydent, lecz próba zabójstwa konkretnej osoby. Celem miał być ukraiński oligarcha Władimir Mołajew. Po nocy spędzonej w szpitalu stan poszkodowanego się poprawia. Władimir Mołajew jest przedstawiany przez media jako jeden z najbogatszych ludzi na Ukrainie i objęta ukraińskimi sankcjami postać zamieszana w niejasne interesy.
4: To się dzieje lokalnie.
1: Pod peronami Dworca Gdańskiego otwarto nowe, drugie przejście podziemne. To zakończenie modernizacji tej stacji. Nowe przejście ułatwi wymianę pasażerów podczas planowanego remontu Warszawy Wschodniej, mówi Maciej Mochocki z zarządu PKP PLK.
5: Dużo szersze przejście podziemne, nowe, dużo szersze klatki schodowe, zarówno schody ruchome, jak i zwykłe ciągi schodowe, windy. Teraz Warszawa Gdańska ma wreszcie zapewnione wygodne poruszanie się dla wszystkich pasażerów, niezależnie od tego, czy ten ruch na stacji Warszawa Gdańskiej będzie bardzo duży po przejęciu pociągów dalekobieżnych z Warszawy Wschodniej, czy taki, jak jest na bieżąco dzisiaj.
1: Ściany tunelu ozdobiono muralami przedstawiającymi historię kolei i Warszawy.
5: Samo przejście podziemne to też perełka wizerunkowa kolei Warszawy Gdańskiej, opowiadająca na kilkunastu muralach historię Warszawy Gdańskiej, historię Warszawy i historię kolei w Warszawie.
1: Ze stacji Warszawa Gdańska odjeżdżają pociągi m.in. w kierunku Legionowa, Radomia, Góry Kalwarii i Zegrza. Podczas remontu stacji Warszawa Wschodnia, który rozpocznie się pod koniec tego roku, stacja przejmie część pociągów dalekobieżnych. Norwegia awansowała do 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata, pokonując w spotkaniu pierwszej rundy fazy pucharowej Wybrzeże Kości Słoniowej 2-1. W kolejnej rundzie zameldowali się też Francuzi, którzy pokonali Szwecję 3-0. W 1/8 zobaczymy także reprezentację Meksyku. Współgospodarz turnieju nad ranem polskiego czasu pokonał Ekwador 2-0. A dziś kolejne mecze. Anglia zagra z Demokratyczną Republiką Konga, Belgia z Senegalem.
6: W Warszawie zbierają się chmury, a burze są teraz na północnej, północno-zachodniej części Mazowsza. Powiat sochaczewski, w Płońsku grzmi, w Nowym Mieście powiat nowodworski. Tutaj też właśnie grzmoty słychać.
0: Na termometrach dzisiaj maksymalnie nawet 33 stopnie. Słońce jeszcze powinno wyjść, a po południu znów może zagrzmieć w Warszawie. I w okolicy oczywiście też.
4: Letni poranek z Radiem Warszawa.
0: Ale zawiało przyjemnie, takie powiewy chłodne.
6: Ale to już nie jest taki delikatny wiaterek, tylko taki, który zwiastuje, że może się coś dziać.
0: I można zobaczyć, czy tam na balkonie nie macie jakichś elementów, które mogą się poprzesuwać albo odfrunąć nawet. Jeżeli jest pranie, to też warto je jakoś zabezpieczyć, bo może do Warszawy ta burza dojść, może nie dojść. Zobaczymy, będziemy dla Was tę sytuację monitorować. Ale jeżeli ktoś dzisiaj miałby ochotę na śniadanie zjeść owoce, to doskonała okazja do tego, bo mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Owoców.
6: Co ja dzisiaj zjadłem? Jakiś jogurt kokosowy. Kokos to owoc?
0: No, nie wiem. Jogurt to nie bardzo. Wiesz, to chyba jednak...
6: Ale jakieś kawałeczki tam były kokosa, wiesz?
0: W stronę białka.
6: Super, mega naturalny był.
0: A czereśnie jadłeś już w tym roku?
6: Nie.
0: Ale dlatego, że ceny, czy dlatego, że jeszcze nie zdążyłeś?
6: Nie, jakoś tak nie wpadły mi w ręce jeszcze.
0: A truskawki?
6: A truskawki to i owszem.
0: A poziomki?
6: Nie.
0: Maliny?
6: Tak.
0: A twoje ulubione owoce, takie letnie?
6: Nie wiem, czy ulubione, ale jak zaczynam jeść maliny, to kończę, jak się już skończą mi w pudełeczku. Jakoś się nie mogę oderwać od nich.
0: No to smacznego. Drodzy słuchacze, jeżeli dzisiaj nie macie ochoty na jakieś takie grube śniadanie, tylko raczej owocowe, to mamy usprawiedliwienie. Międzynarodowy Dzień Owoców. Wszystkiego smacznego. Na pewno bardzo smaczny będzie poranek z Radiem Warszawa. Na początku Ryszard Rynkowski przypomina. Dziewczyny lubią brąz.
6: No a dzisiaj tego brązu to później trzeba poczekać trochę, bo rano to zachmurzyło się. Chociaż w cieniu też można się opalać, jak ja jestem tego przykładem.
0: Jarek Wydra.
6: Weronika Ostrowska.
0: Dzień dobry.

13 minut po 7 sprawdzamy sytuację na warszawskich ulicach. Zaczynamy od wypadku, który miał miejsce na trasie S8, trasa toruńska. Doszło do zderzenia czołowego i zablokowany jest środkowy pas ruchu w kierunku Poznania. To zderzenie na wysokości mniej więcej Lasku na Kole, tuż przed Bemowem, między Żoliborzem a Bemowem. I tutaj duże utrudnienia już o tej porze. Stoicie na trasie toruńskiej od wysokości ulicy Głębockiej. Ten korek się ciągnie aż do tego miejsca, gdzie doszło do wypadku. Jeśli chodzi o dojazd do Warszawy z Piaseczna, w tym momencie tutaj robi się nieco ciaśniej. Ciaśniej zaczyna się robić także w Alei Sikorskiego, jeśli jedziecie w kierunku Doliny Służewieckiej. Ciaśniej także powoli Złomianek w kierunku centrum Warszawy. Ciaśniej robi się w Alejach Jerozolimskich, ale na razie przejedziecie jeszcze bez większych utrudnień. Na Wawelskiej w kierunku Pomnika Lotnika także robi się coraz ciaśniej. A już za chwilę rozmowa na temat tego, jakie kwiatki wybrać na nasłoneczniony balkon i do bardzo słonecznego ogrodu, tam gdzie gleba jest dosyć sucha. Czekamy na naszego gościa.

0: to make myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Tu i teraz.
2: A naszym gościem jest pani Katarzyna Misiak, kierownik działu edukacji Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk w Powsinie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: A my porozmawiamy o tym, jak stworzyć albo jak opiekować się naszym ogrodem, który będzie odporny na suszę, upał, będzie zatrzymywał wodę, bo tej wody coraz mniej, choć taka burza nad Warszawą chyba wisi dziś. No właśnie. Na jakie rośliny postawić, jeżeli mamy taki bardzo słoneczny ogród, żeby on był, te rośliny przede wszystkim przetrwały, ale jednocześnie zatrzymywały wodę? Czy tak wszystko w jednym, to może się zawierać w jednych roślinach?
3: Zasadniczo może, natomiast my jeszcze mamy swoje rozmaite gusta. W związku z tym nie zawsze jest łatwo zebrać zestaw, który się komuś spodoba. Na co warto zwracać uwagę? Czy rośliny, które wybieramy jako naturalne miejsce pochodzenia, nawet jeżeli to są odmiany, czy ten ich gatunek pochodzi gdzieś z rejonów gorących, stepowych, takich, gdzie będzie przystosowany z góry do warunków? Druga rzecz, czy rośliny mają jakieś cechy tak zwane kseromorficzne, czyli czy ich wygląd typu drobniejsze liście, jakieś szare włoski, gruba warstwa wosku. Czy to wszystko pokazuje nam, że one potrafią sobie poradzić z suszą? I druga rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to to, jak je razem zestawiamy. Czy one sobie nawzajem będą dawały cień? Czy nie zrobimy sytuacji, gdzie mamy takie pojedyncze roślinki i między nimi dużo miejsca, które się będzie nagrzewało? Lepiej jest zawsze zadbać o to, żeby te rośliny były trochę wyższe, nawet w całej grupie, ale żeby się wzajemnie ocieniały i żeby sobie wzajemnie pomagały.
2: Właśnie w tym momencie, przynajmniej na mój telefon, przyszedł alert RCB, że dziś prawdopodobne intensywne opady deszczu, silny wiatr i burze. Zatem co zrobić, żeby ta woda, która w dużych ilościach spada w krótkim czasie, została, a nie spłynęła?
3: Możemy się zastanowić nad tym, jak w swoim ogrodzie na rabatach przygotować na przykład takie bruzdy, małe zagłębienia, w których będzie się zatrzymywało trochę wody. To nie musi być głębokie. Chodzi po prostu o to, żeby nie było takiej równej, płaskiej powierzchni, tylko żebyśmy mieli kilka takich miejsc, gdzie coś nam spłynie. Jeżeli ogródek jest mały i dopiero go będziemy zakładać, to jedną z takich możliwości jest wkopanie w rabaty na taką większą głębokość zwykłych rur drenarskich, które będą nam działały trochę jak studzienki chłonne. Możemy sobie również zrobić takie ceramiczne wgłębniki wypełnione jakimś żwirem, czymś przepuszczalnym i też w tych miejscach będzie nam się woda zatrzymywała, a następnie będzie od dołu uzupełniała to, czego potrzebują rośliny dla swoich korzeni.
2: A czy na mój balkon jest jakaś rada, bo u mnie nawet kaktusy się zasuszyły i temperatury są naprawdę ekstremalne?
3: Należy
2: co jest
3: się
2: silniejsze niż kaktusy?
3: To znaczy tak, kaktus będzie silny, ale w części nadziemnej. Mhm. Natomiast my czasami zapominamy, że jeżeli mamy roślinę w doniczkach, to problemem nie jest to, co grzeje roślinę od góry, tylko to, że doniczka się nagrzewa i gotują się korzenie. Te korzenie nie mają dokąd uciec. W związku z tym, jeżeli mamy bardzo nasłonecznione balkony, to tak, głębokie donice, szerokie donice, lepiej 10 roślin w jednej dużej donicy albo dużej skrzynce, niż mała skrzynia, płytka skrzynia, która będzie błyskawicznie przesychać i błyskawicznie będzie się tak samo nagrzewać.
2: A kiedy podlewać rośliny? Rano, wieczorem? No bo chyba nie w ciągu dnia, kiedy jest tak strasznie gorąco.
3: Jeżeli mamy odstałą wodę i jest to kwestia podlania roślin na balkonie, to jak najbardziej można. Jedną z takich dobrych metod jest posiadanie w domu 2-3 wiaderek i pilnowanie, żeby wszystkie płukania warzyw odbywały się właśnie w wiaderku, żeby ta woda nie szła do ścieków, tylko wiaderko wystawiamy sobie na balkon, ono się tam pięknie w słońcu nagrzewa, w związku z tym potem jak musimy podlać, to woda jest ciepła i nie będzie powodowała żadnego szoku dla roślin.
2: A właśnie, a taką z kranu zimną wodą to w nocy czy w ogóle?
3: To znaczy, jak już jest sytuacja awaryjna, to w nocy, ale i tak dobrze by było zostawić tą wodę zawsze, jeżeli możemy, zostawić do odstania i do nagrzania. Taka prosto z kranu, no, poza wczesną wiosną i późną jesienią, nie powinna trafiać do roślin.
2: Ta rzeczywistość wokół nas trochę się zmienia. Bijemy kolejne rekordy temperatur. Czy dziś inaczej trzeba planować ogrody niż, nie wiem, 20-30 lat temu? Ta wiedza sprzed kilkudziesięciu lat jest dziś nieużyteczna?
3: Wiedza jest użyteczna, bo już kilkadziesiąt, nawet 100 lat temu, powiem może tak zaskakująco, ale wręcz wiedza sprzed 200 lat może być bardziej użyteczna, ponieważ wtedy nikt nie miał wodociągu. W związku z tym, jeżeli podlewanie odbywało się na danym terenie metodą noszenia wiader, to automatycznie planowano rośliny nasadzenia tak, żeby one korzystały z wody wiosennej, z tych zapasów, które były. Ewentualnie nie ryzykowano nakładu pracy na to, że chce się mieć piękne kwiatki. Hmm. Więc tak naprawdę ta starsza wiedza dużo nam daje. Natomiast teraz dobrze byłoby czasami do niej wrócić. I przede wszystkim to nie jest kwestia wiedzy, tylko zmiany poczucia estetyki. My przywykliśmy uważać, że ładne rośliny to są wyłącznie te, które są w pełni kwitnienia, ze świeżymi, dużymi liśćmi, najlepiej jeszcze trochę zroszone wodą. Jeżeli nie żyjemy w lesie tropikalnym, to takie podejście estetyczne może być wyłącznie o poranku, o rannej rosie.
2: A jeżeli już tak właśnie wizualnie patrzymy, żeby te rośliny były piękne, ale jednocześnie jesteśmy trochę tak nie do końca, mamy tyle determinacji, żeby tak super dbać o te rośliny, to czy są jakieś gatunki roślin, które żyją sobie tak spokojnie obok nas, są niemal bezobsługowe, ale cieszą nasze oko? Czy mnóstwo. Ja już za dużo wymagam?
3: Nie, jest mnóstwo takich roślin. Jeżeli rozsądnie się zastanowimy, jak podejść do tematu, to nawet część dawnych roślin ogrodowych są rośliny, które wręcz mają skłonność do inwazji. No i akurat tu nie zachęcamy do gatunków inwazyjnych albo prawie inwazyjnych, ale rośliny takie jak nachyłki, jak gajlardie, również te, które zimują w postaci cebul, czyli kwiaty niekoniecznie w tej chwili, ale na przykład wiosną, tulipany, to są rośliny, które świetnie sobie będą w tych warunkach radziły. Bylice, rozmaite gatunki traw, wszystko to, co trawom towarzyszy, więc cała masa złocieni, jastrunów, wrotycze. Często są to rośliny, które spotykamy u nas w rowach przydrożnych, to znaczy nie jesteśmy do nich przyzwyczajeni, bo jednak kosimy, ale to całe piękne letnie kwitnienie, które znamy z poezji polskiej, to właśnie były gatunki rodzime, które po prostu rozkwitały jeden za drugim i zostawiano je, żeby się trochę nacieszyć.
2: To takie najprostsze rozwiązanie, żeby mieć zieleń, to po prostu trawnik. Czy ten trawnik zatrzymuje nam wodę, czy on nas schładza w jakikolwiek sposób, czy jednak coś warto tam dorzucić jeszcze do tego trawnika?
3: Jeżeli mamy taki klasyczny trawnik, to jest to najdroższy i najbardziej wodochłonny sposób utrzymania powierzchni zielonej. Natomiast czymś innym jest murawa. Mm-hmm. Murawa to nie jest typowy trawnik. Murawa składa się z gatunków i jednoliściennych, i dwuliściennych, czyli trawom towarzyszą rośliny kwiatowe, takie jak chociażby mniszki lekarskie, stokrotki, koniczyny, jastrzębce. I to, jeżeli mamy taką murawę, która najlepiej się jeszcze sama wysiała, ale są mieszanki, które możemy wykorzystać, to ta murawa będzie współpracować i to wtedy rzeczywiście jest dobry pomysł. Szczególnie na stanowiskach bardzo piaszczystych, bardzo suchych, takie murawy z macierzanką będą bardzo ładnie wyglądały i nie będą wcale aż tak dużo pielęgnacji wymagały.
2: No to jeszcze podnosimy poprzeczkę. Zatrzymywanie wody, ale też wspieranie pszczół, żeby tworzyć takie miejsca, które są dla zapylaczy przyjazne.
3: Wybierzmy najgłębsze miejsce w ogrodzie, dlatego że większość stworzeń zdaje sobie sprawę z tego, że wody szukamy tam, gdzie najniżej. i postarajmy się o płytką, płaską kałużę. Jeżeli to się nie uda, w miarę duże misy, ale takie, do których jest nasypany żwirek. Dlaczego duże? Dlatego, że w małych takich poidełkach bardzo szybko nam paruje woda i nie będziemy w stanie utrzymać tego poidełka, jeżeli 2-3 razy dziennie nie będziemy się tam pojawiać. Tym bardziej, że wszędzie, gdzie woda, od razu się też zlecą ptaki i one też będą wykorzystywać. Więc im szersza, im większa misa i właśnie z kamyczkami, żeby każde takie stworzenie miało się na czym zatrzymać i jak bezpiecznie pić.
2: Bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę i za te rady, bo ja widzę jakąś już szansę dla swojego balkonu. Bardzo, bardzo dziękujemy za te wszystkie rady. Katarzyna Misiak, kierownik działu edukacji Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk w Powsinie, była razem z nami. Dziękuję.
3: Dziękuję bardzo i do widzenia.
4: Ogłoszenie nadawcy.
5: Zapraszam Was bardzo serdecznie na wakacyjne audycje w Radiu Warszawa Włoskie Skarby. To panorama przepięknej miejscowości, kultury, sztuki, duchowości wspaniałych Włoch. Każdą sobotę i niedzielę o godzinie 16:40 Radio Warszawa. Ksiądz Witold Kalecki.
4: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Zimą merznie, że latem na poddaszu jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia.
4: Po reklamie.
7: Tu Radio Warszawa, jest 7:30, na wiadomości lokalne w skrócie zaprasza Janusz Zalewski.
8: Prokuratura zabezpieczyła 20 kart zgonów w związku z aferą Szpitala Południowego. Istnieje podejrzenie, że mogły być fałszowane. Śledczy sprawdzają także, czy w pomieszczeniach nie były instalowane podsłuchy. Kończą się upały, a zaczynają burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnymi opadami, wiatrem, a miejscami gradem. Od jutra temperatury spadną poniżej 30 stopni Celsjusza. Rozpoczął się remont wjazdu na most Śląsko-Dąbrowski od strony centrum. Objazd prowadzi Wisłostradą i ulicami Sanguszki, Zakroczymską i Szymanowską do mostu Gdańskiego. Michał Krasucki po 10 latach żegna się z Urzędem Stołecznego Konserwatora Zabytków. Został mianowany dyrektorem Narodowego Instytutu Dziedzictwa. W stolicy jego stanowisko zajmie dotychczasowa zastępczyni Sylwia Brzezińska. Legia Warszawa potwierdziła odejście Wojciecha Banasika, Jakuba Atkoni, Igora Strzałka i Pascala Mozi. Do drużyny może dołączyć za to nowy bramkarz, 18-letni Janis Kech Imparis. Grek do tej pory reprezentował barwy młodzieżowej drużyny VfB Stuttgart.
9: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
7: Cały czas dosyć mocny wiatr za oknem. Wyglądam, czy widać jakieś ciemne chmury? Na razie nie za bardzo.
2: Ale są burze w Płońsku, w powiecie nowodworskim. Teraz grzmi w okolicach też Sochocina. No idzie ta burza tak bokiem od Warszawy. Czy dotrze? Zobaczymy. No może dzisiaj zagrzmieć w Warszawie.
7: I maksymalnie dzisiaj nawet 33 stopnie.
9: Poranek z Radiem Warszawa.
4: Budzimy stolicę
9: i okolice.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Od wczoraj w sieci dużo memów, że Polacy mundialu co prawda nie oglądają, bo Polacy nie grają, ale jednak włączyli na mecz ten, w którym Niemcy przegrali.
2: I nagle się okazuje, że 40 milionów oglądało.
1: Ale zostańmy jeszcze z tą radością. Jakie radości z dzisiejszej nocy i z tych meczów, które dziś się odbyły? Krzysztof Flis w naszym studiu. Cześć, dzień dobry.
3: Tak, dzień dobry.
2: To nie była noc i wieczór niespodzianek, bo faworyci są dalej.
3: No nie, to była w zasadzie tak na dobrą sprawę noc idealna pod buchmacherów. Pod tych, którzy lubią sobie grać. Więc tak, Francja wygrała ze Szwecją 3-0. I tutaj bym się zatrzymał, ponieważ Szwedzi byli ostatnią drużyną z naszej potencjalnej grupy na Mistrzostwa Świata, która jeszcze grała. Czyli de facto z naszej grupy już nikt nie został w turnieju. Więc tym bardziej jeszcze serce boli. Jakbyśmy awansowali na ten mundial, to byśmy możliwe, że grali ponownie z Francją, tak jak to miało miejsce w Katarze 4 lata temu.
1: No takie bujanie w obłokach.
3: Trochę tak. Natomiast...
2: A dzisiaj bylibyśmy smutni, a tak to ten smutek mieliśmy
3: ja
2: już wiosną.
3: Wiem, może byśmy zrobili jakiś...
2: niespodziankę z bardzo dobrą Francją.
3: Tak.
2: No, może.
1: A ja, słuchajcie, widziałam jakąś radość Norwegów i taki śmieszny, bardzo fajnie to wyglądało, jak Norwegowie wspólnie z publicznością robili to, nie wiem, taniec wikinga, czy...
3: Nie, oni chyba wiosłują.
1: Wiosłują, tak.
3: No, bo Norwegia wygrała z Wybrzeżem Kości Słoniowej 2-1 i w ćwierćfinale, czy tam w 1/8 spotkają się z Brazylią.
2: No czyli i dalej też jest Meksyk, ale Meksyk musiał trochę poczekać, bo znów była burza.
3: Tak. Ale Meksyk jeszcze nie zna swojego potencjalnego rywala, ale to prawdopodobnie będzie Anglia.
1: A dzisiaj jaki najciekawszy mecz przed nami?
3: Dzisiaj najciekawszym meczem przed nami jest zdecydowanie, myślę, Anglia, Demokratyczna Republika Kongo.
2: No nie, jest, a ja się nie zgodzę. Portugalia, Chorwacja.
3: To jest mecz o 18. Portugalia, Chorwacja to jest wynik już pewny.
2: No nie wiadomo.
3: Portugalczycy spokojnie przejdą Chorwatów, więc o, tutaj...
1: Powiedzcie.
2: Jutro porozmawiamy.
3: Dokładnie, jutro porozmawiamy.
2: Krzysztof Flis, bardzo dziękujemy.
3: Dziękuję.

0: człowiek nie śpi po nocach, dni się przestawiają. Ja to już myślałem, że to już dzisiaj czwartek i to z czwartku na piątek Portugalia, Chorwacja gra. No dobra, ale to ja i tak się nie zgodzę, że Anglia, Kongo, powiem, że Belgia, Senegal. O, żeby było. Żebyśmy mogli się jutro pokłócić.
1: A Krzysiowi mikrofonu nie włączyłeś, żeby...
0: Nie, jutro. Dobra, no to możesz coś powiedzieć. Belgia, Senegal?
2: Nie. Anglia Demokratyczna.
0: To wyłączam ci mikrofon.
1: O korkach powiedzmy w takim razie. Jeśli chodzi o utrudnienia związane z wypadkiem, już te utrudnienia powinny się powoli rozładowywać. Chodzi o trasę S8. Na wysokości Fortu Bema doszło do zderzenia, ale już tutaj ruch jest przywracany i rzeczywiście widać poprawę, chociaż korek jest od Głębockiej do mostu Grota Roweckiego. Postoicie już także w Alei Prymasa Tysiąclecia w kierunku Alei Jerozolimskich. Jerozolimskie także w kierunku centrum zakorkowane.
3: Radio Warszawa na lato.

0: Widzisz, zakopałeś.
1: Jak się nazywa dzisiejszy patron?
0: Jak się nazywa?
1: No, widzisz.
0: A jego odmiana jest bardzo trudna.
1: Otton, tak? Otton, tak. Czy Otto? A czy pomyślałbyś, że ma związek z Polską?
0: Jest nie.

0: nazywany apostołem Pomorza?
1: Ale przecież on jest z Bambergu.
0: No to posłuchaj.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
3: Jest 1 lipca, więc czas wyruszyć na urlop. Jeżeli akurat tak się składa, że jeszcze nie możecie Państwo tego uczynić, to zrobi to za Państwa dzisiejszy patron. Gdzie razem z nim się udamy? Na Pomorze. Są oczywiście tacy, którzy twierdzą, że dzisiejszy święty wcale nad polskie morze nie udał się w celach rekreacyjnych, tylko misyjnych. Ale doprawdy trudno obronić tę tezę. W końcu wspominamy dzisiaj kogoś, kto z małymi wyjątkami całe swoje życie spędził w Królestwie Niemieckim. Święty Otton był bowiem biskupem w Bambergu i to biskupem sprawnym w kierowaniu diecezją, na której terenie stale przebywał. Czy więc ktoś taki, gdy decyduje się przyjechać na zaproszenie księcia Bolesława Krzywoustego na Pomorze i przebywa tam ledwie 8 miesięcy, czy ktoś taki może być traktowany inaczej niż urlopowicz? A do tego te wszystkie miejscowości, które w tym czasie odwiedził, czy to nie są miejsca wakacyjnie atrakcyjne? Szczecin, Uznam, Wolin, Kołobrzeg. Jedyną poważną przeszkodą w uznaniu pobytu świętego Ottona z Bambergu na Pomorzu w charakterze turysty jest fakt, że po jego podróży w każdej z tych i wielu innych nadmorskich miejscowości powstał kościół, w którym sakramentalnie służył mieszkańcom odtąd kapłan albo nawet i kilku. No i jeszcze mało turystyczne jest określenie dzisiejszego patrona mianem apostoła Pomorza, który 900 lat temu, zupełnie nie przejmując się pogodą, głosił tam dobrą nowinę i udzielał chrztu.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

I'd rather hear how much you regret me and pray to

0: Luis Capaldi na antenie Radia Warszawa. Co z tą burzą?
1: Na razie sobie tak przechodzi. To ja myślę, że on z Meksyku, co opóźniła ten mecz, tak przechodzi, bo to z południowego zachodu.
0: A, czyli to może ta sama. Z Meksyku to daleko.
1: Ale wiesz, może jakimś Dreamlinerem się przetransportowała.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Bartek, kiedy będę wiedział, że jestem gotowy?
4: Nie będziesz. To wszystko. To skok wiary.
5: Dokładnie tak samo jest z myślą o kapłaństwie. Jeśli czekasz na idealny moment i stuprocentową pewność, to się nie wydarzy.
6: 3 lata temu sam stałem na krawędzi tej decyzji, pełen obaw i pytań. Dzisiaj wiem, że pójście za tym głosem to była najlepsza, najbardziej fascynująca przygoda mojego życia.
5: Zaryzykuj. Zrób swój skok wiary i sprawdź zasady rekrutacji na wsddwp.edu.pl.
2: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
7: Co słychać na Mazowszu?
8: W każdy piątek o godzinie 10.30.
7: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
9: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
2: Reklamie.
1: Minęła godzina 8, czas na wiadomości Radia Warszawa.
10: Burze przechodzą nad Polską, blisko 1000 interwencji strażaków. Unia Europejska uderza w platformy sprzedażowe z Chin, by ograniczyć tani import. W serwisie także o tym, jak pielęgnować rośliny podczas upałów. Wiadomości Radia Warszawa, Jan Rudzalewski, zapraszam. W ciągu ostatniej doby Straż Pożarna interweniowała 975 razy, informuje rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec. Intensywne działania strażaków miały związek z gwałtownymi burzami, które przechodziły nad Polską. Szczególnie dużo pracy było na południu kraju.
11: Najwięcej na terenie województwa śląskiego, tam było ponad 550 interwencji, i na terenie województwa wielkopolskiego, gdzie było około setki. W pozostałych województwach tych zdarzeń już było zdecydowanie mniej. Głównie dotyczyły połamanych drzew, połamanych gałęzi, lokalnych podtopień, ale też uszkodzonych dachów, które trzeba było zabezpieczyć i częściowo naprawić.
10: Dziś według prognoz IMIGW największe prawdopodobieństwo wystąpienia burz istnieje we wschodniej, południowej i centralnej części kraju. Porywy wiatru lokalnie mogą osiągać wówczas 100 km na godzinę.
12: To są wiadomości Radia Warszawa.
10: Unia Europejska uderza w platformy internetowe z Chin, by ograniczyć tani import. Dziś wygasają zwolnienia celne dla paczek o wartości do 150 euro pochodzących spoza wspólnoty. Na przesyłki zostaną nałożone cła w wysokości 3 euro za przedmiot. Polacy kupujący na chińskich platformach sprzedażowych muszą więc liczyć się z dodatkowymi kosztami.
13: Cłami będą obejmowane osobno towary w przesyłce. A zatem jeśli w paczce będzie na przykład bluzka, spódnica i poduszka, to opłata celna wyniesie 9 euro. To reakcja na gwałtowny wzrost towarów sprzedawanych w internecie i wysyłanych do klientów w Unii, głównie z Chin. Komisarz do spraw gospodarczych Valdis Dombrovskis mówił, że dziennie do Unii do tej pory trafiało kilkanaście milionów takich tanich produktów z chińskich platform internetowych, rocznie około 5 miliardów. Nałożenie ceł na takie przesyłki to krok do zapewnienia warunków konkurencji dla europejskich firm.
10: Materiał przygotowała Beata Płomecka.
12: To się dzieje lokalnie.
10: Upały i susza to problem dla właścicieli ogródków i hodujących rośliny. By nie usychały, warto zatrzymać jak najwięcej wody z opadów. Jak to zrobić, radziła w poranku z Radiem Warszawa kierownik działu edukacji Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk w Powsinie, Katarzyna Misiak.
14: Problemem nie jest to, co grzeje roślinę od góry, tylko to, że doniczka się nagrzewa i gotują się korzenie. W związku z tym, jeżeli mamy bardzo nasłonecznione balkony, to tak, głębokie donice, szerokie donice, Lepiej 10 roślin w jednej dużej donicy albo dużej skrzynce niż mała skrzynia, płytka skrzynia, która będzie błyskawicznie przesychać.
10: Również rośliny balkonowe można uratować przed suszą, jak dodaje ekspertka. Kluczowe są wielkości, kształt doniczki.
14: Jedną z takich możliwości jest wkopanie w rabaty na taką większą głębokość zwykłych rur drenarskich, które będą nam działały trochę jak studzienki chłonne. Możemy sobie również zrobić takie ceramiczne wgłębniki wypełnione jakimś żwirem, czymś przepuszczalnym i też w tych miejscach będzie nam się woda zatrzymywała.
10: A dziś opady deszczu mogą pojawić się w godzinach wieczornych. Małżeństwo ze Szczecina przejechało na rowerach ponad 2,5 tysiąca kilometrów, by dotrzeć do Rzymu i uczestniczyć w Eucharystii z papieżem Leonem XIV. Lidia i Stanisław Jankowscy ze szczecińskiej parafii Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny pokonali trasę w 30 dni. Szczegóły zna Artur Chmielewski.
15: Wyprawa była prezentem z okazji 70. urodzin pana Stanisława. Jak podaje Vatican News, doświadczeni pielgrzymi rowerowi mają za sobą podróże m.in. do Santiago de Compostela, Fatimy czy Lourdes. Tym razem największym wyzwaniem okazały się wysokie temperatury. Jak przyznali, najtrudniejsza była walka z upałem. Każdego dnia pokonywali średnio około 80 km, a wysiłek ofiarowali w intencjach własnych oraz powierzonych im przez rodzinę i znajomych. Co ciekawe, podczas całej podróży nie korzystali z nowoczesnej nawigacji. Trasę planowała pani Lidia, a w chwilach zagubienia zawsze pojawiali się życzliwi ludzie, gotowi do pomocy. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
1: Dziś i jutro prawdopodobne intensywne opady deszczu, silny wiatr i burze, możliwe przerwy w dostawie prądu, unikaj otwartych przestrzeni. To jest treść alertu RCB, który dziś otrzymujemy na telefony.
0: Ja jeszcze nie dostałam. Dobrze, że ty dostałeś, to ja już
1: wiem.
0: No ja
1: już o 7.20 dostałem.
0: 23 stopnie o tej porze w Warszawie, 25 w Otwocku, 27 w Mińsku Mazowieckim, 21 w Nowym Dworze Mazowieckim, maksymalnie dziś 33.
16: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
0: Pobujałabym się, wiesz, tak w rytm przyjemnej muzyki, bo jak jest lato, to jest gorąco, tak jak było upalnie przez ostatnie kilka dni, to jakoś tak człowiek chciałby trochę wolniej żyć. Ja już po prostu wiem, dlaczego muzyka reggae ma taki określony rytm.
1: Ale dzisiaj też będzie upalnie powyżej 30 stopni, mimo tego, że słońce nie świeci od rana, więc też można tak się leniwie pobujać w rytm reggae.
0: Nawet jak się wstaje, jak człowiek budzi, to też można tak leniwie wstawać. To dobre wstawanie.
1: Tak, ja mam doświadczenie w tym.
0: A ty jesteś tym człowiekiem, co jak dzwoni budzik, to nie wie, co się dzieje?
1: Zdarza się, ale jestem też tym człowiekiem, który od razu wstaje, bo ja już ustawiam tak na maksymalnie tak późno już. Czyli to już jest granica, że trzeba.
0: Żaden budzik nie wchodzi w grę, kolejny.
1: Nie, to już bym się spóźnił.
0: No dobrze, ale jakby cię obudziła ta piosenka, którą dzisiaj mamy przygotowaną dla naszych słuchaczy. Jimmy Cliff, Reggae Nights. Myślę, że to jest doskonały utwór na to, żeby dzisiaj tak właśnie leniwie razem z nami się obudzić 1 lipca, czyli możemy powiedzieć, że te wakacje i to lato to już tak naprawdę się zaczyna.
1: No tak, no dobrze, no to słuchajmy Reggae Nights, Jimmy Cliff, no bo dzisiaj Międzynarodowy Dzień Reggae.
0: No właśnie, pozdrawiamy wszystkich fanów tej muzyki. Muzyki Jarek Wydra.
1: Weronika Ostrowska.
0: Dzień dobry.
16: Pobudka, muzyczny budzik.

0: Korkuje się Warszawa, S8 Mostgrota Roweckiego, to oczywiste, ale na S8 także okolice Blizny Łaszczyńskiego, bo tutaj kierowcy zgłaszają kolizje i tutaj korki w obu kierunkach.
1: Gość poranka.
2: W czerwcu czcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa, a w lipcu możemy mocniej skupić się na kulcie krwi Chrystusa. Dlaczego warto odmawiać litanię do Najświętszej Krwi Chrystusa? W jaki sposób możemy nasze życie tak uformować, żeby było zgodne z duchowością krwi Chrystusa? O tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Naszym gościem telefonicznym jest ksiądz Józef Godlewski, misjonarz krwi Chrystusa, przełożony Domu Rekolekcyjno-Formacyjnego w Ożarowie Mazowieckim, rekolekcjonista i duszpasterz. Szczęść Boże, witam serdecznie.
3: Szczęść Boże. Witam również.
2: Czy dla księży jest ten lipiec szczególnym miesiącem w ciągu roku?
3: Oczywiście, że tak. Jest miesiącem, który rozpoczyna się główną naszą uroczystością 1 lipca, według starego jeszcze kalendarza liturgicznego 1 lipca, kiedy jeszcze przed soborem nie było uroczystości ciała i krwi pańskiej. To 1 lipca była uroczystość Najdroższej Krwi i tak też zgodnie z ustaleniem, z dekretem też od Stolicy Apostolskiej obchodzimy w tym dniu, w naszym zgromadzeniu, też we wspólnocie krwi Chrystusa, czyli gałęzi świeckich, i też w rodzinie krwi Chrystusa szerzej, czyli razem z siostrami, adoratorkami, misjonarkami krwi Chrystusa, obchodzimy uroczystość Przenajdroższej Krwi, czyli 1 lipca jest takie rozpoczęcie. I właściwie cały lipiec jest szczególnie poświęcony przy Najdroższej Krwi, no właśnie, poprzez odmawianie litanii, ale też rozważanie o tej tajemnicy naszego zbawienia.
2: Jaka jest krótka historia Zgromadzenia Misjonarzy Krwi Chrystusa?
3: Zgromadzenie zostało założone we Włoszech przez włoskiego kapłana, który najpierw był kapłanem diecezjalnym, przez świętego Kaspra del Bufalo, urodzonego w Rzymie w 1786 roku. I on założył nasze zgromadzenie w 1815. A celem zgromadzenia właśnie zostało założone na prośbę ówczesnego papieża i jego celem była duchowa odnowa zniszczonego wojnami napoleońskimi kościoła. To był taki okres bardzo burzliwy. Papież był prześladowany, państwo kościelne było zajęte też później przez Napoleona. Moralność była bardzo niszczona, panowała ateizacja, więc była taka bardzo gorąca potrzeba odnowy duchowej, moralnej, szczególnie właśnie na terenie ówczesnego państwa kościelnego. Na prośbę papieża święty Kasper zakłada zgromadzenie, które ma szczególny taki rys krwi Chrystusa, koncentruje się na tej duchowości, ale głównym jakby celem jest właśnie głoszenie słowa, głoszenie misji poprzez głoszenie, prowadzenie misji parafialnych, rekolekcji, odnowy wiary. To jest głównym celem zgromadzenia i ono się zaczyna rozszerzać. Na początku już XIX wieku powstają placówki w Szwajcarii, w Niemczech, potem misjonarze niemieccy wraz z emigrantami zaczynają pracę w Stanach Zjednoczonych i tak szerzy się też na inne kontynenty z czasem. Teraz już obecny jest w obu Amerykach, w Afryce i w Azji. A w Polsce rozpoczęło swoją działalność na początku lat 80. XX wieku.
2: Chciałam zapytać o ten kult krwi Chrystusa. Czy to było coś nowego w Kościele? Czy ten kult był obecny i dlaczego święty Kasper akurat w sposób szczególny zwrócił uwagę na krew Chrystusa?
3: To oczywiście kult w jakiś sposób był obecny, ale też chyba nieprzypadkowo w tym czasie święty Kasper zwrócił uwagę akurat na kult krwi Chrystusa, gdyż akurat te czasy były jakby naznaczone krwią, też przelewaniem krwi ludzkiej, właśnie poprzez wojnę. Też bandytyzm, który szerzył się na terenach państwa kościelnego, więc jakby przeciwstawiał przelewaniu krwi ludzkiej krew Zbawiciela, który jakby przelewa swoją krew z miłości do człowieka. I właściwie święty Kasper zauważył, że krew Chrystusa jest takim najskuteczniejszym narzędziem duchowej odnowy i ocalenia człowieka. I traktował krew Chrystusa jako pewne streszczenie wiary, które miało moc przemiany ludzkich serc właśnie w tym czasach kryzysu moralnego, wojen i ateizacji. I powodem tego jego szczególnego kultu do krwi Chrystusa, właśnie powody były dwa. Po pierwsze, to była właśnie odpowiedź na ówczesne zło. Widział rozlew ludzkiej krwi, przestępczość, upadek wartości. No i przeciwstawiał temu przelaną krew Zbawiciela, która gładzi grzechy, która jedna z waśnionych, która przywraca pokój. Więc jakby widział w tym taki moc odnowy, pokoju, takiego pokoju, pojednania. A po drugie, w tym kulcie krwi Chrystusa zauważył źródło, doświadczył jakby, że jest to źródło też gorliwości nawrócenia. Że ludzie patrząc na krew Chrystusa zostają wstrząśnięci, tak? Patrząc na to, jak bardzo Bóg kocha człowieka, że oddaje wszystko za niego, swoją krew, jakby to jest coś, co też porusza ludzkie serca. Wywołuje ich pragnienie jednak odpowiedzi na tą miłość Boga. A poza tym dla niego, jako misjonarza, właśnie ta krew Chrystusa była takim motorem. Skoro Jezus przelał, oddał wszystko za zbawienie, to było dla niego takim też źródłem inspiracji i siły w tej pracy.
2: Jak ksiądz opisywał tamte czasy świętego Kaspra, to ja pomyślałam sobie, że wcale to nie jest takie odległe od tego, co mamy dzisiaj, szczególnie jeżeli mówimy o ateizacji, laicyzacji, o sekularyzacji, także w Kościele obecnej, o tym, że przestaje się mówić o tym, że za grzech potrzebna jest pokuta, potrzebne jest wynagrodzenie, że my potrzebujemy nawrócenia. Czy to znaczy, że ta duchowość krwi Chrystusa na dzisiejszy XXI wiek także jest bardzo aktualna?
3: Oczywiście, że tak. Po pierwsze, ta duchowość polega na czerpaniu z mocy męki śmierci, zmartwychwstania Chrystusa, z tajemnicy paschalnej. I właśnie skupia się na tej przelanej krwi, która jest symbolem nieskończonej miłości Boga, właśnie pojednania, odkupienia grzechów. No i właśnie szczególnie dzisiaj, kiedy doświadczamy tak wielkich podziałów, tak wojen, hejtu, nieakceptowania ludzkiej osoby, nieakceptowania innych, często braku poczucia też sensu, cierpienia, trudu, jak najbardziej akurat ta duchowość bardzo mocno przemawia. I ja bym zacytował świętego Jana Pawła II, który kiedyś powiedział do więźniów w Brazylii w 1980 roku, a to jest wciąż aktualne bardzo mocno, powiedział słowa, które są bardzo znamienite, jeżeli chodzi właśnie o tą aktualność duchowości krwi Chrystusa. Powiedział do nich tak, do tych więźniów, którzy często popełnili wielkie zbrodnie i jakby no ich życie wydawało się przekreślone. Powiedział: was spotykam ludzi odkupionych, za których Chrystus przelał swoją najdroższą krew. I ta krew mówi do was, do więźniów, o nieskończonej miłości Ojca i Jego Syna, Jezusa. O miłości do was i do wszystkich ludzi. I ona, ta krew, jest dla was źródłem największej radości. Takiej radości, jakiej świat nie może ofiarować. Radości, że można miłować i świadomości, że jest się kochanym, bo Jezus przelał krew też za was. I ta krew daje wam nadprzyrodzoną moc, która jest potrzebna do rozpoczęcia nowego życia. Bardzo aktualne dla każdego tak naprawdę dzisiaj.
2: Ta krew też przywołuje obraz apokaliptyczny. Myślę o tym obrazie i o tych słowach, że każdy z nas musi mieć swoją szatę, no oczywiście tę szatę duszy, oczyszczoną we krwi Chrystusa. Co to znaczy? Dlaczego i w jaki sposób możemy być oczyszczani także już tutaj na ziemi krwią Chrystusa?
3: Dwa znaczenia. Po pierwsze takie oczyszczenie tu i teraz, sakramentalne oczywiście, którego doświadczamy szczególnie w sakramencie pokuty i pojednania. Czy tego nie widzimy? Przecież krew Chrystusa obmywa nas, tego czyszcza naszą duszę. Jezus bierze na krzyż nasze grzechy, nasze winy, obmywa nas swoją krwią i jak mówi Biblia, ta dusza staje się biała jak śnieg. Ta krew ma moc zupełnego oczyszczenia, uwolnienia od winy. To nie jest możliwe dla człowieka. Więc jakby no przyjęcie tego daru przebaczenia Bożego w sakramencie, szczególnie pokuty pojednania. Sakrament Eucharystii oczywiście jest takim też źródłem oczyszczenia. Ciało i krew przyjmujemy, nawet jeżeli ta komunia jest pod jedną postacią. Oczywiście tam jest cały Chrystus. Ta ofiara jest, ma swoje źródło w Jego otwartym boku. I jest to taki moment też oczyszczania, na nowo oczyszczania człowieka, tak uczestnictwo w Eucharystii. Ale też w takim sensie w ogóle też życiowym. Sam zauważyłem u siebie, ale też u innych, którzy żyją duchowością krwi Chrystusa, którzy rozważają chociażby tajemnicę przelań krwi Pana Jezusa, że to dzięki tym rozważaniom dokonuje się pewne duchowe oczyszczenie tak w ogóle w życiu człowieka. Człowiek patrzy, jakby rozważa te momenty, kiedy Jezus przelewa krew podczas modlitwy w Ogrójcu, biczowania, dzielnym koronowania, na drodze krzyżowej, ukrzyżowania, przebicia boku. To są tak naprawdę tajemnice naszego życia, których my też doświadczamy, tych różnych momentów w różnej formie, tak jak Jezus. I to czerpanie z tych tajemnic przelań jest jakby, oczyszcza jakby człowieka tak na dłuższą metę. Sprawia, że w inny sposób patrzy na siebie, na innych, na swoje cierpienie, na sens trudu, właśnie bólu, podjętych obowiązków, pracy, krzyża. Więc to jest takie oczyszczenie mentalności, umysłu, podejścia do życia przez właśnie rozważanie szczególnie tych tajemnic przelania krwi.
2: Jeżeli ktoś z naszych słuchaczy dzisiaj chciałby zacząć żyć duchowością krwi Chrystusa, to od czego zacząć?
3: Na pewno można znaleźć, dzisiaj jest tak łatwy dostęp do internetu i różnych treści, jest wiele stron poświęconych duchowości krwi Chrystusa, zarówno te, które my prowadzimy, ale też siostry adoratorki krwi Chrystusa, wspólnota krwi Chrystusa świeckich, siostry misjonarki krwi Chrystusa i też inne zgromadzenia, więc wiele jakby treści dotyczących duchowości można odnaleźć i tych sposobów, w jaki sposób tą duchowością żyć. Ale oczywiście takim najprostszym sposobem jest uczestnictwo w Eucharystii. Tak, tutaj no, dotykamy tej tajemnicy paschalnej, uczestniczymy w niej, zanurzamy się w krwi Chrystusa, przyjmujemy ją. Więc jest to taki podstawowy sposób na to, aby tą duchowością żyć. Oczywiście odmawiając litanie, u nas w naszej duchowości też odmawiamy tak zwaną koronkę do krwi Chrystusa. Już o tym mówiłam trochę. To jest 7 przelań krwi Pana Jezusa zapisanych w Ewangelii, które też właśnie jakby mają swoje odniesienie do naszego życia. Dotyczą sytuacji, których my doświadczamy w naszym życiu, więc warto z tego czerpać i można to łatwo znaleźć też na internecie. Są też różnego rodzaju modlitewniki, rozważania, które mamy u nas, można z nich korzystać. No i też, jeżeli ktoś chce bardziej zaangażować się, jakby jeżeli ktoś czuje, że to jest pewna droga duchowa, którą chciałby głębiej spoznać i nią żyć, no to istnieje właśnie wspólnota świeckich, wspólnota krwi Chrystusa, w której się można zaangażować. I są regularne rekolekcje na temat krwi Chrystusa, dni skupienia, pogłębiania tego tematu, tych tematów, życie tą duchowością już w konkretnej rodzinie, w grupach, które żyją duchowością krwi Chrystusa.
2: Zapraszamy Państwa do tego, żeby szczególnie w lipcu pamiętać o krwi Chrystusa, żeby wejść na drogę tej duchowości i doświadczać nawet każdego dnia w codziennej Eucharystii oczyszczenia krwią Chrystusa. Bardzo dziękuję księdzu za rozmowę. Ksiądz Józef Godlewski, misjonarz krwi Chrystusa, przełożony Domu Rekolekcyjno-Formacyjnego w Ożarowie Mazowieckim, rekolekcjonista i duszpasterz, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Bardzo dziękuję również. Szczęść Boże.

0: Jest 8:30 na wiadomości lokalne Radia Warszawa. W skrócie zaprasza Janusz Zalewski.
1: Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wypadku awionetki, do którego doszło w miniony czwartek na lotnisku Bemowo. Zginęły wówczas dwie osoby. Świadkowie mówili o eksplozji. Spotkanie powstańców warszawskich z prezydentem, godzina w Unawojskowych po Wąskach i koncert warszawiacy śpiewają niezakazane piosenki. Muzeum Powstania Warszawskiego podało program obchodów 82. rocznicy wybuchu zrywu z 1944 roku. Ząbki wprowadzają wakacyjny rozkład jazdy miejskich autobusów na liniach 1, 3, 2M i 4M. Przewidziano mniej kursów. Wybrane autobusy będą miały wydłużony postój w celu koordynacji z odjazdem pociągu. Woda spuszczona z basenów nie trafi do ścieków. Zarząd Oczyszczania Miasta w lecie wykorzystuje ją do sprzątania ulic i torowisk tramwajowych na mokro. W poprzednich latach w ten sposób wykorzystano w sumie 14 milionów litrów wody. Portal historyczny Warszawy wystartował. W specjalnym serwisie internetowym można znaleźć m.in. historyczne mapy stolicy, lotnicze obrazy miasta czy archiwalne zdjęcia. Stronę przygotował Urząd Miasta we współpracy z miejskimi muzeami.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
0: I wyszło słońce w Warszawie, a burze poszły sobie na północ Mazowsza, Ciechanów, Przasnysz, Ostrołęka. Tam teraz grzmi i błyska się.
3: Na termometrach dzisiaj nawet 33 stopnie, także kolejny upalny dzień przed nami. O tej porze 23 w Warszawie, 26 w Otwocku, 28 w Mińsku Mazowieckim, 23 w Radzyminie i 23 w Warszawie. Jutro chłodniej.
4: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolicę i okolice. Wstał na...

0: Letni poranek z Radiem Warszawa.
1: Wigry, coś ci to mówi?
2: No tak, tym razem wiem.
1: Ełk?
2: Oczywiście.
1: Mońki?
2: To oczywiście.
1: Łódź?
2: No tak.
1: Warszawa?
2: Coś słyszałem.
1: A co łączy te miasta, jak myślisz?
2: Peregrynacja relikwii świętej Teresy od Dzieciątka Jezus.
1: Tak jest, przybywają do Polski relikwie świętej Teresy od Dzieciątka Jezusa, także świętych Zeli i Ludwika Martin, czyli cała rodzina będzie peregrynować po Polsce. Dlaczego warto przybyć, zobaczyć te relikwie, ale przede wszystkim pomodlić się za wstawiennictwem tych świętych? Dlatego, że święta Teresa od Dzieciątka Jezus pokazała prostą drogę do świętości, drogę dziecięctwa Bożego, drogę zaufania. Święci natomiast Zelia i Ludwik Martin pokazali, że będąc małżeństwem można iść drogą świętości, więc myślę, że jest to dobra okazja dla wszystkich małżonków w kryzysie, borykających się z trudnościami, czy to z dziećmi, czy innymi trudnościami życia małżeńskiego, to dla wszystkich was jest okazja do tego, żeby przyjść i pomodlić się przy relikwiach świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, świętych Ludwika i Zeli Martin.
2: Peregrynacja rozpoczyna się jutro od Szczecina, ale relikwie dotrą do Marek, do parafii Matki Bożej Królowej Polski 18 lipca. 18 będą także w Warszawie na Solcu, dzień później również Warszawa i jeszcze Podkowaleś na 21 dzień lipca.
1: My będziemy wam o tym przypominać oczywiście.

0: Utrudnienia także południowa obwodnica Warszawy, okolice dokładnie zjazdu na trasę S79. Tutaj kierowcy zgłaszają, że doszło do kolizji. Zaczyna tworzyć się korek na razie niewielkich rozmiarów na szczęście, ale być może będzie się wydłużał. Ciasno także, jeżeli jedziecie na, bo to kierunek na Poznań, na Terespol natomiast, przed wjazdem do tunelu postoicie także południowa obwodnica Warszawy. Przypominam, na Łopuszańskiej do zjazdu w Aleję Krakowską ciasno na Wawelskiej w Alei Prymasa Tysiąclecia do zjazdu w Aleje Jerozolimskie. Jerozolimskie stoją w kierunku centrum Warszawy. Most Łazienkowski w tym momencie także zakorkowany. Most Poniatowskiego też.
1: Radio Warszawa.
2: Dobrze słuchać.

0: Przegląd dobrych wiadomości.
1: Za 10,5 minuty będzie godzina 9. Stany Zjednoczone na wielu telewizorach w Polsce i na całym świecie, ale my nie o mundialu, a o wyjątkowej procesji, która przeszła przez Boston.
2: 2,5 tysiąca wiernych przeszło w procesji eucharystycznej Szlakiem Wolności. Miało to miejsce 27 czerwca. Krajowa pielgrzymka

eucharystyczna, takie cuda także, takie cuda Ewangelii dzieją się w Stanach Zjednoczonych. Wydarzenie przewodniczył arcybiskup Bostonu Richard Henning wraz z licznymi kapłanami. Procesja miała długość około 4 kilometrów. Prowadziła trasą zbliżoną do historycznego Freedom Trail, czyli właśnie Szlaku Wolności, była częścią obchodów 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych, a hasłem 6-tygodniowej pielgrzymki wzdłuż wschodniego wybrzeża jest jeden naród pod Bogiem. Zobacz, 2,5 tysiąca wiernych w procesji eucharystycznej. To pokazuje chociaż w porównaniu do wiernych, którzy wzięli udział w procesji Bożego Ciała w Hiszpanii, w Madrycie, to prawie nic. Ale wszystko jeszcze przed Stanami Zjednoczonymi. Na pewno zaletą tej procesji w Madrycie było to, że był tam sam Leon XIV. Jak Leon XIV do Stanów Zjednoczonych się wybierze, to być może też zgromadzi takie tłumy, ale bardzo się cieszymy, że ta duchowość eucharystyczna jest bardzo silna w Stanach Zjednoczonych, w Polsce też, co pokazał nasz post na Facebooku Radia Warszawa, który zdobył ogromną popularność. Zachęta do tego, żeby opalać się w świetle Jezusa eucharystycznego, czyli adorować Najświętszy Sakrament. I zachęcamy Was do tego także, żeby korzystać z treści Radia Warszawa na platformie YouTube.

0: Były chmury, słońce wychodzi. Dzisiaj taka nieprzewidywalna pogoda będzie.
1: Czyli dzisiaj też upalnie.
0: Mhm.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: To my jakby się odnawiamy i to odnowienie to nie są tylko emocje.
4: Nie, no to odnawianie całej naszej istoty, tak? Odnowić swoje życie w Panu Bogu, odnowić swoje życie w Duchu Świętym. To
3: pójść do spowiedzi.
4: Pójść do spowiedzi, otworzyć się znowu na Jego łaskę, przyjąć Komunię Świętą.
5: Otwórz Księgę. Księga. W sobotę po 20 i w niedzielę po 9. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
7: Zimą marzniesz, a latem na poddaszu jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia.
8: Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa. Zarządzanie stacją to wymagające zadania menedżerskie. Realizuje je od ponad 17 lat. W tym procesie Państwa hojność jest kluczowym filarem naszej stabilności oraz dowodem na to, że nasza misja jest ważna i potrzebna. Zapraszam Państwa do współtworzenia misji Radia Warszawa, także poprzez regularne wsparcie finansowe. Informacje, jak to zrobić, na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z góry serdecznie dziękuję za zrozumienie i okazywaną życzliwość.
2: O reklamie.
0: Minęła 9:00, czas na wiadomości w Radiu Warszawa.
9: Ceny paliw w górę, koniec pakietu osłonowego CPN. Irlandia rozpoczyna półroczne przewodnictwo w Unii Europejskiej. Nowe wątki w aferze w warszawskim Szpitalu Południowym. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Koniec programu osłonowego ceny paliwa niżej. Jego wygaszanie rozpoczęło się w połowie czerwca, kiedy stawki akcyzy wróciły do standardowych poziomów. Natomiast od dziś wraca 23% stawka VAT na benzynę i olej napędowy. Zdaniem ekspertów podwyżki cen paliw w związku z tym są nieuniknione. Urszula Cieślak z łódzkiego Refleksu spodziewa się wzrostu o 30, nawet do 50 groszy za litr. To, ile finalnie będziemy płacić za paliwo, dalej będzie uzależnione od sytuacji na rynku walutowym i na rynku ropy naftowej.
10: A tu duże znaczenie będzie miało przestrzeganie porozumienia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, bo widzimy, że mimo zawartego podpisanego memorandum, dalej sytuacja w Zatoce jest niestabilna.
9: Rządowy program CPN zaczął obowiązywać z końcem marca. Była to odpowiedź rządu na gwałtowny wzrost cen ropy i paliw na świecie po eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie i blokadzie cieśniny Ormuz.
11: To są wiadomości Radia Warszawa.
9: Irlandia rozpoczyna dziś półroczne przewodnictwo w Unii Europejskiej. Stery przejmuje od Cypru, który zostawił parę kwestii do rozwiązania. O priorytetach prezydencji mówił kilkanaście dni temu premier Irlandii Michael Martin.
12: Po raz ósmy Irlandia będzie kierować pracami Unii. Odbywa się to w kluczowym momencie dla Unii, w sytuacji rosnącej niepewności i nieprzewidywalności na świecie, podkreślał premier Irlandii. Jak mówi irlandzkie przysłowie, w jedności tkwi siła. Najważniejsze zadanie to uzgodnienie 21 pakietu sankcji na Rosję. Drugie na liście priorytetów to otwieranie kolejnych rozdziałów negocjacyjnych z Ukrainą i Mołdawią. Kolejny priorytet to wynegocjowanie do grudnia nowego unijnego budżetu po 2027 roku.
9: O szczegółach mówiła Beata Płomecka.
11: To się dzieje lokalnie.
9: Kolejna odsłona afery w Szpitalu Południowym. Tym razem Kanał Zero napisał o prowadzeniu biznesu pogrzebowego w placówce oraz aktywności koordynatora prosektorium publikującego drastyczne zdjęcia. Prokuratura natomiast zajmuje się fałszowaniem kart zgonu oraz podsłuchem zainstalowanym w jednym z pomieszczeń.
13: To postępowanie pozostaje w toku. Nikt nie usłyszał jeszcze żadnych zarzutów. Drugie postępowanie dotyczyło umieszczenia podsłuchu na terenie prosektorium. Chodzi tu dokładnie o pomieszczenie biurowe. To urządzenie zostało ujawnione, odnalezione. Przebadanie nie doprowadziło do ustalenia, by znajdowały się na nim jakiekolwiek nagrania.
9: Rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba dodaje też, że odnosił się też do najnowszych informacji podanych przez Kanał Zero.
13: Znajdują się tam informacje, o których nie wiedzieliśmy i które do nas do tej pory nie docierały. Chodzi tu m.in. o kwestię umieszczania gdziekolwiek zdjęć osób zmarłych.
9: Rzecznik prokuratury przekazał również, że osoby pracujące w prosektorium były ze sobą skonfliktowane. W związku z przechodzącymi nad Polską gwałtownymi burzami leśnicy apelują o ostrożność. Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych podkreśla, że jeżeli prognozowane są nawałnice, najlepiej zrezygnować z wizyty w lesie.
14: Jeżeli burza zaskoczy nas podczas spaceru, należy jak najszybciej opuścić teren leśny. Nie wolno zatrzymywać się pod drzewami ani w pobliżu uszkodzonych fragmentów lasu. Jeżeli nie ma możliwości szybkiego opuszczenia lasu, należy oddalić się od wysokich drzew, przykucnąć i przeczekać burzę w możliwie najbezpieczniejszym miejscu. Apelujemy o rozwagę i odpowiedzialność.
9: Przed wycieczką do lasu warto sprawdzić również aktualny stan zagrożenia pożarowego.
0: Burze oddaliły się od Warszawy, ale to nie znaczy, że dziś mogą jeszcze do nas nie przyjść. Będzie upalnie, będzie wilgotno i może być burzowo i niebezpiecznie.
1: Na termometrach dzisiaj maksymalnie 33 stopnie w stolicy i w okolicy. O tej porze 24 to Warszawa, 23 w Grodzisku Mazowieckim i w Wołominie, 28 w Mińsku Mazowieckim, 24 w Piasecznie, 26 w Górze Kalwarii i jutro maksymalnie 27.
11: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: I co? Czekasz na burzę?
0: Tak, bo ogólnie czekam na to, żeby trochę popadało, bo to jest ten cel nadrzędny, niech to powietrze się oczyści. Zresztą ten wczorajszy deszcz niewielki, to po nim można było od razu zaobserwować, że kałuże mają taki biały nalot.
1: Tak? No. A co to było?
0: No pyłki różne, które sobie tam fruwają w tym powietrzu, więc niech sobie popada, a i wiadomo, że woda to życie, a też zbyt dużo tej wody padającej z nieba nie ma ostatnio.
1: Patrzcie, mądrego to warto posłuchać.
0: Kogo?
1: No Jarka, Wydra, znasz takiego?
0: Nie wiem, rzadko ze sobą rozmawiam.
1: Może to dobrze w sumie.
0: Dobrze, że jesteś.
1: Dziękuję. Jarek Wydra.
0: Weronika Ostrowska.
1: Dobrze, że wy jesteście razem z nami na 106.2 FM. Zapraszamy na letni poranek z Radiem Warszawa. A ja zapomniałam ci powiedzieć, Jarek, że ja o 9.30 do altanki naszej radiowej schodzę.
0: A po co?
1: A bo będziemy rozmawiać o apidomkach. Wiesz, co to jest? Z pszczołami spałeś kiedyś?
0: Nie, ale przecież rozdawaliśmy, to kojarzę.
1: A i będziemy rozdawać znowu w piątek, wiesz.
0: No to dobra, to więcej będzie można się dowiedzieć właśnie o apidomkach po 9.00.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Chciałabym Ci opowiedzieć piękną historię, bo mam na balkonie swoim kwiaty surfinie różowe. I dzisiaj rano, jak sobie siadłam na kilka chwil ze szklanką wody, to obserwowałam przepiękną scenę, jak pszczółka sobie przyleciała na 6. piętro. Szalona dziewczyna, że tak wysoko przyleciała, ale zdecydowanie przyciągnął ją, nie wiem, czy zapach, czy ten pyłek, który jest w mojej surfinie różowej, przepięknej. I tak sobie przelatywała z kwiatka na kwiatek, zbierała pyłek. Ciekawa jestem, skąd ona do mnie przyleciała.
2: Nie wiem, ale ja sobie w międzyczasie, kiedy mi o tym opowiadałaś, wpisałem w internecie surfinie, żeby w ogóle wiedzieć, o czym ty mówisz do mnie. Ale tak, znam te piękne kwiaty, tylko nie wiedziałem, że one się tak nazywają. No ale to też tak masz dużo? Tak surfinie to tak właśnie mają dużo tych kielichów?
1: Wiesz co, u mnie jest jeszcze w takiej początkowej fazie surfinia i ja jestem w ogóle z niej bardzo dumna, bo poradziła sobie z tym upałem 40-stopniowym. Na moim balkonie, który jest od strony południowej, także u mnie jest bardzo, bardzo dużo słońca przez cały dzień i temperatura na balkonie też osiąga wysokie wyniki, ale naprawdę moje surfinie dały radę. Dzięki temu pszczółka mogła sobie dzisiaj przylecieć i zbierać pyłek, a ja
2: mogłam... I wrócić do apidomku później z tym pyłkiem.
1: A pewnie tak. A to taka psza. Widzisz, ona chciała naszych słuchaczy po prostu zaprosić do apidomku po 9:30. Więcej na temat apidomków w Radiu Warszawa, a w najbliższy piątek okazja do tego, żeby wygrać podwójne zaproszenie na 2 dni takiego odpoczynku, wakacyjnego odpoczynku w apidomku. Więc słuchajcie Radia Warszawa, szczególnie w piątek po południu, tam ta możliwość, żeby zdobyć takie podwójne zaproszenie, może na jakieś romantyczne spotkanie dla żony i męża. Drodzy mężowie, jeżeli macie rocznicę ślubu, to przypominam wam, sprawdźcie w kalendarzu, czy to przypadkiem nie dziś, albo za tydzień, albo za 2.
2: Ale nawet jak za pół roku, to już można świętować, no bo czemu nie?
1: Czemu nie?
2: No właśnie, no także zapraszamy do słuchania po 9:30, żeby dowiedzieć się, jakie wspaniałe nagrody będziemy mieli w piątek.
1: A już za chwilę ABC Społecznej Krucjaty Miłości. O punkcie pierwszym z tego programu kardynała Wyszyńskiego będziemy rozmawiać.

0: Są kolizje, jest kolizja zgłaszana przez kierowców na południowej obwodnicy Warszawy S2 od Natolina w kierunku... Ta ulica to Wirażowa, tutaj pojawiają się utrudnienia.
1: Jeśli na Poznań jedziecie, tak to jest. Wtedy tutaj postoicie.
0: I no, jest ten korek spory i w dość ślimaczym tempie w tym miejscu się poruszamy. W przeciwnym kierunku na wysokości Raszyna i Rybia pojawia się korek na południowej obwodnicy Warszawy.
1: Ale Jasikorskiego, jeśli jedziecie w kierunku Doliny Służewieckiej, tutaj postoicie jak zwykle, to miejsce zakorkowane. Ciaśniej wciąż w Alejach Jerozolimskich, w Alei Prymasowej, Masa Tysiąclecia, na Wawelskiej. Stoicie także wciąż na Prostej w kierunku Ronda ONZ. Ciaśniej wciąż na Wisłostradzie, na Wybrzeżu Helskim i na Wale Miedzeszyńskim, zjazd w Aleje Stanów Zjednoczonych.
2: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
3: Czas to miłość. Rozmowy o ABC społecznej krucjaty miłości prymasa Stefana Wyszyńskiego. Zapraszają ksiądz Michał Dziedzic i Weronika Ostrowska. Punkt pierwszy. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka.
4: Mam szanować każdego człowieka i ja już wiem, że muszę szukać znaczka tego samochodu, bo z jednej fabryki wszyscy wyszliśmy, no ale czasami mam problem ze swoim własnym znaczkiem, bo mi się zagubił i ja nie wiem, jaką marką jestem właściwie. No i tak się też wstydzę w ogóle pojechać do myjni, no bo tak, no muszę też szanować siebie.
5: No tak, to jest uczenie się tej relacji głębokiej z Panem Jezusem. Pamiętam, kiedy byłem nastolatkiem, znalazłem takie piękne hasło, które za mną chodzi i wraca jak refren dobrej piosenki. Dopóki nie zaakceptujesz tego, kim jesteś, nigdy nie będziesz zadowolony z tego, co masz. To jest troszeczkę pośrednie, ale tak mi to daje zawsze do myślenia, że ja chcę przyjąć spojrzenie Pana Boga na mnie. Mi bardzo w miłości do siebie pomaga to, żeby być wobec siebie też łagodnym, żeby na siebie nie krzyczeć, żeby umieć siebie wspierać, a nie, że od razu jesteś do niczego, bo my różne komunikaty sobie dajemy, ale przez to, że odwracamy troszeczkę tą sytuację, że ja sobie daję dobre komunikaty, nawet jak mi coś nie wyjdzie, uczę siebie kochać. I powiem jeszcze jedno, towarzyszy mi już od wielu lat. Bardzo ważna modlitwa, która mi pomaga też kochać siebie. Boże, użycz mi pogody ducha, abym zgadzał się z tym, czego zmienić nie mogę. Odwagi, żebym zmieniał to, co zmienić mogę. I mądrości, żebym odróżnił jedno od drugiego.
4: To jest bardzo dobra modlitwa. Ja też ją znam i też ją bardzo lubię. Ale jak mówimy o samym sobie, ja pamiętam, jest taka pielgrzymkowa piosenka i klaszczę w moje tłuste łapki. Panie Boże, dla Ciebie śpiewam. Zobacz, jaki jestem śliczny. Nie pamiętam dokładnie tekstu, ale jak myślę o szacunku do siebie samego, którego chcemy się uczyć razem z kardynałem Wyszyńskim, bo rozmawiamy o ABC społecznej krucjaty miłości, o punkcie pierwszym. Szanuj każdego człowieka, czyli szanuj także siebie samego. Ja mam wrażenie, że my często zapominamy o tym. W drodze tej, że chcemy widzieć Chrystusa w drugim człowieku, zapominamy, że najpierw Chrystus musi być też we mnie uświadomiony i kochany.
5: No nie byłoby to dobre, żeby ta kolejność była odwrócona. Ja myślę, że my możemy dzielić się miłością, kiedy sami napełniliśmy swój zbiornik, powiedzmy, nazwijmy to nasze serce miłością Pana Boga, bo nasza miłość egoistyczna, nasza miłość kręcąca się wokół siebie, nasza miłość narażona na nasze emocje, na nasze subiektywne oceny, na to, że coś nam się podoba, a nie podoba, a Pan Bóg po prostu inaczej patrzy. Musi być ta intencja, znaczy musi, nie lubię tego słowa, ale dobrze by była, żeby była intencja we mnie. Boże, naprawdę pokaż mi Twoim wzrokiem tych ludzi, Twoim spojrzeniem na moje serce, na moje życie. Ja chcę przyjąć tą Twoją miłość, choćby matka zapomniała o Tobie i ja nigdy o Tobie nie zapomnę, tak? To jest ta miłość, która nie odrzuca, kiedy widzę, kiedy Pan Jezus mówi opowieść o Ojcu Miłosiernym i Synu Marnotrawnym. Ja na Ciebie, Synu, czekałem tutaj, zawsze jestem dla Ciebie. To dopowiedzenie do przypowieści o Ojcu Miłosiernym i Synu Marnotrawnym. Ktoś wymyślił taką drugą część. Ten syn po raz drugi odszedł z domu, znowu wydał majątek, tym razem okradł skarbiec ojca. Wraca do domu.
4: No zdarza się.
5: Tak, a ten ojciec wraca do niego, mówi do niego, dobrze, że wróciłeś drugi raz. Tak, wrócił drugi raz i mówi, ale tato, ja się tak bardzo boję, że ja znowu zrobię jakąś Tobie przykrość. Ja się tak bardzo boję, że ja znowu opuszczę ten nasz dom i znowu zranię Twoje serce. I ojciec wtedy mu mówi, nawet jeśli miałbyś to zrobić teraz, jeżeli to miałby być jedyny argument na moją miłość do ciebie, to zrób to teraz, ale ja i tak będę na ciebie tu czekał.
4: To jest ten aspekt zaakceptowania siebie jako grzesznika i tego, że ja odejdę nie jeden raz, nie dwa razy, tylko nieskończoną ilość razy od Boga, a On mnie zawsze przyjmie.
5: Tak, ale nie planujmy tego, tak? Ja siebie akceptuję jako grzesznika, nie akceptuję swojego grzechu. Będę słaby, będę upadał, ale ja wszystko zrobię, żeby tego nie było.
4: Ale ja myślę też o innym rodzaju akceptacji, bo mi się ten punkt także z tym skojarzył. No, ja jestem kobietą, więc myślę, że kobiety mają z tym problem, bo ja nie akceptuję siebie, bo nie akceptuję tego, jak wyglądam, jaka jestem, a nie akceptuję, że jestem czasem wybuchowa. Nie wiem,
5: ale to
4: czego...
5: chyba mężczyźni też mają, też tak? Dlatego chodzą na siłownię, tak prężą się, muskuły tutaj, muszę wyglądać, super, ekstra.
4: No i że to jest, mi się wydaje, że to też jest ważne, żeby tę część siebie też pokochać i zaakceptować, ale to nie jest łatwo, żeby to zrobić, bo no trzeba nie. mieć na to czas, bo ksiądz mówi o tym, że mam takie wrażenie, tak jakby to było, o tak, jestem i siebie kocham i jest fajnie, to zaczynam żyć.
5: Tak jest, to prawda. Przypominają mi się słowa księdza Marka Dziewieckiego. Powiedział, że kiedy człowiek się rodzi, to potrzebuje czterech rzeczy, żeby się pięknie rozwijał w swoim życiu. Pierwsze miłość, po drugie miłość, po trzecie miłość, po czwarte
4: miłość.
5: Pierwsza miłość ojca do dziecka, bo tylko ojciec prawdziwy może dać tą miłość, ten ojciec biologiczny. Po drugie miłość matki, to już żeśmy się domyślili. Po trzecie relacja wzajemna rodziców do siebie, kiedy dziecko na nich patrzy, widzi miłość, akceptację, dobrą atmosferę, ono w tym wzrasta. I na koniec miłość Pana Boga do mnie. Jeżeli tej miłości zabraknie ludzkiej, a zawsze jej zabraknie, zawsze będzie jakoś niedoskonała, to miłość Pana Boga jest tym, co prostuje, tym, co jakoś leczy, tym, co uzdrawia, tym, czym naprawdę możemy wypełnić w pełni nasze serce.
4: Czyli my nauczyliśmy się kochać siebie, nauczyliśmy się kochać i dostrzegać Chrystusa w drugim człowieku. Idealistycznie podchodzę do tematu.
5: Tak, ponieważ jestem za tym, żeby stworzyć takie zdanie dla naszego słuchacza. Podejmij decyzję. Chcę uczyć się miłości i będziesz zbiornikiem, który się nigdy nie wypełni. Cały czas go trzeba wypełniać.
4: To ja podejmuję tę decyzję. Chcę uczyć się miłości.
5: No właśnie, a ty?
3: Czas to miłość.

0: Jest 9:30.
1: Wiadomości z życia Kościoła. Janusz Zalewski. Kardynałowie z Polski i Ukrainy oraz zwierzchnik ukraińskiego Kościoła grecko-katolickiego zaapelowali o pojednanie między narodami. Wspólne przesłanie ogłoszono podczas konsystorza w Rzymie. O szczegółach Artur Chmielewski.
2: Jak podało Vatican News, sygnatariusze dokumentu wyrazili niepokój z powodu narastających napięć i odradzających się nastrojów wrogości między Polakami a Ukraińcami. Podkreślili, że szczególnie bolesne jest to w czasie trwającej wojny w Ukrainie oraz po latach polskiej solidarności wobec milionów uchodźców. Hierarchowie, nawiązują do nauczania papieża Leona XIV, wezwali do rozbrojenia języka, a więc rezygnacji z agresywnych słów, gestów i symboli, które utrudniają dialog i budowanie niepokoju. W apelu przypomniano także słowa świętego Jana Pawła II dotyczące tragicznych wydarzeń na Wołyniu. Kardynałowie podkreślili, że poznawanie prawdy historycznej powinno iść w parze z przebaczeniem, rachunkiem sumienia i troską o wspólne dobro. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Lipiec to w Kościele miesiąc poświęcony kultowi krwi Chrystusa. Szerzył się go we włoskim kościele święty Kasper de Bufalo, założyciel misjonarzy krwi Chrystusa. Była to odpowiedź na potrzeby duchowe XIX wieku, mówił w poranku z Radiem Warszawa ksiądz Józef Godlewski, misjonarz krwi Chrystusa i przełożony do mu rekolekcyjno-formacyjnego w Ożarowie Mazowieckim.
4: Te czasy były jakby naznaczone krwią, też przelewaniem krwi ludzkiej, właśnie poprzez wojnę. Też bandytyzm, który szerzył się na terenach państwa kościelnego, więc jakby przeciwstawiał przelewaniu krwi ludzkiej krew Zbawiciela, który przelewa swoją krew z miłości do człowieka. I właściwie święty Kasper zauważył, że krew Chrystusa jest takim najskuteczniejszym narzędziem duchowej odnowy i ocalenia człowieka.
1: Kult krwi Chrystusa jest ściśle powiązany z kultem Eucharystii.
4: Ta krew ma moc zupełnego oczyszczenia, uwolnienia od winy. To nie jest możliwe dla człowieka. Więc jakby no przyjęcie tego daru przebaczenia Bożego w sakramencie, szczególnie pokuty pojednania. Sakrament Eucharystii oczywiście jest takim też źródłem oczyszczenia. Ciało i krew przyjmujemy, nawet jeżeli ta komunia jest pod jedną postacią. Oczywiście tam jest cały Chrystus.
1: W lipcu Kościół zaleca codzienne odmawianie litanii do krwi Chrystusa. Proces beatyfikacyjny sługi Bożego księdza Piotra Skargi w Watykanie jest na końcowym etapie, poinformował o tym wicepostulator procesu jezuita ojciec Krystian Jan Biernacki. Jak wyjaśnił, trwają obecnie prace nad przygotowaniem obszernej syntezy życia, działalności i duchowego dziedzictwa słynnego kaznodziei, która zostanie przedstawiona ekspertom oraz kardynałom oceniającym sprawę. Warto poznać jego życie i dokonania, zachęca ojciec Krystian Biernacki.
5: Był to człowiek niezwykły, opatrznościowy mąż, bo jego dzieła świadczą o tym, jaki on był szeroko myślący, jak przewidujący, jak odważnie podejmował decyzje.
1: Wicepostulator zwrócił także uwagę na aktualność przesłania księdza Piotra Skargi.
5: Uczenie prawdy, objaśniania, dlaczego taka prawda jest do przyjęcia oraz praktykowanie tej prawdy.
1: Jezuita przypomniał również działalność charytatywną Skargi i założone przez niego arcybractwo Miłosierdzia, które działa do dziś. Ojciec Biernacki zaapelował, by postrzegać księdza Skargę przede wszystkim jako świadka wiary.
5: Religia potrzebuje nie tylko wyznawców, którzy w Boga wierzą, ale którzy Bogu wierzą i Go słuchają i realizują, co On ma im do powiedzenia. I wydaje mi się, to jest Skarga tu jak spiżowy posąg nie do zdarcia.
1: Ojciec zachęcił także wiernych do modlitwy o pomyślne zakończenie procesu beatyfikacyjnego oraz do czerpania inspiracji z jego postawy wiary, nadziei i miłości.
0: Jak tam Weronika, słońce grzeje mocno już?
6: Grzeje, ale cały czas wieje bardzo przyjemny, taki delikatnie chłodny wiatr, więc to zdecydowanie na plus, chociaż czuć, że robi się coraz cieplej w Warszawie. 25 stopni w tym momencie na termometrach, maksymalnie dzisiaj nawet 33 stopnie.
0: No, deszcze padały na Mazowszu, w Warszawie jeszcze nie, a deszcze na Lipca 1-2 zapowiedzią deszczu 40-dniowego.
7: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Weronika, w blasku słońca na łonie natury, ale nie jesteś tam sama.
2: Nie, absolutnie nie jestem sama. Bardzo się cieszę, że w Radiu Warszawa mamy taką możliwość, żeby z altanki poprowadzić program razem ze mną. Pan doktor habilitowany nauk medycznych Mirosław Szczepański, laryngolog, chirurg głowy i szyi, edukator medyczny. Można go znaleźć na Instagramie na koncie Laryngologia po prostu. Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
2: Panie profesorze, czy tutaj w naszej altance przyjemnie?
3: No, bardzo przyjemnie, dzisiaj temperatura wysoka, więc na pewno pszczoły mocno pracują, bo muszą wentylować ul.
2: Ja próbuję dojrzeć jakoś na naszej radiowej lawendzie, z tej odległości nie widzę, ale być może jakaś pszczółka przy nas się pojawi, a my dzisiaj będziemy rozmawiać o apidomkach, jak to tam jest i dlaczego warto korzystać z zalet apidomków. Wytłumaczmy naszym słuchaczom, co to takiego są te apidomki.
3: Apidomki to nic innego jak domek, w którym są zainstalowane ule w bezpieczny sposób, w których możemy inhalować się powietrzem ulowym, czyli tym wszystkim, co jest w sercu ula, czyli powietrzem ciepłym, zawierającym związki lotne, przede wszystkim propolisu, fragmenty miodu, pyłku pszczelego, czyli wszystko to, co wykazuje bardzo duże właściwości prozdrowotne, chociażby taki propolis, który jest nazywany antybiotykiem XXI wieku. Jest to bardzo dobre wsparcie naszego zdrowia. I teraz takiego apidomku można po prostu korzystać w okresie sezonu pszczelarskiego, kiedy pszczoły pracują, bo my im nie przeszkadzamy, tylko korzystamy w takim domku leżąc bądź siedząc i inhalując się właśnie z dobrodziejstwa płynącego z ula.
2: Czy to prawda, że samo oddychanie tym powietrzem ulowym już ma korzystny wpływ na nasze zdrowie?
3: Tak, jak najbardziej. Proszę zauważyć, że wielu pszczelarzy to są osoby często starsze, w bardzo dobrej kondycji i oczywiście te obserwacje płyną jakby z takich obserwacji ludowych, bo ponieważ ktoś to się stale pochyla nad tym ulem, inhaluje się tym powietrzem, gdzie są w te związki bardzo silnie działające przeciwzapalnie, chociażby ten cytowany propolis, to jak najbardziej. Natomiast oczywiście jest to, proszę pamiętać, że to powietrze ulowe, czy w ogóle inhalacja ulowa jest jedynie dodatkiem do takiej klasycznej profilaktyki zdrowia i do leczenia według takich procedur klasycznej medycyny.
2: Komu szczególnie polecałby pan, no właśnie, takie spędzenie czasu w apidomku? Komuś, kto jest bardzo zestresowany i pracuje głosem?
3: Też, ponieważ to są dwa aspekty. Aspekty no przede wszystkim zdrowotne dla górnych dróg oddechowych i dolnych też. I tu są fajne badania, na razie małe, nie ma takich dużych badań kontrolowanych, badań klinicznych, ale mam nadzieję, że niedługo będziemy mogli z takim projektem wystartować, ponieważ założyliśmy Polskie Towarzystwo Apiterapii, gdzie będziemy chcieli między innymi badać powietrze ulowe, ale mogą korzystać z tego wszystkie osoby właśnie, które mają problemy z drogami oddechowymi, zapalnymi, ale też to jest ciekawe właśnie, ten apidomek, czyli te inhalacje powietrzem ulowym działają uspokajająco na nas. Osobiście ja też mam w swojej pasiece apidomek. Oczywiście nasi znajomi bardzo chcą do nas przyjeżdżać latem i też korzystają z tego apidomku, ponieważ jak wchodzimy do tego apidomku, naprawdę 10 minut to zabiera i człowiek zasypia. Ja się naprawdę wyłączam. W apidomku nie mam, w zasadzie stresy mi naprawdę mijają.
2: No bo jest też ta korzyść, która polega na dźwiękowym, tym przyjemnym takim brzęczeniu pszczół. To jest dźwięk, który też pewnie uspokaja nasz układ nerwowy.
3: Część osób uspokaja, część osób irytuje, bo jednak mamy gdzieś tam zaprogramowane, że troszkę te bzyczenie tych skrzydełek może nam się kojarzyć z jakimś żądleniem, ale proszę pamiętać, że te apidomki są tak zrobione, aby były bezpieczne w użytkowaniu. Dźwięk taki niskich częstotliwości, które wydają pszczoły, działa oczywiście uspokajająco, gdy się leży w tym domku i naprawdę psychicznie, relaksacyjnie, ja nie wiem, co jeszcze lepiej działa w ten sposób uspokajająco, ale na mnie bardzo.
2: Bo to bzyczenie to czasami nam się kojarzy szczególnie z komarami porą wieczorową, no i zastanawiam się, czy czasami jakiś komar może się w apidomku zaplątać.
3: No nie, w takim apidomku jest sąsiadki odpowiednie, nie sąsiadki, są osiatkowanie, które powoduje, że nic tam nie, o akurat nam pszczoła przyleciała teraz, więc to nie jest taki dźwięk komara, czyli wysokiej częstotliwości skrzydełek, tu pszczoły naprawdę machając tymi skrzydełkami uspokajają
2: pszczoły sobie wzięły do serca naszą rozmowę tak i się tutaj pojawiły. Pan doktor habilitowany nauk medycznych Mirosław Szczepański zostaje razem z nami. Już za chwilę zapytam o to, skąd w ogóle wziął się pomysł na to, żeby takie apidomki stworzyć.

0: Ogromne problemy na południowej obwodnicy Warszawy. Węzeł Lotnisko, czyli takie wirtualne skrzyżowanie z drogą ekspresową S7, i tu doszło do wypadku. Zderzenie czołowe, zablokowany pas lewy oraz środkowy w kierunku Poznania. Ruch odbywa się pasem prawym, a korek zaczyna się na Wilanowie, więc bardzo duże utrudnienia na południowej obwodnicy Warszawy, ale to nie jedyna kolizja, do której doszło, bowiem za Białobrzegami na trasie S7 doszło do zderzenia z przeszkodą, zablokowany prawy pas w kierunku Radomia. Zatem dziś spore problemy, spore utrudnienia. A w samej Warszawie most Grota Roweckiego i trasa S8, utrudniony dojazd z Łomianek na Młociny, i też jeżeli ktoś szuka ochłody nad Zegrzem, to z Nieporętu też będziemy trochę stać w kierunku ronda na drodze krajowej numer 61.
1: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
0: I ponownie przenosimy się do naszej radiowej altany.
2: A tutaj na lawendzie coraz więcej pszczół, tak jakby usłyszały mój apel po to, żeby tutaj przylecieć i zbierać pył. A my dzisiaj rozmawiamy o apidomkach. Razem z nami w radiowej altance pan doktor habilitowany nauk medycznych Mirosław Szczepański, laryngolog, chirurg głowy i szyi, edukator medyczny, laryngologia po prostu na Instagramie. Dzień dobry jeszcze raz, witam serdecznie.
3: Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
2: Panie profesorze, skąd w ogóle wziął się pomysł na to, żeby takie apidomki budować?
3: Wziął się przede wszystkim od pszczelarzy, którzy zaobserwowali, że pozytywny wpływ na drogi oddechowe i na taką długowieczność mają właśnie inhalacje powietrzem ulowym. Te apidomki sięgają okresu około wcześniej w Europie, tak wschodniej, południowej, około XX wieku. Z kolei w latach 80.

0: tych ubiegłego wieku te domki zaczęły być coraz bardziej popularne. W wielu miejscach się pojawiają, właśnie tutaj bardziej wschodnia część Europy, a taki boom w zasadzie na nie to jest no już po 2010 i w górę, gdzie już się trochę to też chyba komercjalizuje w jakiś sposób, ale wynika to z tego naprawdę z dobrodziejstw płynących z oddychaniem tym powietrzem.
1: Czy pszczołom nie przeszkadza to, że są umieszczone w takim domku?
0: Nie, my pszczołom w ogóle nie przeszkadzamy, bo my po prostu korzystamy z takiego apidomku, nie ingerując, nie zaglądamy do ula, po prostu korzystamy z wachlowania skrzydełkami przez te pszczoły. Dzisiaj w ogóle jest fantastyczna pogoda, jeśli jest takie 30 parę stopni, to jest moment, że pszczoły muszą bardzo inhalować, żeby utrzymać odpowiednią temperaturę, znaczy inhalować, machać skrzydełkami, żeby utrzymać odpowiednią temperaturę w ulu, co powoduje, że jeszcze więcej takiego ciepłego, przyjemnego o zapachu miodu powietrza wylatuje właśnie do takiego apidomku i możemy sobie nim inhalować nasze drogi oddechowe.
1: Czy takie powietrze ulowe w apidomku to jest przyszłość profilaktyki zdrowotnej, czy nadal bardziej obszar badań?
0: Nadal obszar badań, ponieważ chciałbym podkreślić tak bardzo mocno, że apiterapia, czyli wykorzystanie produktów pszczelich, jest ciągle traktowane jako profilaktyka zdrowia, budowanie odporności, ale nie jest to zalecenie w sensu stricte takim medycznym leczeniem. Więc my to traktujemy jako dodatek do klasycznego leczenia. W ogóle jeśli ktoś chce zapoznać się z tą apiterapią i w ogóle takimi podstawami, to ja polecam taką fajną książkę świętej pamięci pana profesora Kędzi i pani doktor Elżbiety Hołderny-Kędzi pod tytułem Apiterapia, leczenie miodem i produktami pszczelimi. Naprawdę można taki wstęp sobie zrobić do tego. No, dla mnie jako laryngologa, a jednocześnie pszczelarza, to jest taka książka bazowa, więc zachęcam.
1: Pan też naukowo zajmuje się tematem, więc powiedzmy o konferencji.
0: No tak, ja naukowo się zajmuję badaniem jadu pszczelego. To jest najsilniejszy produkt pszczeli, jednocześnie bardzo niebezpieczny dla osób, które mogą mieć alergię. Dlatego chcemy właśnie te produkty, znaczy zajmując się apiterapią, chcemy bardzo właśnie uwrażliwić też na pewne aspekty te pro, ale też na które musimy uważać. Natomiast jest faktycznie co roku organizowana konferencja naukowa, do której serdecznie zapraszam osoby, które chcą posłuchać o osoby, które wykładają na co dzień, pracują na uniwersytetach medycznych o apiterapii i taka konferencja jest robiona w Sądeckim Bartniku co roku, w tym tygodniu właśnie w weekend będzie się odbywać, gdzie również też mam taką prezentację dotyczącą właśnie wykorzystania produktów pszczelich w medycynie i przyszłości tych produktów jako być może szansa duża dla Polski, nie tylko dla medycyny, ale też dla gospodarki i pszczelarzy. Także zapraszam serdecznie.
1: Obserwuję, że coraz więcej osób wraca do tej medycyny naturalnej, czy do tych naturalnych sposobów poprawiania naszego zdrowia. Czy pan myśli, że wśród lekarzy to też będzie coraz bardziej popularne?
0: Ja myślę, że coraz bardziej, ponieważ coraz większą świadomość mamy o profilaktyce zdrowia. Nie tylko o leczeniu, ale chcemy, aby to nasze życie było trochę zbalansowane. Dzisiaj w tym tempie pracy, gdzie nie mamy na czasu, na relacje, na normalne, spokojne życie, ta profilaktyka, zdrowy styl życia, czyli takie tak zwane longevity, odpowiednia dieta, sen, no i w to wpisuje się bardzo dobrze też apiterapia, więc ja mam nadzieję, że też jako prezes Polskiego Towarzystwa Apiterapii będę mógł zachęcać medyków, lekarzy, ale dopiero kiedy opracujemy pewne standardy i wydamy rekomendacje.
1: Będziemy na pewno na pana wiedzę liczyć, także w poranku z Radiem Warszawa pan doktor habilitowany nauk medycznych Mirosław Szczepański, laryngolog, chirurg głowy i szyi, edukator medyczny. Na Instagramie znajdziecie go jako laryngologia, po prostu był razem z nami w radiowej altance, rozmawialiśmy o domkach. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję za rozmowę i zapraszam w weekend do Stróż.
1: A my zapraszamy w piątek Państwa do uważnego słuchania Radia Warszawa. Po południu będzie można wygrać podwójne zaproszenie na 2 dni do Bartnika Sądeckiego na taki wyjazd, więc słuchajcie Radia Warszawa uważnie.
2: Poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.

0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
1: Wysoko w tym
2: jak
1: radio.
2: Tam na trzecie piętro się wbiega po schodach?
1: Chyba muszę popracować nad kondycją.
2: Czyli cię nie wezmą do straży pożarnej?
1: Nie, nie sądzę.
2: Zofia Kozerawska, dzień lepsza dobry, kondycja. Zobacz, można się nie zadyszać na schodach?
1: Można. Można.
3: Ja chciałam powiedzieć, że Weronika lata po tych schodach jak pszczoła.
1: Jak pszczoła po lawendzie, może tak. Może tak.
2: Ale teraz na naszej antenie będzie latać Zofia Kozerawska. Zapraszamy. A my dziękujemy. Weronika Ostrowska.
1: Jarek Wydra.
2: Do usłyszenia.
0: Letni poranek z Radiem Warszawa. Budzimy stolice i okolice.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Życie jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz, na co trafisz.
6: Każdy z nas zna te kultowe słowa Forresta Gumpa. Dokładnie 3 lata temu stałem na życiowym rozdrożu i trzymałem w rękach pudełko z napisem Seminarium Duchowne na Tarchominie. Postanowiłem je otworzyć i dziś wiem, że była to najlepsza decyzja, jaką mogłem podjąć. Znalazłem tutaj zgraną społeczność, autentyczne przyjaźnie i przestrzeń, by naprawdę poznać samego siebie.
7: Myślisz o kapłaństwie w diecezji warszawsko-praskiej? Przestań tylko gdybać i zastanawiać się, co jest w środku. Odważ się, otwórz swoje pudełko i sprawdź zasady rekrutacji na wsddwp.edu.pl.
4: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
8: Ślubuję Ci miłość.
9: Radiowy kurs małżeński.
8: Świadkowie, praktycy i eksperci.
9: Już dziś o 22:00.
8: Zapraszają Anna Murawska
9: i Paweł Zuchniewicz.
4: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
10: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
4: O reklamie.
3: Jest 10:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
11: Od dziś zmiany w realizacji recept. Intensywne burze przechodzą przez Czechy. W upały pamiętajmy o czworonogach dziś, Dzień Psa. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Jedną receptę będzie można zrealizować w różnych aptekach. Ministerstwo Zdrowia od dziś wprowadza możliwość dzielenia recept.
12: Od dziś jedną receptę, na której jest kilka leków lub kilka opakowań, będzie można wykupić w różnych aptekach, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
13: Jeżeli mamy 4 leki, jeden w jednej aptece, drugi w drugiej, trzeci w trzeciej, oczywiście to jest w sytuacjach, kiedy w danej aptece nie ma jednego leku.
12: Do tej pory rozpoczęcie realizacji recept w jednej aptece oznaczało konieczność wykupienia w tym miejscu wszystkich leków, co często było problemem dla pacjentów. Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało, że dostępna będzie specjalna mapa na portalu pacjent.gov.pl ułatwiająca lokalizację aptek, które obsługują dzieloną e-receptę.
11: Mówiła Joanna Stankiewicz.
0: To są wiadomości Radia Warszawa.
11: Po fali rekordowych upałów przez Czechy przechodzą intensywne burze. Połamane drzewa powodują utrudnienia. Bez prądu jest tam 4,5 tysiąca odbiorców.
14: Przerwy w dostawie prądu pojawiły się głównie w środkowej i północnej części kraju. W nocy strażacy interweniowali co najmniej kilkadziesiąt razy, usuwając z dróg połamane gałęzie i konary. Utrudnienia wystąpiły również na kolei, na trasie między Pragą a Beneszowem. Na południu, w okolicy miasta Jędrzichów-Hradec, piorun uderzył w drzewo na terenie letniego obozu. Rannych zostało 5 dzieci, których stan lekarze określają jako stabilny, a także mężczyzna, który stracił przytomność i został przetransportowany do szpitala śmigłowcem. Synoptycy zapowiadają, że pogoda uspokoi się dopiero jutro. Jeszcze dziś w niektórych miejscach spodziewane są grożące podtopieniami burze z gradobiciem i porywistym wiatrem. Tak ma być w rejonie Hradca Kralowe oraz Pardubic. Tymczasem na południu i wschodzie Moraw upały z temperaturą sięgającą 34 stopni.
11: Z Pragi relacjonował Wojciech Stobba.
0: To się dzieje lokalnie.
11: a w Warszawie ruszyła 7. edycja akcji wodnego recyklingu. Woda z miejskich basenów, zamiast trafiać do kanalizacji, podczas wakacyjnych przerw technicznych zostanie wykorzystana do mycia ulic i torowisk tramwajowych, mówi Magdalena Niedziałek, rzecznik Zarządu Oczyszczania Miasta.
15: Podczas wakacji ośrodki sportowe mają przerwy techniczne, które są konieczne, żeby przeprowadzić remonty czy konserwacje. W czasie tych przerw baseny muszą być opróżnione. Jednak woda z nich, zamiast trafić do kanalizacji, jest przepompowywana do zamiatarek i zmywarek, a następnie wykorzystywana do sprzątania miasta.
11: Akcja jest możliwa dzięki wsparciu służb.
15: Ważnym wsparciem organizacyjnym są strażacy z ochotniczych straży pożarnych, którzy zapewniają pompy niezbędne do przeprowadzenia akcji. W tym roku basen, który pierwszy podzieli się wodą, to basen Centrum Rekreacyjno-Sportowego na Bielanach.
11: W kolejnych tygodniach do inicjatywy dołączą następne warszawskie pływalnie. Sprzątanie ulic i torowisk odbywa się nocą. Od początku akcji wzięło w niej udział 16 ośrodków sportowych. Drugie życie zyskało już blisko 14 milionów litrów wody, które wykorzystano do sprzątania ponad 1300 km warszawskich ulic. Ma przypominać o trosce i opiece, jaką jesteśmy winni czworonożnym przyjaciołom. Dziś w Polsce Dzień Psa. Tegoroczne lato przyniosło ekstremalnie wysokie temperatury, a psy źle znoszą upały, dlatego w tym czasie trzeba o nie szczególnie dbać. Pies zawsze powinien mieć miskę z wodą, a w gorące dni zacienione miejsce do odpoczynku. Ulgę w czasie upałów przyniesie mu także wizyta u gumera, czyli psiego fryzjera, tłumaczy wykonujący ten zawód Krzysztof Czarnecki.
16: Każda kąpiel i suszenie pomaga w termoregulacji skóry i pozbywamy się podszewka, który blokuje dopływ powietrza do skóry, jeżeli mówimy o pieskach podszerstkowych. Tutaj natomiast, jeżeli są pieski, które mają sierść długą, no to jak najbardziej każda pielęgnacja pomaga chłodzenie się pieskowi.
11: Międzynarodowy Dzień Psa obchodzony jest 26 sierpnia.
3: ...21 stopni teraz w Legionowie, to tam najchłodniej, gdyby ktoś szukał takiego miejsca. 24 w Wołominie, 25 w Nowym Dworze w Warszawie, 26 podobnie jest w Pruszkowie, Piasecznie, Grodzisku Mazowieckim i Ożarowie Mazowieckim, a w Otwocku 27 stopni, dzisiejsze maksimum to jakieś 34 stopnie. Towarzyszy nam na szczęście przyjemny, delikatny wiatr. Jakoś tak ze zmiennych kierunków będzie wiał, aktualnie z południowego zachodu, no i możliwe burze. Dzień dobry, witam Was kochani słuchacze Radia Warszawa, obudzeni, zachęceni do tego, żeby zdrowo dzięki tym wspaniałym pszczołom żyć i oddychać. Cieszę się, że jesteście, zostańcie z nami i oddychajcie zdrowo w towarzystwie nas, Radia Warszawa. Prawie 6 minut po godzinie 10, Zofia Kozrawska witam i zapraszam na najbliższe 4 godziny. Radio Warszawa. A na początek...

0: To Krzysztof Zalewski na antenie Radia Warszawa, 12 minut po 10.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: No to skoro dzisiaj jest Dzień Psa, to dajmy sobie przestrzeń na to, żeby opowiedzieć o jakichś wspaniałych psach, które odegrały wielką rolę w naszym życiu. Mogę zacząć ja, skoro akurat mam głos. Jak byłam mała, bardzo, bardzo chciałam mieć psa, ale niestety nie było takiej opcji. Zawsze słyszałam, że mam dwie starsze siostry, więc już nie ma na razie miejsca na psa. No i tak wyszło, że dopiero w dorosłości mogłam mieć tego swojego psa, ale zanim do tego doszło, no to właśnie w rodzinie, daleko, daleko, w Kudowie-Zdrój mieszkał taki pies, którego bardzo kochałam. A w zasadzie to była Sunia i ona miała na imię Abra. Na tą Abrę moja mama zawsze mówiła Abrakadabra i ta Abra była spanielem, wspaniałym, więc w mojej dziecięcej głowie często wszystkie spaniele to były po prostu Abry. Tak czy inaczej, ten spaniel Abra wywarł ogromne piętno na moje serce i otwartość na psie stworzenia. Także pozdrawiam wszystkich, którzy mają spaniele i tych wszystkich, którzy mają jakąś radość ze swoich psów. No i potem jeszcze w szkole podstawowej doświadczyłam takiej radości, że moje koleżanki zrzuciły się, słuchajcie, ze swoich kieszonkowych, żeby mi kupić psa i na bazarze Różyckiego kiedyś po lekcjach pojechałyśmy i naprawdę kupiły mi psa. Co prawda musiałam później znaleźć dla niego nowy dom. Udało się. Pozdrawiam cię, Kasiu, która przyjęłaś wtedy Daisy. No, to też była piękna historia. Także tak to. O, trochę sentymentów. Diana Ross już teraz na 106,2 FM, 14 minut po 10. Jakby ktoś się chciał podzielić jakąś swoją psią przyjazną historią, to bardzo proszę. 512 700 444.

0: Dawid Kwiatkowski na antenie Radia Warszawa, 20 minut po 10. Posłuchajmy świętego Jana Pawła II.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Zakopane, Ludźmierz, 7 czerwca 1997 roku. Słowo do dzieci pierwszokomunijnych zgromadzonych w Kościele Świętej Rodziny.
3: Dziś razem z wami pragnę podziękować Panu Jezusowi za Jego nieskończoną miłość, którą obdarowuje wszystkich ludzi. Wielbimy Go szczególnie za dar Eucharystii, w której pozostał, abyście życie mieli i mieli je w obfitości. Dziękuję również waszym katechetom i katechetkom, którzy przyprowadzili was do Pana Jezusa. Dziękuję także tym, którzy w całej Polsce podejmują trud przekazywania wiary w szkołach. Jest to zaszczytne, choć wielokrotnie niełatwe zadanie. Wymaga ono świadectwa wiary, nadziei i miłości. Wiary, która mocno oparta jest na Ewangelii. Nadziei, która w perspektywie zbawienia nie przekreśla żadnego człowieka. Miłości, która nie waha się dawać to, co najlepsze, nawet za cenę ofiary z siebie.

0: Anastasia wybrzmiała, jest w 10:30.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Fabryka Świętego Piotra poinformowała o instalacji nowej tablicy. Fabryka Świętego Piotra to jest watykańska instytucja, która się zajmuje zarządzaniem Bazyliką Watykańską. To jest taka tablica, która zawiera imiona 149 papieży pochowanych w świątyni. Od Świętego Piotra w roku 64 lub 67, jak możemy przeczytać na Vatican News, do Benedykta XVI, który zmarł w 22 roku. Spośród tych wszystkich papieży jedynie po 51 z nich zachował się do dziś sarkofag albo jakikolwiek inny pomnik nagrobny. Ta nowa tablica wykonana jest z marmuru karraryjskiego. Sprawdziłam, co to takiego ten marmur. To jest taka szlachetna odmiana białego marmuru. Na pewno kojarzycie Pietę Watykańską. No to właśnie Pieta wykonana jest z takiego marmuru. Więc no, mamy tablicę nową, na której są wypisane wszystkie imiona 149 papieży pochowanych w Bazylice. Została odsłonięta w przeddzień uroczystości świętych apostołów Piotra i Pawła, właśnie z okazji nadzwyczajnego konsystorza, który odbył się w tamtych dniach w roku jubileuszowym 400. rocznicy poświęcenia Bazyliki Świętego Piotra. No i Bogu niech będą dzięki. Teraz będzie wszystko jasne.

0: Ostatni dzień lata, ta piosenka Gibbs, Ego for Money i teraz się kończy i właściwie jakby śpiewała o tym, co mamy, chce tylko słońce czuć, zanim da nam deszcz jutro. No właśnie, tak może być. Teraz ksiądz Piotr Pawlukiewicz zaprasza nas na spotkanie.
1: RTCK Wydawnictwo prezentuje. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Wstań, albo będziesz święty, albo będziesz nikim. Część druga. Jesteś kimś innym.
2: Pamiętacie film, genialny serial, moim zdaniem, Lalka, gdy Wokulski ze swoją niezdobytą ciągle Izabelą poszli na ruiny zamku. I tam miejscowy pan im opowiedział, że tu jest pod spodem śpi królewna, miała szpilkę wbitą w głowę, dookoła skarby, no i oczywiście te diabły różne rozmaite, na które się nie wolno spojrzeć, jak się tam pójdzie. I ten chłopiec ze wsi, ten chłopak ze wsi, młody mężczyzna, zdecydował się pójść. Poszedł, oczywiście te właśnie te potwory chcą go tam zjeść, pokaleczyć, zabić, a on cię nie patrzy, idzie prosto do królewny, widzi, że leży i ma szpilkę wbitą w głowę. I zaczyna tą szpilkę wyciągać powoli z głowy. No te potwory cały czas tam atakują i ona mówi, dlaczego mi to robisz, to mnie tak strasznie boli. I on wtedy przestał. I potwory się rzuciły i zrobiły z niego dżem. Jesteśmy z połową szpilki. Z jednej strony Chrystus, Kościół, Bóg, spotkałem księdza, byłem u spowiedzi. Wystarczy inna sceneria, telewizja, kieliszek, dziewczyna, chłopak, impreza, przyciemnione światło. Co ja zrobiłem? Przecież jestem głupi. Mam żonę, mam dzieci, jestem szczęśliwy. No myślę, że to jest właśnie zagadka, kim ja jestem. Bo my się często pytamy tylko, co ja mam robić? Co ja mam robić, proszę księdza? Kim ty jesteś? Jestem Marek, jestem Zofia, ale kim ty jesteś w głębi serca? Najczęściej ja spotykam w głębi serca ludzi, dziewczynki i chłopców, przestraszonych, siedzących na trawniku już od 30 lat i nikt ich nie zabrał z tego trawnika. Gdzieś tam, no, pamiętam, jak dla mnie hańba moja męska została zniwelowana na oczach wszystkich ludzi, kiedy przed takim psem uciekałem na podwórku, jak miałem chyba z 4 lata. I do klatki, byle do klatki schodowej, byle do klatki. Klamka, jest, wchodzę. Ojciec mnie wziął na ręce i mówi, co ty się boisz? Przecież on cię nie ugryzie, ten dziec. A ja byłem pohańbionym mężczyzną. I następnego dnia powiedziałem rodzicom, wyprowadzamy się stąd. Zmieniamy mieszkanie. Oczywiście przeszło mi. Ale co siedzi taki, ktoś śmieszny, że my się boimy, żeby tam nie zajrzał, bo pęk ze śmiechu. Co ta dziewczynka chce, co ten chłopiec chce. Ale żyjemy w półmroku. Pamiętacie też seks misję. Oni pod tą ziemią się męczyli. Nawet te kobiety się męczyły pod tą ziemią, no bo na górze było promieniowanie. Dopiero się okazało, że on wyszedł i mówi, żadnego promieniowania. Bociek. I z nami też tak jest. Jest taki świat, że my patrzymy na kogoś, no ten to się modli, prawy, jest uczciwy. No ale to nie dla mnie. Dlaczego nie dla ciebie? Proszę Państwa, zazdrość jest złą rzeczą, ale życzę Wam z całego serca, zazdrośćcie świętym ich życia. Zazdrośćmy świętym im życia.
1: Część trzecia. Bóg nie umie dawać mało.
2: Problem polega na tym, że my ciągle od Pana Boga za mało chcemy. Dużo od Niego chcemy, tylko ktoś przychodzi, daj mi okulary, Pan Bóg, ja ci oczy naprawię, po co ci okulary będę dawał? Faustyna Kowalska robiła kiedyś na szydełku jedno oczko i mówi do Pana Jezusa, jeden grzesznik szczyśca do nieba. Jedno oczko, jeden grzesznik szczyśca do nieba. Jedno oczko, Bóg mówi, Faustyno, zarozumiała jesteś, ale odkryłaś moją tajemnicę. Ja nie umiem dawać mało. Przyjść do Boga i chcieć wieczności, chcieć spotkania z moimi zmarłymi, z moimi przyjaciółmi. Chrystus nie umie dawać mało. Popatrzcie, jak się łodzie dwie łowiły ryby, to się łodzie zanurzały, prawie się utonęły. Jak rozmnożył chleb, to zostało 15 czy tam 5 koszy ułamków. I wszystkie, jak łowił ryby, to 153 ryby złowił dla kilku apostołów. Po co tyle, Panie Jezu? Pan Jezu wyleciał z każdej prawie z pracy jako dyrektor administracyjny, bo nie umiałby przewidzieć, ile trzeba kupić towaru. On by zawsze kupował za dużo. I dlatego często myślę, że Pan Bóg jest zdziwiony, mówi, tylko tyle chcesz? Zdrówka, pomyślności? Smacznego jajeczka? Tylko chcesz zdrówka? Pieniążki, bo pieniążki najważniejsze? Proszę Państwa, chrześcijanie mówią, ja chcę wieczności. Wieczności w Twoim świecie. Szczęście. My idziemy do nieba po pełnię szczęścia i rozkosze po Bożej prawicy. Rozkosze, jakie to słowo jest obciążone takimi rzeczami, których się pragnie. Przychodzę po pełnię szczęścia, nie dam trochę szczęścia, nie dam fajnie było tam, pełnia szczęścia. jeśli mogę zadać Państwu pracę domową, to jak wrócicie z domu, to odpalcie sobie komputer i wpiszcie włoski komentator sportowy. Włoski komentator sportowy. Pierw zobaczycie uosobienie, zmaterializowanie smutku, bo jego drużyna przegrywa. On po prostu, widać ból oczu, uszu, włosów, paznokci. Jego wszystko bolało. I nagle drużyna strzela jedną bramkę, wyrównuje i wygrywa. Proszę Państwa, jakby byśmy się 10 razy mniej od niego, ale 10 razy mniej od niego cieszyli, to by się kościoły nasze rozpadły od szczęścia.

0: John Gibson. O tej zmianie serca, której potrzebujemy jak najbardziej. 11 minut zostało do 11.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Co tu robić w te wakacje, jak się jeszcze nie wyjechało albo nie można wyjechać z różnych względów? Słuchajcie, strefa nowych technologii w centralnym przystanku Historia to jest miejsce, które przegania wakacyjną nudę. Zachęcam gorąco, żeby zajrzeć na stronę cph.ipn.gov.pl i tam po prostu się zapisać, dlatego że wstęp jest wolny, a można się zanurzyć w wirtualnych światach dzięki, słuchajcie, jak to brzmi w ogóle, panoramicznym kapsułom gamingowym. Można się przenieść w czasie, poznać historię z bliska. Są różne quizy, materiały edukacyjne, ciekawostki. Jest oczywiście niezwykły żołnierz z Monte Cassino, czyli miś Wojtek, więc warto skorzystać. Wstęp wolny, ale obowiązują zapisy, gdzie jest centralny przystanek Historia przy Marszałkowskiej 107. Trzeba wejść na stronę i się zapisać. Purple Disco Machine, Sophie and the Giants, już teraz na 106,2 FM. Za 9 minut będzie 11.

0: To Stefanie, 2 minuty zostały do godziny 11. Słuchacie Radia Warszawa na 106.2 FM.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Życie jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz, na co trafisz.
3: Każdy z nas zna te kultowe słowa Forresta Gumpa. Dokładnie 3 lata temu stałem na życiowym rozdrożu i trzymałem w rękach pudełko z napisem Seminarium Duchowne na Tarchominie. Postanowiłem je otworzyć i dziś wiem, że była to najlepsza decyzja, jaką mogłem podjąć. Znalazłem tutaj zgraną społeczność, autentyczne przyjaźnie i przestrzeń, by naprawdę poznać samego siebie.
4: Myślisz o kapłaństwie w diecezji warszawsko-praskiej? Przestań tylko gdybać i zastanawiać się, co jest w środku. Odważ się, otwórz swoje pudełko i sprawdź zasady rekrutacji na wsddwp.edu.pl.
1: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
5: Ślubuję Ci miłość.
6: Radiowy kurs małżeński.
5: Świadkowie, praktycy i eksperci.
6: Już dziś o 22:00.
5: Zapraszają Anna Murawska
6: i Paweł Zuchniewicz.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Pełny zakres usług pogrzebowych w Warszawie i na terenie całego kraju świadczy Zakład Pogrzebowy Gralewski. Biuro i kaplica zakładu mieści się na terenie Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej przy ulicy Ostrobramskiej 72. Informacje związane z załatwieniem pogrzebu można uzyskać przez całą dobę pod telefonem 507 507 487 lub na stronie internetowej pogrzeby-gralewski.pl. Zimą merzniesz, a latem na poddaszu jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia.
1: O reklamie.
0: Minęła 11:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
8: Od dziś zmiany w realizacji recept. Intensywne burze przechodzą przez Czechy. W upały pamiętajmy o czworonogach dziś, Dzień Psa. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Jedną receptę będzie można zrealizować w różnych aptekach. Ministerstwo Zdrowia od dziś wprowadza możliwość dzielenia recept.
9: Od dziś jedną receptę, na której jest kilka leków lub kilka opakowań, będzie można wykupić w różnych aptekach, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
10: Jeżeli mamy 4 leki, jeden w jednej aptece, drugi w drugiej, trzeci w trzeciej, oczywiście to jest w sytuacjach, kiedy w danej aptece nie ma jednego leku.
9: Do tej pory rozpoczęcie realizacji recepty w jednej aptece oznaczało konieczność wykupienia w tym miejscu wszystkich leków, co często było problemem dla pacjentów. Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało, że dostępna będzie specjalna mapa na portalu pacjent.gov.pl ułatwiająca lokalizację aptek, które obsługują dzieloną e-receptę.
8: Mówiła Joanna Stankiewicz.
11: To są wiadomości Radia Warszawa.
8: Po fali rekordowych upałów przez Czechy przechodzą intensywne burze. Połamane drzewa powodują utrudnienia. Bez prądu jest tam 4,5 tysiąca odbiorców.
12: Przerwy w dostawie prądu pojawiły się głównie w środkowej i północnej części kraju. W nocy strażacy interweniowali co najmniej kilkadziesiąt razy, usuwając z dróg połamane gałęzie i konary. Utrudnienia wystąpiły również na kolei, na trasie między Pragą a Beneszowem. Na południu w okolicy miasta Jędrzichów-Hradec piorun uderzył w drzewo na terenie letniego obozu. Rannych zostało 5 dzieci, których stan lekarze określają jako stabilny, a także mężczyzna, który stracił przytomność i został przetransportowany do szpitala śmigłowcem. Synoptycy zapowiadają, że pogoda uspokoi się dopiero jutro. Jeszcze dziś w niektórych miejscach spodziewane są grożące podtopieniami burze z gradobiciem i porywistym wiatrem. Tak ma być w rejonie Hradca Kralowe oraz Pardubic. Tymczasem na południu i wschodzie Moraw upały z temperaturą sięgającą 34 stopni.
8: Z Pragi relacjonował Wojciech Stobba.
11: To się dzieje lokalnie.
8: A w Warszawie ruszyła 7. edycja akcji wodnego recyklingu. Woda z miejskich basenów, zamiast trafiać do kanalizacji, podczas wakacyjnych przerw technicznych zostanie wykorzystana do mycia ulic i torowisk tramwajowych, mówi Magdalena Niedziałek, rzecznik Zarządu Oczyszczania Miasta.
13: Podczas wakacji ośrodki sportowe mają przerwy techniczne, które są konieczne, żeby przeprowadzić remonty czy konserwacje. czasie tych przerw baseny muszą być opróżnione. Jednak woda z nich, zamiast trafić do kanalizacji, jest przepompowywana do zamiatarek i zmywarek, a następnie wykorzystywana do sprzątania miasta.
8: Akcja jest możliwa dzięki wsparciu służb.
13: Ważnym wsparciem organizacyjnym są strażacy z ochotniczych straży pożarnych, którzy zapewniają pompy niezbędne do przeprowadzenia akcji. W tym roku basen, który pierwszy podzieli się wodą, to basen Centrum Rekreacyjno-Sportowego na Bielanach.
8: W kolejnych tygodniach do inicjatywy dołączą następne warszawskie pływalnie. Sprzątanie ulic i torowisk odbywa się nocą. Od początku akcji wzięło w niej udział 16 ośrodków sportowych. Drugie życie zyskało już blisko 14 milionów litrów wody, które wykorzystano do sprzątania ponad 1300 kilometrów warszawskich ulic. Ma przypominać o trosce i opiece, jaką jesteśmy winni czworonożnym przyjaciołom. Dziś w Polsce Dzień Psa. Tegoroczne lato przyniosło ekstremalnie wysokie temperatury, a psy źle znoszą upały, dlatego w tym czasie trzeba o nie szczególnie dbać. Pies zawsze powinien mieć miskę z wodą, a w gorące dni zacienione miejsce do odpoczynku. Ulgę w czasie upałów przyniesie mu także wizyta u gumera, czyli psiego fryzjera, tłumaczy wykonujący ten zawód Krzysztof Czarnecki.
14: Każda kąpiel i suszenie pomaga w termoregulacji skóry i pozbywamy się podszerstka, który blokuje dopływ powietrza do skóry, jeżeli mówimy o pieskach podszerstkowych. Tutaj natomiast, jeżeli są pieski, które mają sierść długą, no to jak najbardziej każda pielęgnacja pomaga chłodzenie się pieskowi.
8: Międzynarodowy Dzień Psa obchodzony jest 26 sierpnia.
0: Ciepło, ciepło i możliwa burza dzisiaj, więc uwaga, uwaga, jeżeli możecie zabezpieczyć coś w domu przed wyjściem, to zróbcie to. 27 stopni teraz w Nowym Dworze Mazowieckim i w Mińsku Mazowieckim. Również w Warszawie 28, tak też jest piasecznie, w Grodzisku Mazowieckim, w Otwocku i w Wołominie, ale też w Ożarowie Mazowieckim. Dzisiejsze maksimum to nieco więcej, bo 34 stopnie. Towarzyszy nam wiatr, teraz wieje z południowego zachodu, jest delikatny. Dzień dobry, witam Was kochani. 6 minut po 11. Rozpoczęliśmy lipiec, zupełnie zapomniałam o tym wcześniej, ale właśnie sobie uprzytomniłam, więc witamy nowy miesiąc wspólnie. Zofia Kozorawska tutaj przy mikrofonie Radia Warszawa. A kto po drugiej stronie i gdzie nas słuchacie? Może ktoś z Was zabrał nas na swoje wakacje i słuchacie nas przez internet? Dajcie znać. Ania Wyszkoni wyśpiewa to, co wiemy my, że jesteś tam. I cieszymy się z tego bardzo. I czekam na SMS-y może skądś. 512 700 555. Gdzie tam słychać Radio Warszawa poza Warszawą i okolicą? 7 minut, nie, 6 minut po 11.

0: To Simply Red na 106.2 FM, 14 minut po 11.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: W czerwcu Kościół szczególnie czci Najświętsze Serce Pana Jezusa. Natomiast lipiec to jest czas, w którym warto mocniej zwrócić uwagę na kult Najświętszej Krwi Chrystusa. I o jego znaczeniu, historii i aktualności mówił dziś w Radiu Warszawa ksiądz Józef Godlewski, misjonarz Krwi Chrystusa, przełożony Domu Rekolekcyjno-Formacyjnego w Ożarowie Mazowieckim, ale też rekolekcjonista i duszpasterz, bo dziś jest, kochani, uroczystość Najdroższej Krwi. Właśnie obchodzona 1 lipca i dla misjonarzy Krwi Chrystusa, przepraszam, to jest wyjątkowy dzień, ale też cały miesiąc jest taki wyjątkowy. Według dawnego kalendarza liturgicznego, no to właśnie dziś przypadała uroczystość Najdroższej Krwi Chrystusa i dziś jest w szczególny sposób przeżywana właśnie w Zgromadzeniu Misjonarzy Krwi Chrystusa. Mówię o tym dlatego, żeby zachęcić Was, kochani, do zerknięcia na radiowarszawa.pl, gdzie można tej rozmowy z poranka z Radiem Warszawa posłuchać i poczytać o tym wszystkim.

0: Serdeczne pozdrowienia dla tych wszystkich szczęśliwych ludzi, którzy słuchają Radia Warszawa. Jezu, już za nami 21 minut po 11.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Wprowadzenie, punkty pierwszy i drugi. Wspaniałe człowieczeństwo stworzone przez Boga staje dziś wobec decydującego wyboru: wznieść nową wieżę Babel albo budować miasto, w którym Bóg i ludzkość zamieszkają razem. Każde pokolenie otrzymuje w dziedzictwie zadanie nadania kształtu swoim czasom, doprowadzenia do dojrzewania dziejów jako przestrzeni, w której godność każdej osoby będzie otoczona troską, będzie umacniana sprawiedliwość, a braterstwo stanie się możliwe. Nad każdą jednak epoką wisi ryzyko budowania świata nieludzkiego i jeszcze bardziej niesprawiedliwego. Tam, gdzie ludzkości grozi utrata własnego oblicza, my chrześcijanie wznosimy oczy ku Bogu, który stał się ciałem, wiedząc, że misterium człowieka wyjaśnia się prawdziwie jedynie w misterium Słowa Wcielonego. To wspaniałe człowieczeństwo w Jezusie Chrystusie staje się drogą, prawdą i życiem, otwierając każdemu z nas drogę wzrastania ku pełni. Oparci na Chrystusie, żywym kamieniu, doświadczamy potężnego i tajemniczego działania Ducha Świętego oraz wierzymy, że każdy autentyczny ludzki wysiłek współpracy z Nim dla osiągnięcia dobra będzie pobłogosławiony przez Ojca Niebieskiego, którym pokładamy naszą nadzieję. Dlatego możemy z zaangażowaniem włączać się w te wszystkie inicjatywy, które budują świat bardziej sprawiedliwy, i możemy wzywać innych do współdziałania z nami na rzecz integralnego rozwoju każdej istoty ludzkiej. Pragniemy wejść w dialog ze wszystkimi mężczyznami i kobietami naszych czasów, z którymi dzielimy doświadczenia, pytania i dążenia ludzkości. Chcemy razem z nimi szukać nowych dróg ku dobru wspólnemu i ku promowaniu godnego życia dla wszystkich. Taka postawa dialogu stanowi integralną część powołania Kościoła, ponieważ on, ustanowiony w Chrystusie jakby sakramentem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem w jedności całego rodzaju ludzkiego, rozpoznaje w historii miejsce, w którym Ewangelia stawia pytania ludzkiemu doświadczeniu i mu towarzyszy.

0: Złoto i mrozu. Za 26 minut będzie 12.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Młody Fryderyk Chopin i dojrzały Antoni Dworak, wybitni kompozytorzy, ich dzieła nieprzerwanie rozbrzmiewają we wszystkich salach koncertowych świata. Nie znali się osobiście, niestety nie, ale teraz właśnie mogą razem występować i tak się stanie na Centralnym Placu Muzyki. Słuchajcie, to będzie absolutnie niezwykłe spotkanie muzyczne, które właśnie ma tę moc, żeby zamienić w złoto różne trudy, które dźwigamy. Muzyka potrafi nazwać to, czego nasze słowa nie umieją. Już jutro o godzinie 20:15 na Placu Centralnym będzie wspaniały koncert Chopin i Dworak na Centralnym Placu Muzyki i ja mam zaproszenie podwójne na to spotkanie. Jutro w czwartek o 20:15 możesz pójść, wziąć kogoś i dać się ponieść pięknej muzyce Chopina i Dworaka? No to zadzwoń do mnie 512 700 555. Już czekam na te wasze telefony. The Doobie Brothers. Za 25 minut będzie 12.

0: snap.
1: Rosaline na antenie Radia Warszawa. Za 19 minut będzie godzina 12.
2: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
1: Ten koncert, o którym mówiłam, Chopin i Dworak na Centralnym Placu Muzyki jutro o 20.15, to będzie koncert wyjątkowy, niezwykły i fantastyczny, dlatego że tam będzie grać Orkiestra Filharmonii Narodowej, dyrygować będzie Krzysztof Urbański, a przy fortepianie usiądzie i na nim zagra Kate Liu. Będzie można usłyszeć koncert fortepianowy F-moll op. 21 Fryderyka Chopina i 9. Symfonię E-moll z Nowego Świata op. 95 Antoniego Dworaka. Łączyła tych dwóch muzyków, łączyło nie tylko zamiłowanie do folkloru, ale też doskonałe rzemiosło i potrafili w wyjątkowy dla siebie sposób przetwarzać tradycję ludową, gdzie Chopin wprowadził na europejskie salony polską muzykę ludową, a Dworak, zainspirowany pieśniami rdzennych Amerykanów i Afroamerykanów, no, wypracował niesamowitą jakość właśnie w światowym repertuarze symfonicznym. Mam jeszcze jedno podwójne zaproszenie na ten niezwykły koncert. Czekam na wasze telefony. 512 700 555. Kto pierwszy?

0: Sheila Paris. Już za nami 4 minuty zostały do godziny 12. Teraz mamy szansę usłyszeć Boże Słowo. Oby tak się stało, żeby do nas dotarło. Fragment Pisma Świętego przeczyta Ewa Ziętek, rozważania opracował dr Mateusz Krawczyk, a czytać je będzie Robert Pierzchoła.
1: Czytanie z księgi proroka Amosa. Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli. Wtedy Pan Bóg zastępów będzie z wami, tak jak to mówicie. Miejcie w nienawiści zło, a miłujcie dobro. Wymierzajcie w bramie sprawiedliwość. Może ulituje się Pan Bóg zastępów nad resztą pokolenia Józefa. Nienawidzę waszych świąt i brzydzę się nimi. Nie będę miał upodobania w waszych uroczystych zebraniach. Bo kiedy składacie mi całopalenia i wasze ofiary, nie znoszę tego, a na ofiary biesiadne sztucznych wołów nie chcę patrzeć. Idź precz ode mnie ze zgiełkiem pieśni twoich i dźwięku twoich harf nie chcę słyszeć. Niech sprawiedliwość wystąpi jak woda z brzegów i prawość niech się wyleje jak niewysychający potok.

czwartej prefacji zwykłej czytamy: Nasze hymny pochwalne niczego Tobie nie dodają, ale się przyczyniają do naszego zbawienia. Czyżby? Pyta nas dzisiaj prorok Amos. Czy Bóg ma upodobanie w naszych uroczystych liturgiach? Czy podobają mu się nasze pieśni śpiewane w kościele w niedzielę? Czy składana przez nas ofiara na ołtarzu jest mu miła? A może nie chce patrzeć na nasz kult, bo nie jest to religijność szczera, a jedynie z przyzwyczajenia albo z przymusu? Prorok krytykuje nieszczerość swojego ludu. Dzisiejsze czytanie nie zdradza nam informacji, dlaczego kult ludu wybranego nie jest miły Panu. Dlatego warto tutaj dodać, że Amos jest nazywany prorokiem sprawiedliwości społecznej na wiele setek lat przed Rerum Novarum z 1891 roku, pierwszą encykliką społeczną Leona XIII. Teraz elementy zaczynają się łączyć i ukazywać pełniejszy obraz. Nie możemy czcić Boga, a mieć swoich bliskich w nienawiści. Czy idąc na liturgię w niedzielę szukam dobra? Czy mam zło w nienawiści, gdy śpiewam Bogu swoje hymny? Czy składam Bogu ofiarę z czystym sercem? Odpowiedź na te pytania pozwoli nam rozpoznać, czy Bóg słyszy śpiew, czy przykry zgiełk, smród palonego tłuszczu, czy woń kadzidła. Sprawiedliwość, również społeczna, musi się wylać. Źródło prawości nie wyschnie, jeśli się do niego uciekniemy. On, Bóg, jest tym źródłem.

0: Minęła 12, pomódlmy się wspólnie.
1: W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego.
2: Amen. Amen.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
3: I poczęła nas Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
5: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A słowo ciałem się stało
5: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
5: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy, poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
5: Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Za wszystkich zmarłych, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
5: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Amen.
1: Módlmy się także za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo błogosławionego księdza Ignacego Kłopotowskiego.
6: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Pan z wami.
6: I z Duchem Twoim.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
6: Amen.
1: Trwajmy w pokoju Chrystusa.
5: Bogu niech będą dzięki.
0: 3 minuty po godzinie 12:00 posłuchajmy dzisiejszej Ewangelii. Skomentuje ją dla nas ksiądz Marek Dąbrowski.

Ewangelii świętego Mateusza. Gdy Jezus przybył na drugi brzeg do kraju Gadareńczyków, wyszli mu naprzeciw z grobowców dwaj opętani, tak bardzo niebezpieczni, że nikt nie mógł przejść tamtą drogą. Zaczęli krzyczeć: „Czego chcesz od nas, Jezusie, Synu Boży? Przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas?” A opodal nich pasła się duża trzoda świń. Złe duchy zaczęły go prosić: „Jeżeli nas wyrzucasz, to poślij nas w tę trzodę świń”. Rzekł do nich: „Idźcie”. Wyszły więc i weszły w świnie. I naraz cała trzoda ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora i zginęła w wodach. Pasterze zaś uciekli i przyszedłszy do miasta rozpowiedzieli wszystko, a także zdarzenie z opętanymi. Wtedy całe miasto wyszło na spotkanie Jezusa, a gdy Go ujrzeli, prosili, żeby opuścił ich granice.

Zło nie wytrzymuje konfrontacji z dobrem. Złe duchy nie są w stanie funkcjonować w obecności Zbawiciela. Wiedzą, że ich kres jest bliski, że będą musiały się wycofać, że będą musiały opuścić ludzi, których do tej pory zniewalały. Prawdziwe spotkanie z Jezusem w życiu może bardzo dużo zmienić. Prawdziwe spotkanie z Jezusem w czasie mszy świętej, w czasie adoracji. Prawdziwe spotkanie z Jezusem przy kratkach konfesjonału, w sakramencie pokuty i pojednania może sprawić, że odzyskasz życie. Że odzyskasz prawdziwe życie. Uwolnione od złych nałogów, kłamstwa, manipulacji. Prawdziwe spotkanie z Jezusem może również wymagać poświęcenia czegoś, co wydaje nam się w tym życiu cenne. Pan chce się z Tobą spotkać, chce być blisko Ciebie już w tym życiu, byś mógł również z Nim być w wieczności.

Najważniejsze granie w sercu ojca. 10 minut po 12. W Legionowie jakoś tak sympatycznie chłodno, może tam deszcz spadł po prostu, 26 stopni, dajcie znać, kto tam jest teraz w Legionowie. 29 w Warszawie, w Nowym Dworze Mazowieckim, Piasecznie i w Ożarowie też 29. 30 stopni w Wołominie, w Otwocku, w Grodzisku, a 31 w Mińsku Mazowieckim. No i to nie jest dzisiejsze maksimum, spodziewamy się 34 stopni i spodziewamy się też burz. Dzień dobry, witam wszystkich. 10 minut po 12, niech te burze przyjdą, jeśli mają przyjść, oby nie zrobiły żadnych szkód, ale powiem wam, że nie wiem, czy przyjdą, bo widzę je w prognozie od samego rana i jakoś tak tutaj nie ma ich. No ale może gdzieś są. Niech wszyscy będą bezpieczni. Zapraszamy. Radio Warszawa jest bardzo bezpieczne. Można je aplikować od rana do nocy i w nocy też, jeśli ktoś akurat nie może spać. Zofia Kozrawska. Zapraszam. Radio Warszawa. Alfa Wil. Już teraz na antenie Radia Warszawa. Młodzi na zawsze. To o nas chyba jest. 11 po 12.

0: Celine Dion wyśpiewała That's the way it is. I to prawda, 22 minuty po 12. Ojej, jakie piękne dźwięki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. To przywiozłam dla Państwa specjalnie.
0: Anna Niebielska.
1: Anna Niebielska wita. I Anna Niebielska była w Ojcowskim Parku Narodowym. I tam rano o poranku...
0: O której byłaś?
1: No przed siódmą, przed upałem. Bardzo polecam. Pora przed upałem. Słuchamy ptaków i to może brzmieć tak pięknie.
0: Aj, słuchanie ptaków jest bardzo dobre dla naszego wszystkiego.
1: Dla naszego duszy i dla ciała.
0: Dokładnie. Czy my powinniśmy dopajać teraz ptaszki, bo jest tak gorąco?
1: Tak, absolutnie powinniśmy i to nie wymaga dużo wysiłku. Mianowicie wystawiamy jakąś miseczkę albo nawet podstawkę od kwiatka w miejsce niekoniecznie w pełnym słońcu, bo ptaki na przykład w mieście mają bardzo słaby dostęp do wody, no na wsi też. Można położyć w takiej świeżej wodzie, w takiej miseczce kamyk, żeby sobie ptaszyna mogła tam spokojnie usiąść.
0: A jak to kamyk w wodzie, żeby usiąść, a to bez kamyka nie usiądzie?
1: No usiądzie.
0: A, żeby się nie przewróciła miseczka. Dobra, nie zrozumiałam.
1: Tak.
0: Okej, okay. No dobrze, to miseczki z kamykami i z wodą i dopełniamy codziennie.
1: Dopajamy, tak. I czysta woda, bo ptaki lubią czystą wodę.
0: Oczywiście. Dziękuję, Anna Niebielska.
1: Dziękuję.

0: Jam i naiwne pytania. W życiu piękne są tylko chwile. Oby tych chwil było jak najwięcej. Jest 12.30.
1: Wiadomości z życia Kościoła. Michał Koźlik, zapraszam. Mimo wyraźnego sprzeciwu ze strony Stolicy Apostolskiej, w Bractwie Świętego Piusa X doszło dziś do święceń biskupich. W akcie, przed którym ostrzegał papież i który nazywał schizmatyckim, wyświęcono czterech duchownych: Szwajcara, Amerykanina i dwóch Francuzów. Odpowiadając na ostrzeżenie papieża, przełożony Bractwa ksiądz Davide Pagliariani argumentował, że to jego środowisko chce jedności Kościoła, która, jak ocenił, rozdarta jest przez wpływy sprzeczne z autentycznym duchem katolickim. O szczegółach Kacper Kowalczyk.
2: Do pierwszych święceń bez zgody papieża doszło w 1988 roku. Wtedy ekskomunikę zaciągnęli zarówno konsekrujący, jak i konsekrowani biskupi. Przez lata Watykan podejmował próby dialogu z Bractwem. Gdy pojawiły się zapowiedzi kolejnych święceń bez papieskiego mandatu, także. Jeszcze w poniedziałek papież Leon XIV skierował apel do lefebrystów: zawróćcie z tej drogi. Rozdzieranie tuniki Chrystusa jest grzechem niezwykle ciężkim, pisał. Mimo tych apeli i wcześniejszych ostrzeżeń, że udzielenie sakry biskupiej bez zgody Ojca Świętego spowoduje zaciągnięcie ekskomuniki mocą samego faktu, Bractwo Piusa X nie zmieniło swojej decyzji. Do święceń doszło dzisiaj rano w szwajcarskim Ikon. Przypomnijmy, Bractwo Piusa X założył arcybiskup Marcel Lefebvre, a jego członkowie sprzeciwiają się postanowieniom Soboru Watykańskiego II, odrzucają zmiany w liturgii, a także ekumenizm i dialog międzyreligijny. Kacper Kowalczyk, Radio Warszawa.
1: Stolica Apostolska nie zabrała jeszcze głosu po święceniach. Można się jednak spodziewać, że podobnie jak w 1988 roku potwierdzi oficjalnie zaciągnięcie automatycznej ekskomuniki, czyli tzw. ekskomuniki latte sententie. W kurii diecezjalnej w Rzeszowie biskup Krzysztof Chudzio kanonicznie objął urząd biskupa koadiutora diecezji rzeszowskiej. Podczas uroczystości odczytano pismo papieża potwierdzające jego nominację, a następnie podpisano protokół objęcia urzędu. Zgodnie z prawem kanonicznym biskup koadiutor wspiera biskupa diecezjalnego w zarządzaniu diecezją i posiada prawo następstwa.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Lipiec to w tradycji ludowej miesiąc poświęcony kultowi krwi Chrystusa. Szerzył go we włoskim kościele święty Kasper del Bufalo, założyciel misjonarzy krwi Chrystusa. Była to odpowiedź na potrzeby duchowe XIX wieku, mówił w poranku z Radiem Warszawa ksiądz Józef Godlewski, misjonarz krwi Chrystusa i przełożony domu rekolekcyjno-formacyjnego w Ożarowie Mazowieckim.
4: Te czasy były jakby naznaczone krwią, też przelewaniem krwi ludzkiej, właśnie poprzez wojnę. Też bandytyzm, który szerzył się na terenach państwa kościelnego, więc jakby przeciwstawiał przelewaniu krwi ludzkiej krew Zbawiciela, który przelewa swoją krew z miłości do człowieka. I właściwie święty Kasper zauważył, że krew Chrystusa jest takim najskuteczniejszym narzędziem duchowej odnowy i ocalenia człowieka.
1: Do czasu reformy kalendarza liturgicznego po Soborze Watykańskim II 1 lipca obchodzona była uroczystość Najdroższej Krwi Chrystusa. Obecnie obchód ten został w Kościele złączony z uroczystością Najświętszego Ciała Chrystusa, zwaną popularnie Bożym Ciałem. Jako osobne święto zachowało się jedynie w zgromadzeniach księży misjonarzy i sióstr adoratorek Krwi Chrystusa. Po czterodniowej wyprawie w Upale na Jasną Górę dotarła 10. pielgrzymka rolkowa z Wrocławia. Z roku na rok przybywa amatorów tej formy docierania do Maryi, są też i stali bywalcy. Najmłodszy ma 13 lat, najstarszy ponad 70, ale każdy z nich rolkuje już kolejny raz. Jak przypomina ksiądz Jerzy Babiak, przewodnik, pielgrzymce od samego początku towarzyszy dodatkowa intencja Kilometry Miłości. Jest to akcja zbiórki pieniędzy na rzecz potrzebujących.
5: Kilometry Miłości to propozycja, żeby pielgrzym zapłacił za każdy przejechany kilometr. I on może płacić po 50 groszy, złotówkę, 2-3. Są pakiety srebrne, złote, brązowe i platynowe. Do tej pory pomogliśmy bardzo wielu osobom. Wybudowaliśmy toalety, stołówki w Gambii między innymi, w zachodniej Afryce. Także w Ganie wybudowaliśmy toalety, studnie w RCA. Tym razem Brazylia. Misjonarze z nadAmazonki zwrócili się z prośbą o pomoc w zakupie motocykla.
1: Karolina Boroń-Kacperek pielgrzymuje na rolkach już czwarty raz. Jak mówi, rolki są wymagające.
6: Rolki są wymagające. Nie ma nigdy tak, że przejeżdżamy bez upadku. Czasami ktoś się potknie. Ja sama miałam bardzo poważny upadek w trakcie pielgrzymowania, ale bracia i siostry wszyscy od razu się zatrzymali, wszyscy od razu udzielali pomocy. To jest naprawdę ewenement, jak ta grupa funkcjonuje.
1: W tym roku w pielgrzymce rolkowej brali udział wierni z Górnego i Dolnego Śląska, Wielkopolski, Rzeszowa, Opola, Warszawy, Torunia, a nawet z Częstochowy i Niemiec.

To Afryka. No właśnie, troszkę tak afrykańsko nawet jest teraz u nas. 17 minut zostało do godziny 13. Jak wy sobie, kochani, radzicie z tymi upałami? Jakie macie swoje sposoby? Poza tym wszystkim, co tu już zostało powiedziane, zasłonięte okna, dużo płynów i takiego wsparcia emocjonalnego dla siebie nawzajem. Ja powiem wam szczerze, ze zdumieniem odkryłam, że naprawdę jak przejrzałam kilka zdjęć takich 100% zimowych, na niektóre wpadłam zupełnym przypadkiem, to stwierdziłam, że zrobiło mi się trochę chłodniej. Także może to jest też jakaś metoda. Dajcie znać, czy macie jakieś lepsze metody. 16 minut zostało do 13.

0: Kill. O tym, że można latać jak orzeł, a ja o innym lataniu.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Latę, latanie, jak blisko do siebie. Słuchajcie, no ja o tych pszczołach, które latają wokół nas, jak to dobrze jest spotkać pszczołę, wielka radość. Nie wiem, ja mam jakąś wielką radość, jak widzę pszczołę, to się gapię na nią. Po prostu patrzę, co ona tam robi. W piątek będzie się działo tutaj na antenie po 14, więc nie u mnie, ale zapraszam bardzo serdecznie, dlatego, że będzie można wygrać dwudniowy pobyt i to nie byle jaki pobyt i nie byle gdzie, bo chodzi o pobyt, gdzie będzie można się api inhalacji. Słyszeliście na pewno o tym, bo słuchaliście poranka z Radiem Warszawa. Wdychanie powietrza ulowego w specjalnie przeznaczonych do tego domkach. I to jest bardzo, bardzo zdrowa sprawa. No i właśnie taki pobyt wspaniały dla dwóch osób. Takie podwójne zaproszenie będzie można wygrać na dwa dni. Więc słuchajcie w piątek od 14 koniecznie, gdybyście wcześniej nie mogli albo zastanawiali się, kiedy słuchać, no to właśnie wtedy zdecydowanie, żeby troszkę podnieść na zdrowie siebie i jeszcze kogoś.

0: Za minutę będzie godzina 13.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Trudno mi tą osobę uszanować, ale będę się uczył. Ja chcę podejść do niego z szacunkiem i z godnością, ale mi jest bardzo trudno. Wolę tak, żeby mówił katolik.
0: Chcesz zmieniać świat? Zacznij od siebie. A pomoże nam w tym błogosławiony ksiądz kardynał Stefan Wyszyński. Czas to miłość, ABC społecznej krucjaty miłości. Od poniedziałku do piątku po 9.15 i 20.20. Zapraszają Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Pełny zakres usług pogrzebowych w Warszawie i na terenie całego kraju świadczy Zakład Pogrzebowy Gralewski. Biuro i kaplica zakładu mieści się na terenie Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej przy ulicy Ostrobramskiej 72. Informacje związane z załatwieniem pogrzebu można uzyskać przez całą dobę pod telefonem 507 507 487 lub na stronie internetowej pogrzeby-gralewski.pl.
4: Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa. Zarządzanie stacją to wymagające zadania menedżerskie. Realizuje je od ponad 17 lat. W tym procesie Państwa hojność jest kluczowym filarem naszej stabilności oraz dowodem na to, że nasza misja jest ważna i potrzebna. Zapraszam Państwa do współtworzenia misji Radia Warszawa, także poprzez regularne wsparcie finansowe. Informacje, jak to zrobić, na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z góry serdecznie dziękuję za zrozumienie i okazywaną życzliwość.
1: Po reklamie.
0: Jest 13. Zapraszamy na wiadomości Rady Warszawy.
5: Kolejne honory Kijowa dla UPA. Znaleźli się oni w Panteonie Narodowym, który właśnie uchwalił parlament. Upał powodem utrudnień na kolei i na lotniskach. Głos zabrał minister. Nie tylko upał bywa niebezpieczny, ale także burze, zwłaszcza w lasach. Ukraiński parlament przegłosował powstanie Panteonu Narodowego. Mają być w nim uhonorowani ukraińscy działacze niepodległościowi, w tym przywódcy ukraińskich nacjonalistów. O szczegółach Paweł Buszko.
6: Projekt do zatwierdzenia przez Ukraińską Radę Najwyższą wniósł prezydent Wołodymyr Zełenski. Został przyjęty zdecydowaną większością głosów. Za głosowało 290 ukraińskich deputowanych. Do poparcia prawa o Panteonie Narodowym namawiał z trybuny przewodniczący ukraińskiego parlamentu Rusłan Stefanczuk. Przyjmujemy historyczne decyzję o unikalnym miejscu dla ukraińskiej państwowości, gdzie znajdą swój ostatni spoczynek, schronienie i szacunek najlepsi synowie i córki naszego państwa i narodu. W tworzonym ukraińskim Panteonie Narodowym honorowane mają być osoby, które pełniły funkcje głów państwa, ale też wojskowi dowódcy, m.in. Ukraińskiej Republiki Ludowej Armii Halickiej oraz Ukraińskiej Powstańczej Armii. Ta ostatnia i jej przywódcy są odpowiedzialni za rzeź wołyńską, w której ukraińscy nacjonaliści zamordowali około 100 tysięcy Polaków.
5: Informował Paweł Buszko, a my do tej sprawy będziemy jeszcze wracać w wiadomościach Radia Warszawa.
7: To są wiadomości Radia Warszawa.
5: Fala upałów spowodowała utrudnienia na kolei, drogach i kilku lotniskach w Polsce. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak wyjaśnia, że wysoka temperatura była przyczyną uszkodzeń pasów startowych na lotniskach w Warszawie i Gdańsku. W Sejmie mówił również o uszkodzeniach niektórych dróg.
8: Pęknięcia nastąpiły na niektórych odcinkach dróg. Najpoważniejsza awaria zdarzyła się na drodze S17 na węźle Żyżyn koło Puław. Tam nastąpiło wybrzuszenie, które jest teraz naprawiane. Jeden pas ruchu zostanie oddany jeszcze dzisiaj wieczorem.
5: Minister Klimczak zapewnił, że wszyscy przewoźnicy kolejowi przygotowani są do szybkiego reagowania na wszelkie awarie na kolei. W poniedziałek podczas największych upałów odwołano ponad 250 pociągów. Wczoraj odwołanych pociągów było 135.
7: To się dzieje lokalnie.
5: Problemem pogodowym są nie tylko upały, ale także burze. Lasy państwowe ostrzegają, że w czasie burzy w lesie może być niebezpiecznie. Silny wiatr oraz wyładowania elektryczne mogą prowadzić do łamania się drzew, mówi Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych.
9: W takich warunkach najlepiej zrezygnować z wizyty w lesie. Jeżeli burza zaskoczy nas podczas spaceru, należy jak najszybciej opuścić teren leśny. Nie wolno zatrzymywać się pod drzewami ani w pobliżu uszkodzonych fragmentów lasu. Jeżeli nie ma możliwości szybkiego opuszczenia lasu, należy oddalić się od wysokich drzew, przykucnąć i przeczekać burzę w możliwie najbezpieczniejszym miejscu.
5: Warto śledzić komunikaty Lasów Państwowych i stosować się do poleceń służb.
9: To jedne z najtrudniejszych i najbardziej ryzykownych prac wykonywanych w lesie. Dlatego prosimy o bezwzględne przestrzeganie obowiązujących zakazów. Przestrzeganie zakazów oraz komunikatów służb to najlepszy sposób, by zadbać o własne bezpieczeństwo i umożliwić leśnikom sprawne usuwanie skutków nawałnic oraz jak najszybsze ponowne udostępnienie lasów.
5: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami na terenie województwa mazowieckiego. Mogą wystąpić dziś wieczorem. Upały i susza to problem dla właścicieli ogródków i hodujących rośliny. Aby nie usychały, warto zatrzymać jak najwięcej wody z opadów. Jak to zrobić? Radziła w poranku z Radiem Warszawa kierowniczka działu edukacji Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk w Powsinie, Katarzyna Misiak.
10: Jedną z takich możliwości jest wkopanie w rabaty na taką większą głębokość zwykłych rur drenarskich, które będą nam działały trochę jak studzienki chłonne. Możemy sobie również zrobić takie ceramiczne wgłębniki wypełnione jakimś żwirem, czymś przepuszczalnym i też w tych miejscach będzie nam się woda zatrzymywała.
5: Również rośliny balkonowe można uratować przed suszą. Jak dodaje ekspertka, kluczowe są wielkość i kształt doniczki.
11: Ciepło, ciepło, coraz cieplej. 31 stopni teraz w Nowym Dworze Mazowieckim, w Piasecznie, w Grodzisku, w Wołominie i w Ożarowie. 32 stopnie teraz w Warszawie. Podobnie jest w Mińsku Mazowieckim, w Legionowie i w Pruszkowie. Dzisiejsze maksimum to 34 stopnie. No i te burze spodziewane jakoś dziś wieczorem pewnie przyjdą na nas, także bądźmy czujni. Wiatr nam towarzyszy, będzie silniejszy z zachodu. Dzień dobry, witam Was wszystkich, kochani. Bardzo się cieszymy, że jesteście, za wszystkie sygnały Waszej obecności. Dziękujemy. No i pozdrawiamy tych, którzy odpoczywają wakacyjnie. Weźcie nas ze sobą. Przypominam, że można nas słuchać na radiowarszawa.pl. Zofia Kozorawska, zapraszam. Radio Warszawa. Earth, Wind and Fire. Już teraz 6 po 13 na 106.2.

0: Ewa Max, za nami 12 minut po 13.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: Kacper Kowalczyk, studio Rady Warszawa z Espresso przyszedł dziś.
2: Tak jest.
0: Dzień dobry, witam cię.
2: Porządnie na kawę na wynos przyszedłem z kawą.
0: Dokładnie
2: na wynos.
0: Tak powinno być, tak powinno być. Coś ważnego się wydarzyło.
2: Tak, w Pelplinie, to przed chwilą nawet rozmawiałem z naszą redakcyjną koleżanką Weroniką, że Pelplin to jest takie nieduża miejscowość, nieodkryta, a z pięknymi, a piękna, z przepiękną katedrą, z przepięknym opactwem. Polecam Państwu Pelplin, ale nie o samym Pelplinie teraz, tylko o pewnym odkryciu, do którego tam doszło. Odkryto tam dwa nieznane dotąd kazania świętego Augustyna w XII-wiecznym rękopisie przechowywanym w tamtejszej bibliotece diecezjalnej. Teraz pracują nad nimi badacze w takim międzynarodowym, można powiedzieć, środowisku. No to jest takie duże odkrycie, bo raczej nie spodziewali się, że...
0: Czy ja dobrze zrozumiałam, że w bibliotece były te rękopisy?
2: Tak, tak, tak. No to jest biblioteka, która kryje naprawdę dużo tajemnic i dużo bardzo ciekawych materiałów, więc tak jak mówię, bardzo polecam w ogóle poznać Pelplin, jego historię, katedrę, bibliotekę diecezjalną także i to, co tam się znajduje. I bardzo ciekawe są te odkrycia, te pierwsze badania na temat tych rękopisów. Tam jest między innymi mowa o tym, mówią badacze, którzy się zaczęli zajmować tym tematem, że święty Augustyn pisał kazania na kolejne dni i na przykład w jednym kazaniu rozpoczynał jakiś temat, mówił o różnych możliwych interpretacjach danego tematu i nie kończył. I dopiero za tydzień, za kilka dni w kolejnym kazaniu, że tak powiem, dawał odpowiedź na te pytania, które postawił. Tak intrygował, trochę z humorem, a potem dopiero odpowiadał.
0: Tak się dzisiaj robi seriale.
2: No, także święty Augustyn odkrył to dużo, dużo wcześniej,
0: no,
2: przed platformami streamingowymi.
0: Bardzo dziękuję za tę informację i za to, że znów jesteś ze mną, jak zaśpiewa zaraz Demono. 14 po 13.

0: To Take That, 21 minut po 13.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 13 czerwca 2024 roku. Rocznica wizyty papieża Jana Pawła II na cmentarzu w Radzyminie.
3: Jeśli zastanawiacie się, jak wypełniać Boże prawa, to przypomnijcie tylko jedno zadanie, w którym powinniście całe życie uczestniczyć. I to będzie najlepszy dowód na to, że będziecie wypełniać Boże przykazania, mianowicie pomagajcie jedni drugim w drodze do Królestwa Bożego. I my tu jesteśmy już w tej chwili w takim, powiedziałbym, punkcie naszych rozważań, że to nam się w jedną całość łączy. Nasi przodkowie poprzez swoją ofiarę, oni nie bronili jakiejś teoretycznej wartości. Oni nie bronili na przykład swojego majątku, nie bronili swoich racji. Oni stanęli na drogach całej społeczności, tej rodziny, której na imię naród polski. To, o czym mówił Paweł do Galatów. Stanęli na drogach i wypełnili swoje zadania. Podobnie Eliasz stanął na drogach wszystkich Izraelitów i upraszał u Boga miłosierdzie. I to jest przekaz płynący z pierwszego czytania. Mamy tak kształtować swoje życie, żeby pomagać innym osiągnąć cel. Ten cel jest jasny. Nie ma innej alternatywy, chyba że ktoś nie chce w to uwierzyć.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: Walk the Moon na antenie Radia Warszawa. Jest 13.30, wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
1: Prokuratura rozważa wszczęcie trzeciego śledztwa w sprawie szpitala południowego w Warszawie. Podstawą miałyby być zeznania lekarza Emila Jędrzejewskiego. Dwa trwające postępowania dotyczą wynagrodzeń lekarza Dawida Kacprzyka oraz nadzoru ratusza nad funkcjonowaniem placówki. Kończą się upały, zaczynają burze. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed silnymi opadami, wiatrem, a miejscami gradem. Od jutra temperatura spadnie poniżej 30 stopni Celsjusza. Kolejne zamknięcie w Alei Niepodległości w Warszawie. W związku z pracami ciepłowniczymi nieprzejezdna będzie nitka Alei Niepodległości w stronę Mokotowa przy Filtrowej. Kierowcy w obie strony pojadą drugą jezdnią. Jakie projekty zostaną zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego w stolicy? Dowiemy się tego dziś wieczorem. W Centrum Kreatywności Targowa odbędzie się uroczyste ogłoszenie wyników głosowania. Trwało ono od 1 do 15 czerwca. W centrum Warszawy od weekendu funkcjonuje rodzinna strefa sportu. Mieszkańcy mogą korzystać z boiska do koszykówki i siatkówki, ścianki wspinaczkowej i toru sprawnościowego. Darmowe atrakcje są czynne codziennie między 10 a 20 do końca wakacji. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o godzinie 14.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: Roxy na antenie Radia Warszawa, 22 minuty zostały do 14.
1: Latte na wynos z Radiem Warszawa.
0: Też piję, takie czarne i bez mleka, ale można latem nazywać to latte, tak sobie wymyśliłam. Słuchajcie, na szeroką wodę to każdy by teraz chciał wypłynąć. Wiadomo, że tak, bo nad wodą najlepiej. Pozdrawiam wszystkich, którzy właśnie nad wodę się wybierają, obyście tam byli bezpieczni. No ale jeśli ktoś jest w mieście i będzie długo w tym mieście i ma dzieci w wieku od 5 do 10 lat, to kochani, zapraszam bardzo serdecznie, żeby skorzystać z oferty Fotoplastikonu Warszawa, który się zamienia w tym czasie aż do 28 sierpnia, od dziś konkretnie, do 28 sierpnia zamienia się w miejsce pełne wyobraźni i kolorów i różnych miejskich historii. Dzieci są zaproszone na twórcze warsztaty, będą odkrywać Warszawę wszystkimi zmysłami, czyli tak jak lubią najbardziej. Będą rysować, malować, budować, fotografować, rzeźbić, szyć, tworzyć z klocków i poznawać niezwykłe legendy stolicy. Trzeba się tylko zapisać, wszystko jest za darmo, a zapisy, rejestracja fw@1944.pl. John Miles już teraz na antenie Radia Warszawa. Za 20 minut będzie 14.

0: Ależ mam adykcję Emily Furtado na antenie Radia Warszawa. 11 minut zostało do 14.
1: Latę na wynos z Radiem Warszawa.
0: No to zaproszenie dla tych, którzy spędzają lato w naszym pięknym mieście. Dzielnica Wisła zaprasza na kolejną atrakcję dla nas wszystkich i szczególnie dla miłośników stołecznej żeglugi pasażerskiej. Już 5 lipca, czyli w najbliższą niedzielę, premiera nowego widowiska wodnego pod nazwą Krypa Flash, które wpisze się w ten letni program wydarzeń organizowanych nad rzeką właśnie. I pokazy będzie można oglądać przez calusieńkie wakacje w każdą niedzielę o godzinie 17.01. Dokładnie tak. To jest nowa propozycja, która jest przygotowana z myślą o tych wszystkich, którzy właśnie są w mieście, dużo betonu, dużo ciepła doświadczają i szukają atrakcji weekendowych. No to właśnie niedzielę zapraszają szczególnie, żeby zobaczyć to, no ten pokaz, można powiedzieć, premierowy pokaz już w najbliższą niedzielę na śródmiejskim odcinku Wisły w przestrzeni dzielnicy Wisła. A kolejne prezentacje będą stałymi punktami na mapie wakacyjnych programów nad naszą rzeką. Universe. Wołanie przez ciszę. 10 minut zostało do 14. O, jak niektórzy lubią tę piosenkę. Już widzę to.

0: już za nami. Me and you, dzień dobry.
1: Dzień dobry, me and you.
0: Anna
1: ja
0: Bobko.
1: I Zofia Kazerabska.
0: A ja mam inaczej, ja mam ja i Anna Bobko.
1: No, a ja mam ja i Zofia i co teraz? To jakie to jest me and you?
0: To się robi jakieś więcej osób.
1: Jakoś tak, ale
0: me,
1: nadal...
0: you, Anna, Zofia to już cztery.
1: Cztery, ale dwie, ale zaraz będzie jedna, to jest strasznie trudna matematyka.
0: Będzie burza?
1: Idzie, ale mam nadzieję, że przejdzie bokiem. Ale
0: masz nadzieję, że przejdzie bokiem? Ja bym chciała, żeby była.
1: Żeby
0: burza.
1: Była? No w sumie mogłaby, ja bym chciała, żeby była w nocy, o tak powiem w sumie. Albo, no żeby nikomu nie przeszkadzała. Też jest potrzebne, ale tak, żeby nikomu nie przeszkadzał.
0: Żeby bezpiecznie było. Dziękuję za spotkanie, Zofia Kozorawska, do usłyszenia.
1: A ja zapraszam.
0: Zostaję.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Słońce gorące i niebo błękitne.
4: Czasem ulewny deszcz i burza z piorunami.
3: Przyjemna bryza ochładzająca w upały.
4: Trochę cienia w parku się znajdzie.
3: Aż chce się wstawać.
4: I budzić stolice i okolice.
3: Letni poranek z Radiem Warszawa od poniedziałku do piątku.
4: Od 7 do 10.
3: Zapraszają Jarek Wydra
4: i Weronika Ostrowska.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
2: Reklamie.
0: Jest godzina 14, czas na wiadomości Radia Warszawa.
6: Wypadek autokaru z polskimi turystami w tureckiej Antalii. Są ranni. PiS chce komisji do spraw wyjaśnienia nadużyć w warszawskich placówkach medycznych. Policjanci z Mińska Mazowieckiego uczyli się, jak skutecznie pomagać nad wodą. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. 12 polskich turystów zostało lekko rannych w wypadku autobusu w tureckiej Antalii. Pojazd, w którym podróżowała grupa 30 obywateli Polski, zderzył się nad ranem z samochodem osobowym. O szczegółach Jan Olęcki.
7: Poszkodowani trafili do szpitali. Ich obrażenia nie zagrażają życiu. Polski konsul pozostaje w kontakcie z placówkami medycznymi i organizatorem wycieczki, a polskie służby dyplomatyczne monitorują sytuację i zbierają informacje o stanie zdrowia rannych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że autobusem podróżowało 30 obywateli Polski. 12 osób odniosło lekkie obrażenia i zostało przewiezionych do szpitali. Stan żadnej z nich nie wskazuje na zagrożenie życia.
6: Okoliczności wypadku wyjaśniają tureckie służby. Według lokalnych mediów w zderzeniu zginął kierowca samochodu osobowego.
8: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: Prawo i Sprawiedliwość będzie domagało się powołania specjalnej komisji, która wyjaśni nadużycia w warszawskim Szpitalu Południowym oraz w innych placówkach medycznych. Lider ugrupowania Jarosław Kaczyński powiedział, że ustalenia komisji byłyby formą nacisku na rząd, by wyjaśnić nieprawidłowości w służbie zdrowia.
9: Ta komisja skoncentruje się tylko na szpitalach w pewnej części Polski. Mówię Warszawa razem z województwem. Ale to oczywiście będzie asumpt do rozważań odnoszących się do służby zdrowia także w innych miejscach. Sądzimy, że to jest dobra droga, bo komisja śledcza w Sejmie, gdzie przewagę ma rządząca koalicja, która jest taka, jaka jest, to będzie tylko kpina z prawdy.
6: Jarosław Kaczyński ocenił, że przy obecnym układzie sił w Sejmie powołanie specjalnej komisji będzie bardzo trudne.
8: To się dzieje lokalnie.
6: Uczyli się, jak skutecznie pomagać nad wodą. Policjanci z Mińska Mazowieckiego wzięli udział w szkoleniu w ramach akcji Bezpieczne Wakacje. Mówi starszy sierżant Paula Antolak z Komendy Powiatowej Policji.
10: Funkcjonariusze doskonalili techniki prowadzenia działań ratowniczych, zasady udzielania pomocy osobom tonącym oraz sposoby bezpiecznego wykorzystania sprzętu ratunkowego. Ćwiczenia miały przede wszystkim charakter praktyczny. Policjanci przeprowadzili działania na wodzie z wykorzystaniem policyjnej łodzi motorowej oraz policyjnych skuterów wodnych. Dzięki temu mogli przećwiczyć zasady współpracy podczas akcji ratowniczych oraz bezpieczne manewrowanie jednostkami pływającymi.
6: Szkolenie odbyło się na zalewie Karczunek w Kałuszynie. Prowadzili je funkcjonariusze z Komisariatu Rzecznego Policji. Tego dnia przeprowadzono też zajęcia dla uczniów miejscowej podstawówki.
10: Uczniowie przypomnieli sobie zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, poznali sprzęt wykorzystywany przez służby ratownicze oraz dowiedzieli się, jak należy należy zachować się w przypadku zauważenia osoby znajdującej się w niebezpieczeństwie w wodzie. Młodzież miała również okazję z bliska obejrzeć policyjną łódź oraz skutery wodne.
6: Mundurowi apelują o niewchodzenie do wody po spożyciu alkoholu i korzystanie z przeznaczonych do tego kąpielisk. Mimo wyraźnego sprzeciwu Watykanu, w bractwie świętego Piusa X doszło dziś do święceń biskupich. W akcie, przed którym ostrzegał papież i który nazwał schizmatyckim, wyświęcono czterech duchownych – Szwajcara, Amerykanina i dwóch Francuzów. Papież apelował do lefebrystów, by nie wyświęcali biskupów bez jego zgody, lecz otwarli się na dialog i dążenie do jedności. Odpowiadając na apel papieża, przełożony bractwa argumentował, że jego środowisko chce jedności Kościoła, która jednak jest rozdarta przez wpływy sprzeczne z autentycznym duchem katolickim. Stolica Apostolska nie zabrała jeszcze głosu po święceniach. Można się jednak spodziewać, że podobnie jak w 1988 roku, gdy doszło do podobnej sytuacji, Watykan potwierdzi oficjalnie ekskomunikę.
1: W tym momencie wskazują termometry w Warszawie, chociaż odczuwalna temperatura to 37 stopni, a to przez to, że jednak jest dosyć duszno, bo nadchodzą deszcze. Przewidywany jest właśnie opad deszczu około godziny 16.30. Temperatura wtedy będzie około 30 stopni i tak jest w Warszawie, tak jest w Ząbkach, w Markach, w Raszynie i w Bielawie. Pięć minut po godzinie 14. Ania Bobko, witam się z Państwem bardzo serdecznie w to przepiękne popołudnie. Popołudnie z Radiem Warszawa oczywiście. Przepiękne, słoneczne, być może burzowe, ale deszcz jest nam potrzebny, oby tylko bezpieczny, to najważniejsze. Zaraz nas powita Ed Sheeran i Celestial, ale będzie też Manam i będzie też Lionel Richie i dużo innej dobrej muzyki wakacyjnej oczywiście. Radio Warszawa. Warto z nami zostać.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Manam, po to jesteś na świecie. Przepiękny utwór, bardzo letni, idealnie wpasowujący się w ten właśnie lipiec, który nam się zaczął, wybrzmiał na antenie Radia Warszawa. No właśnie, zaczął się lipiec i tak sobie zaglądam tutaj na naszą stronę radiowarszawa.com.pl i gorąco zachęcam też Państwa oczywiście, aby na tą stronę zajrzeć, ponieważ tu bardzo dużo ciekawych treści, artykułów, materiałów, rozmów, jeśli ktoś z Państwa nie miał możliwości posłuchać na przykład rozmów porankowych, albo poprzednich naszych popołudniowych, albo zaległych audycji, to tutaj wszystko się znajduje. No i jest właśnie też artykuł a propos lipca, ponieważ lipiec jest miesiącem krwi Chrystusa, tak duchowość jest bardzo aktualna. W czerwcu Kościół szczególnie czci Najświętsze Serce Pana Jezusa. Lipiec jest natomiast czasem, w którym warto mocniej zwrócić uwagę na kult Najświętszej Krwi Chrystusa. O jego znaczeniu, historii i aktualności mówił w Radiu Warszawa ksiądz Józef Godlewski, misjonarz krwi Chrystusa, przełożony domu rekolekcyjnego formacyjnego w Ożarowie Mazowieckim, kolekcjonista i duszpasterz. 1 lipca to jest właśnie szczególny dzień dla misjonarzy krwi Chrystusa. Ksiądz Józef Godlewski podkreślił, że dla misjonarzy krwi Chrystusa lipiec jest miesiącem szczególnym, rozpoczyna się uroczystością najdroższej krwi obchodzoną właśnie dzisiaj. Więcej na ten temat, więcej a propos właśnie tego kultu, tego tematyki całej, no i tego pięknego miesiącu krwi Chrystusa na naszej stronie, tam Państwa odsyłam. Myślę, że warto przeczytać ten artykuł i w ten sposób nastroić się w ten przepiękny wakacyjny miesiąc, właśnie miesiąc krwi Chrystusa. A już teraz Rob Thomas i Hard to be Happy, chociaż ja myślę, że w taką pogodę to nie jest ciężko być szczęśliwym. 14 minut po godzinie 14.

Lionel Richie i All Night Long jeszcze nam tutaj pięknie wybrzmiewa na antenie Radia Warszawa, utwór z 1983 roku, a już teraz Mary Mary i Shakeless, utwór 17 lat młodszy, bo z 2000 dokładnie.

0: Brand Free Slave to Love na antenie Radia Warszawa. Już za chwilę wiadomości lokalne w skrócie.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: To my jakby się odnawiamy i to odnowienie to nie są tylko emocje.
3: Nie, no to odnawianie całej naszej istoty, tak? Odnowić swoje życie w Panu Bogu, odnowić swoje życie w Duchu Świętym. To
2: pójść do spowiedzi.
3: Pójść do spowiedzi, otworzyć się znowu na Jego łaskę, przyjąć Komunię Świętą.
4: Otwórz Księgę. Księga. Księga. W sobotę po 20 i w niedzielę po 9. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Dzień dobry, moi wspaniali słuchacze. Tu Michał Łopaciński. Staram się zarażać tą pozytywną energią, zwłaszcza, że popołudnie to taki czas, kiedy tempo dnia powoli spada, ale uśmiech i dobra obecność drugiego człowieka to jest to, co jest najważniejsze. Tę przestrzeń radiową tworzymy dla Was, dla Państwa, a jej serce bije właśnie dzięki Państwa wsparciu. Bardzo proszę, aby weszli Państwo na stronę www.radiowarszawa.com.pl. Można kliknąć wspieraj. Serdecznie dziękuję za każdą cegiełkę. Dzięki Państwu możemy nadawać i przede wszystkim możemy towarzyszyć sobie nawzajem. Dziękuję.
1: O reklamie.
0: Jest godzina 14:30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
6: Tragiczny koniec poszukiwań 39-latka. Policja wczoraj po południu odnalazła jego ciało w Wiśle przy plaży w Wawrze. To piąte utonięcie w Warszawie w tym roku. Przystanek Marszałkowska 2 wróci na swoje miejsce. Był przesunięty w związku z remontem schodów z wiaduktu Alei Armii Ludowej. Dla wszystkich linii dziennych obowiązuje jako stały. Michał Krasucki po 10 latach żegna się z Urzędem Stołecznego Konserwatora Zabytków. Został mianowany dyrektorem Narodowego Instytutu Dziedzictwa. W stolicy jego stanowisko zajmie dotychczasowa zastępczyni Sylwia Brzezińska. Test syren alarmowych w Wołominie. W piątek między 9 a 14 mieszkańcy mogą usłyszeć krótkie sygnały ostrzegawcze. Nie należy podejmować żadnych działań. Celem jest sprawdzenie poprawności działań. Niedzielne koncerty chopinowskie wracają do Łazienek Królewskich po remoncie pomnika pianisty i jego otoczenia. W niedzielne popołudnie zainauguruje je finalista konkursu chopinowskiego Piotr Aleksewicz. Wstęp jest bezpłatny, a ja zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o godzinie 16.
4: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: Shade i No Ordinary Love na antenie Radia Warszawa wybrzmiało na 20 minut przed godziną 15.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: Mamy czas wakacji, co prawda początek tak naprawdę czasu wakacji, ale to znaczy też, że startują pielgrzymki. To jeszcze też za chwilę. Warto ten czas zaplanować, ale nie wszyscy będą mogli sobie pozwolić na taką pełną pielgrzymkę na Jasną Górę. Dlatego wychodzimy z propozycją pielgrzymki jednodniowej i to weekendowej. Pielgrzymka, 18. pielgrzymka piesza z Warszawy do Ostrówka. Ona będzie miała miejsce w sobotę 25 lipca od godziny 20. Zaczyna się mszą w sanktuarium Świętej Faustyny w Warszawie przy ulicy Żytniej, a zakończenie w niedzielę 26 lipca o godzinie 15 mszą świętą przy domu siostry Faustyny w Ostrówku, ulica siostry Faustyny 5. Jednodniowa, myślę, że równie piękna, równie owocna. Jeśli ktoś z Państwa właśnie nie może pozwolić sobie na taką długą pielgrzymkę na Jasną Górę, to może to jest dobra alternatywa. Więcej informacji na stronie Diecezji Warszawsko-Praskiej. Warto się zainteresować tą właśnie pielgrzymką.

0: Spacer po lesie bielańskim czy kabackim. Radio Warszawa na lato.
1: Gwiazdami niebo błyska.

0: Ach, to już wystarczy mi.
1: Kwiat Jabłoni, Sanach, Warszawa, Ja i Ty. Przepiękny utwór, który idealnie pasuje na antenę Radia Warszawa oczywiście. 10 minut zostało do godziny 15, a już teraz Ace of Base i Cruel Summer. Chociaż ja mam nadzieję, że to nasze lato nie będzie aż takie dla nas brutalne, jak tytuł wskazuje. Największe upały, mam nadzieję, już za nami.

0: Marek Grechuta, niech będzie imię Twe błogosławione. Już za chwilę, jak zawsze, transmisja Koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Wcześniej jednak dziennik siostry Faustyny.
1: Godzina Miłosierdzia. Z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Miłość wypędza z duszy bojaźń. Odkąd umiłowałam Boga całą istotą swoją, całą mocą swego serca, od tej chwili ustąpiła bojaźń. I chociażby mi nie wiem, jak mówiono o Jego sprawiedliwości, to nie lękam się Go wcale, bo poznałam Go dobrze. Bóg jest miłością, a Duch Jego jest pokojem. I widzę teraz, że czyny moje, które wypłynęły z miłości, doskonalsze są niż czyny, które spełniam z bojaźni. Zaufałam Bogu i nie lękam się niczego. Zdana jestem na Jego świętą wolę. Niech czyni ze mną, co chce, a ja i tak kochać będę.

Ukrzyżowany Panie, w godzinie Twego konania pragnę choć chwilę zatrzymać się przy Tobie, by rozmyślać nad Twoim miłosierdziem. Kiedyś tak delikatnie kładłeś ręce na ludzi, by ich leczyć, podnosić, dodawać otuchy. Czułeś nawet, gdy ktoś dotknął Twojej szaty. Nie pozwoliłeś, by na kobietę cudzołożną spadły kamienie. Martwiłeś się, gdy ludzie byli głodni i bałeś się, że zasłabną w drodze. Poznałeś sam, czym jest przeciążenie aż do utraty sił. Wyrzucałeś otwarcie faryzeuszom, że nakładają na ludzi ciężary nie do uniesienia, a na Twoje ramiona złożyliśmy wszystkie ciężary świata. Przyjąłeś je z miłości do mnie, żebym nie zwątpił, gdy świat się będzie walił w różnych momentach mojego życia, bo Ty sam wiesz, jak to jest. I po to, bym wiedział, że nie jestem dla Ciebie kłopotem. Nie boisz się tego, ile ważą moje problemy, połamane relacje i to wszystko, czego nie umiem. Przychodzisz, Jezu, by było mi lżej, bym oddał Ci swój ciężar, bym mógł nie oczekiwać od siebie niemożliwego, bym miał odwagę uczyć się nowego i zostawić to, co odbiera mi życie. Panie, jesteś blisko mnie w moim braku poczucia bezpieczeństwa, które uczyniło mnie emocjonalnym kaleką. Jesteś w moim paraliżu przed spotkaniem z kimś, kto zadaje ból, czy to fizyczny, czy psychiczny. Sam poczułeś swój paraliż w Ogrójcu. Znasz moje serce, wiesz najlepiej, jak bardzo potrafię się oszukiwać. Mimo to dałeś się dla mnie zabić. Poniosłeś życiodajną śmierć, dzięki której ja dziś jestem zbawiony. Miłosierny Panie, dla zasług Twej bolesnej męki proszę, daj mi serce dziecka, które w spotkaniu z Tobą nie powie jedynie prostego dziękuję, ale rzuci Ci się na szyję i długo, długo tak będzie trwać.

Jest wielki skarb łask, których Ty, o Panie, udzielasz na prośbę naszą. Ufni w dobroć Twoją prosimy w intencjach złożonych na ołtarzu, z łaskami słynącym obrazem Twego miłosierdzia i grobem świętej Faustyny. Prosimy o potrzebne łaski dla Kościoła Świętego, rządzących w naszej Ojczyźnie. Błagamy o moralne odrodzenie narodu polskiego i całej Europy, szczególnie ludzi odpowiedzialnych za dobro wspólne. Prosimy o ochronę ludzkiego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci, o potrzebne łaski dla ludzi dotkniętych wojną, walczących w obronie swych narodów, uchodźców i tych, którzy spieszą im z pomocą. Obdarz swym błogosławieństwem nasze rodziny, szczególnie te, które przeżywają bolesne doświadczenia z powodu choroby czy śmierci swoich bliskich. Daj zdrowie chorym, szczęśliwą śmierć konającym i radość nieba zmarłym. Jeśli to jest zgodne z Twoją wolą, która jest dla nas samym miłosierdziem, wysłuchaj próśb słuchaczy rozgłośni radiowych, stacji telewizyjnych oraz internautów z wielu krajów świata, którzy teraz z nami się modlą. W tych intencjach ofiarujemy koronkę do miłosierdzia Bożego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.

0: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
1: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
0: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Jézus fájdalmas szenvedéséért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

0: Uwielbiamy Cię, Jezu, bo jesteś tak czuły i bliski, że ani na chwilę nie pozostawiasz nas samych. Stworzyłeś nas bowiem dla siebie i niespokojne serca nasze, póki nie spoczną w Tobie. Ty jako nasz najlepszy przyjaciel mieszkasz w nas, a przebywając w naszych duszach, nieustannie troszczysz się o każdego, bo jesteśmy dla Ciebie ważni. Ty, Panie, nigdy ani przez moment nie zapominasz o nas. Bądź uwielbiony w tej bliskości i obecności.
1: Zakończyliśmy transmisję Kronki do Miłosierdzia Bożego, Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Teraz posłuchamy dzisiejszej Ewangelii z komentarzem księdza Marka Dąbrowskiego.

Ewangelii świętego Mateusza. Gdy Jezus przybył na drugi brzeg do kraju Gadareńczyków, wyszli mu naprzeciw z grobowców dwaj opętani, tak bardzo niebezpieczni, że nikt nie mógł przejść tamtą drogą. Zaczęli krzyczeć: „Czego chcesz od nas, Jezusie, Synu Boży? Przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas?” A opodal nich pasła się duża trzoda świń. Złe duchy zaczęły go prosić: „Jeżeli nas wyrzucasz, to poślij nas w tę trzodę świń”. Rzekł do nich: „Idźcie”. Wyszły więc i weszły w świnie. I naraz cała trzoda ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora i zginęła w wodach. Pasterze zaś uciekli i przyszedłszy do miasta rozpowiedzieli wszystko, a także zdarzenie z opętanymi. Wtedy całe miasto wyszło na spotkanie Jezusa, a gdy Go ujrzeli, prosili, żeby opuścił ich granice.

Zło nie wytrzymuje konfrontacji z dobrem. Złe duchy nie są w stanie funkcjonować w obecności Zbawiciela. Wiedzą, że ich kres jest bliski, że będą musiały się wycofać, że będą musiały opuścić ludzi, których do tej pory zniewalały. Prawdziwe spotkanie z Jezusem w życiu może bardzo dużo zmienić. Prawdziwe spotkanie z Jezusem w czasie mszy świętej, w czasie adoracji, prawdziwe spotkanie z Jezusem przy kratkach konfesjonału, w sakramencie pokuty i pojednania może sprawić, że odzyskasz życie, że odzyskasz prawdziwe życie, uwolnione od złych nałogów, kłamstwa, manipulacji. Prawdziwe spotkanie z Jezusem może również wymagać poświęcenia czegoś, co wydaje nam się w tym życiu cenne. Pan chce się z Tobą spotkać, chce być blisko Ciebie już w tym życiu, byś mógł również z Nim być w wieczności.

0: Jest godzina 15.30, wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
1: 7 lat więzienia, zakaz posiadania psów przez 15 lat oraz 2000 zł dla schroniska na Paluchu. To wyrok sądu dla Łukasza Z., oskarżonego o znęcanie się nad zwierzętami i osobą najbliższą. Do zdarzenia doszło wiosną zeszłego roku na warszawskim Śródmieściu. Obywatel Wietnamu poszukiwany europejskim nakazem aresztowania zatrzymany w Warszawie. 35-latek podejrzany jest o zabójstwo na terenie Niemiec. Został aresztowany do czasu uzupełnienia dokumentacji przez niemiecką policję. Kolejne dofinansowania z budżetu Mazowsza na rozbudowę dróg lokalnych. Gmina Brwinów na rozbudowę ulic Gwiaździstej i Nadrzecznej w sołectwach Moszna i Krosna otrzymała 350 tysięcy złotych. Spotkanie powstańców warszawskich z prezydentem, godzina W na Wojskowych Powązkach i koncert Warszawiacy śpiewają niezakazane piosenki. Muzeum Powstania Warszawskiego podało program obchodów 82. rocznicy wybuchu powstania. Ruszyły zgłoszenia w konkursie Warszawskie Drzewo Roku. Zarząd Zieleni Miejskiej szuka drzew o wyjątkowym kształcie, wieku lub związanych ze szczególnymi historiami. Zgłoszenia przyjmowane są do 20 lipca. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 16.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: Anna Wyszkoń i utwór Smuteczek wybrzmiało na antenie Radia Warszawa na 20 minut przed godziną 16.
1: Popołudnie z Radiem Warszawa.
0: Mamy co prawda wakacje, ale ja przypominam, że cały czas trwa rekrutacja do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej. Może któryś z mężczyzn ma takie wahania, czuje takie rozważania w sercu, taki głos. Zastanawia się, czy to jest jego ścieżka. Ta rekrutacja trwa od 18 maja do 4 września, więc jeszcze jest trochę czasu. Natomiast można umówić się na rozmowę z przełożonym seminarium, też żeby porozmawiać. Numer kontaktowy to jest 515 23 23 27 lub można też umówić się poprzez maila kontakt@wsddwp.edu.pl. Trzeba też zgromadzić wymagane dokumenty, jeżeli już jesteśmy zdecydowani. Wykaz znajduje się na stronie. Więcej informacji jest na stronie też Diecezji Warszawsko-Praskiej. Tam jest też takie oficjalne zaproszenie. Seminarium znajduje się na Tarchominie przy ulicy Mehofera 2. No i zachęcam, jeśli któryś z panów właśnie tak czuje to powołanie albo waha się, czy je czuje, to myślę, że to wakacje to taki dobry moment, żeby się tak zastanowić, może właśnie porozmawiać z innymi osobami i może tak się przekonać. Myślę, że to jest piękne powołanie, więc zachęcam. Więcej informacji na stronie Diecezji Warszawsko-Praskiej i tam wszystkich panów odsyłam.

Wojciech Gąsowski, Zielone Wzgórze nad Soliną, wybrzmiał na antenie Radia Warszawa 9 minut przed godziną 16, a ja już teraz gorąco zapraszam Państwa na godzinę 16.15, ponieważ moim gościem będzie pani pułkownik rezerwy dr Karolina Grenda, która jest członkiem Rady Fundacji SET, a także inicjatorką projektu powołania w Polsce Centrum Doskonałości NATO do spraw sztucznej inteligencji. Jest to temat bardzo ciekawy, bardzo myślę też enigmatyczny, sama z wielką przyjemnością dowiem się nieco więcej, więc myślę, że warto nas słuchać. To jak zawsze o godzinie 16.15 podczas naszego cyklu Gość Radia Warszawa. Warto zostać, warto nas słuchać, a już teraz na naszej antenie Keira i Sour, później Casey and the Sunshine Band, That's the Way.

0: Za 2 minuty godzina 16 o 16 jak zawsze wiadomości Radia Warszawa.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Co słychać na Mazowszu?
3: W każdy piątek o godzinie 10.30.
2: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Pełny zakres usług pogrzebowych w Warszawie i na terenie całego kraju świadczy Zakład Pogrzebowy Gralewski. Biuro i kaplica zakładu mieści się na terenie Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej przy ulicy Ostrobramskiej 72. Informacje związane z załatwieniem pogrzebu można uzyskać przez całą dobę pod telefonem 507 507 487 lub na stronie internetowej pogrzeby-gralewski.pl. Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
5: Zimą marznież, a latem na poddaszu jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia.
1: Po reklamie.
0: Radio Warszawa, jest godzina 16.
6: Polityczne komentarze po kolejnej próbie gloryfikacji UPA przez władze Ukrainy. Mija tydzień od trzęsienia ziemi w Wenezueli, tysiące osób bez dachu nad głową. Wkrótce startuje kolejna edycja przeglądu filmowego Centrum Myśli Jana Pawła II. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Na Ukrainie powstanie Panteon Narodowy. Tamtejszy parlament uchwalił projekt ustawy w tej sprawie. Mają się znaleźć w nim, tu cytat, najlepsi synowie i córki narodu ukraińskiego. Istnieje obawa, że znajdą się w nim również ludobójcy odpowiedzialni za rzeź Polaków na Wołyniu. Rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda mówi, że lista osób, które wejdą w jego skład, nie jest znana, więc na razie nie należy eskalować emocji.
7: Rozumiem też potrzebę budowania tożsamości Ukrainy jako niepodległego, dumnego państwa. I też jednym z elementów budowania takiej tożsamości jest honorowanie swoich bohaterów narodowych. Oczywiście z naszej perspektywy bardzo źle by się stało, gdyby bohaterem narodowym Ukrainy były osoby odpowiedzialne za ludobójstwo na Wołyniu, ale na razie nie wyprzedzajmy faktów.
6: Michał Wójcik z PiSu jest przekonany, że Ukraina włączy do Panteonu takie postacie jak Stepan Bandera. Zdaniem posła PiSu Wołodymyr Zełenski celowo zaostrza konflikt z Polską, by poprawić swoje notowania wśród Ukraińców.
8: Dla zbudowania się wewnętrznego, ale kosztem naszym, dlatego że wewnętrznie jego notowania nie są najwyższe. Są spory wewnętrzne dotyczące tego, co dalej. Ta sprawa tego konfliktu zbrojnego, wojny nie może trwać wiecznie. Naród ukraiński też jest zmęczony. I wydaje mi się, że dla odbudowania swojej pozycji wewnętrznej dokonał tego rodzaju działań, ale to jest ohydne, dlatego że on to zrobił kosztem nas jako Polaków.
6: Napięcie w relacjach polsko-ukraińskich pojawiło się, kiedy Wołodymyr Zełenski nadał jednemu z oddziałów armii imię bohaterów UPA. Ta formacja zbrojna jest odpowiedzialna za ludobójstwo Polaków w latach 1943-45 na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej.
2: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: Tydzień po katastrofalnym trzęsieniu ziemi tysiące Wenezuelczyków nadal są bez dachu nad głową. Organizacje humanitarne alarmują, że najpilniej potrzebne są bezpieczne miejsca dla rodzin, które straciły domy. Najnowsze dane mówią o prawie 2000 ofiar. Do akcji ratunkowej włączyli się ratownicy z 27 państw, a ONZ i organizacje pomocowe dostarczają leki, wody, wodę i sprzęt medyczny. O sytuacji poszkodowanych mówi szefowa organizacji CESAP, partnerskiej organizacji Polskiej Misji Medycznej, Diana Vegas. Rząd nie był nawet w stanie umieścić ludzi w schroniskach, w szkołach, urzędach publicznych czy ośrodkach sportowych. Niektóre rodziny trafiły do takich miejsc, ale bez żadnej ochrony. Po prostu tam są. Zdecydowana większość przebywa na ulicach, w parkach i na placach. UNICEF szacuje, że pomocy potrzebuje prawie 700 tysięcy dzieci. Według organizacji humanitarnych sytuacja w prowizorycznych obozach stale się pogarsza.
9: To się dzieje lokalnie.
6: Zmiana na stanowisku stołecznego konserwatora zabytków. Z funkcją żegna się Michał Krasucki. O tym, kto go zastąpi i jaką będzie pełnił funkcję, Kacper Kowalczyk.
10: Stanowisko stołecznej konserwatorki zabytków od dzisiaj będzie pełnić Sylwia Brzezińska, dotychczasowa zastępczyni dyrektora Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków. Z Urzędem Miasta Warszawy związana jest od 2004 roku. Jest architektką i ekspertką w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. Michał Krasucki po 11 latach pracy w Urzędzie Miasta Warszawy obejmie stanowisko dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków odpowiada za ochronę dziedzictwa kulturowego Warszawy od zabytków i architektury przez obiekty archeologiczne i historyczną zieleń, aż po dziedzictwo niematerialne. Prowadzi ewidencję badania zabytków, wydaje pozwolenia na pracę przy nich, opiniuje inwestycje oraz sprawuje nadzór nad pracami przy miejskich obiektach objętych ochroną. Kacper Kowalczyk, Radio Warszawa.
6: W środę 8 lipca wystartuje kolejna edycja przeglądu filmowego Centrum Myśli Jana Pawła II. Przez 2 miesiące będzie można obejrzeć 20 filmowych hitów. Tegoroczne hasło wydarzenia, pod wspólnym niebem, nawiązuje do wielokulturowości Warszawy. Seanse będą się odbywały w środę i czwartki, a do tego tematu wrócimy w kolejnych wiadomościach Radia Warszawa o 17.00.

0: Ciepło, ciepło, bardzo ciepło, chociaż nie tak ciepło, jak było. W tym momencie termometry wskazują 32 stopnie Celsjusza. Odczuwalna temperatura to 34 stopnie. Ta temperatura będzie na szczęście spadać, 28-27. Około 18.30 przewidywane są drobne opady. Czy będzie padać, zobaczymy, ponieważ już te opady były też przewidywane wcześniej. Wieczorem 22 stopnie, w nocy zaś 18.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Dzień dobry, witam się z Państwem bardzo serdecznie. Ania Bobko w rytmie miasta. Zaczynamy, startujemy. Witam się z Państwem, którzy właśnie wyszli z pracy i ruszają do domów. Wakacje to tak jakoś przyjemniej, cieplej i chyba szybciej. 5 minut po godzinie 16. Śpi, kochanie, śpi. Nas przywita, ale myślę, że za kierownicą to nie jest dobry pomysł, więc będziemy spać później, tak po południu albo wieczorem. Taka propozycja. Tym bardziej, że u nas dużo dobrego, więc spać się nie warto. Ale dobrej muzyki można posłuchać, takiej właśnie jak Kaja na przykład. Zapraszam.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Już za chwilę podczas naszego gościa Radia Warszawa, naszym gościem pani doktor, pani pułkownik rezerwy dr Karolina Grenda, czyli członek Rady Fundacji SET, a także inicjatorka projektu powołania w Polsce Centrum Doskonałości NATO do spraw sztucznej inteligencji. Gorąco zapraszam na tą rozmowę. Myślę, że temat bardzo ciekawy i taki też bardzo na czasie, bo o sztucznej inteligencji na pewno każdy z nas słyszał mniej lub więcej. Więc warto zostać 16:15, nie wyłączamy odbiorników, radioodbiorników albo internetu.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Radia na pewno nie wyłączą osoby, które stoją w korkach. Na szczęście, ponieważ mamy wakacje, to tych korków mamy mniej, ale na przykład Wisło Starada jak zawsze niestety stoi. Korkuje się też trochę Stara Ochota, a także ulica Wawelska. Ale z tego, co widzę, to tych korków jest nieco mniej, ale na przykład przy Moczydle Aleja Prymasa Tysiąclecia także niestety stoi. Jeśli chodzi o wyjazdówki z Warszawy, to do Łomianek 46 minut nam zajmie trasa, do Marek 52 minuty, do Starej Miłosnej 41 minut, do Otwocka 53 minuty, a do Kabat 41 minut. Szerokości i bezpieczeństwa Państwu życzę i cierpliwości także.
2: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: Gość Radia Warszawa.
1: I już dzisiaj ze mną pani pułkownik rezerwy dr Karolina Grenda, członek Rady Nowych Technologii i Cyfryzacji przy Prezydencie RP, członek Rady Fundacji SET, a także inicjatorka projektu powołania w Polsce Centrum Doskonałości NATO do spraw sztucznej inteligencji. Dzień dobry pani doktor.
2: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Warszawa i panią redaktor.
1: Cieszymy się bardzo, że jest pani dzisiaj tutaj razem z nami. W strukturach NATO działa ponad 30 centrów doskonałości, ale żadne z nich nie koncentruje się na sztucznej inteligencji. Według Fundacji SET, czyli Security, Energy, Technology, a także takie centrum powinno powstać w Polsce. No właśnie, chciałabym, abyśmy zaczęły trochę od podstaw i wyjaśniły naszym słuchaczom, co to jest Centrum Doskonałości NATO.
2: Centra doskonałości NATO to są struktury, które nie są strukturami dowodzenia. To nie są sensu stricte bazy wojskowe, to są swoistego rodzaju think tanki, które wspierają wojsko, doktrynę wojskową, prawda, w określonych zakresach swojego funkcjonowania. Wielonarodowe wojskowe think tanki akredytowane przez NATO.
1: I teraz jak już wiemy, co to jest, to powiedzmy trochę więcej o tym projekcie właśnie, czyli o tym Centrum Doskonałości NATO do spraw sztucznej inteligencji, bo tego jeszcze nie ma w NATO.
2: Tak, różnego rodzaju think tanki, te 30, o których pani redaktor powiedziała, wykorzystują w jakimś zakresie sztuczną inteligencję, natomiast nie ma żadnego, który patrzyłby na sztuczną inteligencję horyzontalnie i stąd nasz pomysł, żeby takie centrum doskonałości właśnie zbudować w Polsce.
1: A dlaczego akurat właśnie w Polsce?
2: Ponieważ mamy ogromny potencjał, mamy ogromne środowisko doświadczone, edukacyjne, 3 duże centra edukacyjne w Warszawie, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Gdański czy Akademia Górniczo-Hutnicza. Wygrywamy największe olimpiady matematyczne, informatyczne. Też oczywiście doświadczenia ze wschodniej z flanki NATO, gdzie tak naprawdę na poligonie przez cały czas ta sztuczna inteligencja jest testowana. Ogromne znaczenie ma rozwój naszego biznesu. My nie mamy swojego dużego modelu fundamentalnego sztucznej inteligencji, natomiast mamy doświadczenia, jeżeli chodzi o wdrażanie takich rozwiązań. No i cóż jeszcze? No przede wszystkim obecny status polskiej armii, który jest bardzo dobrze postrzegany, jeżeli chodzi o środowisko międzynarodowe.
1: Tak sobie myślę, że też to byłoby bardzo atrakcyjne na przykład dla różnych studentów, którzy mogliby tutaj chcieć przyjechać i rozwijać też ten temat więcej.
2: Pewnie tak. To oczywiście, jeżeli takie centrum powstanie, będzie kwestią też tego, co znajdzie się w misji takiego centrum, ale na pewno staż w takim centrum myślę, że byłby możliwy. Natomiast to, co jest w mojej ocenie istotne, my mamy wielu ekspertów, którzy działają na całym świecie, w dużych big techach i takie centrum byłoby powodem do tego, żeby ci specjaliści zostali w Polsce.
1: A co jeszcze dałoby nam utworzenie takiego centrum, nam jako Polakom, jako Polsce?
2: Absolutnie rozwój, jeżeli chodzi o nasz przemysł, który wymaga tego, żeby w jednym miejscu skupiała się edukacja, przemysł i wojsko. To daje absolutnie duże możliwości rozwoju w takim wielonarodowym środowisku wspieranym przez ekspertów międzynarodowych, więc absolutnie tak. Skupienie w kraju takiego potencjału daje korzyść w postaci dużego rozwoju.
1: Jeszcze coś więcej?
2: No dziękuję ślicznie. Ja po prostu zapraszam do wspierania naszej inicjatywy, ponieważ ona jest istotna nie tylko dla środowiska militarnego, wojskiego, ale też tego cywilnego, tak, na co dzień, które też potrzebuje wsparcia.
1: A dlaczego to jest tak ważne i znaczące? Dzisiaj w dobie internetu faktycznie ta sztuczna inteligencja występuje bardzo dużo, jednak myślę, że więcej słuchaczy i tak też obywateli kojarzy się z takim trochę narzędziem błahym, bym powiedziała. To się okazuje, że to jest jednak bardzo znaczące pod kątem też bezpieczeństwa.
2: Absolutnie tak. Jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, to są przede wszystkim bardzo duże możliwości, jeżeli chodzi o analizę i agregację danych, która może być wykorzystana w tym polu walki do skupiania informacji z różnych źródeł i w różnej postaci, przerabiania ich w bardzo krótkim czasie i dostarczania do tego środowiska decyzyjnego, które po prostu czerpie z tego korzyść w postaci podejmowania trafnych decyzji.
1: A mamy już jakieś przykłady wykorzystania tej sztucznej tej agencji, które wspierały właśnie bezpieczeństwo?
2: To się cały czas dzieje. Jeżeli chodzi o oczywiście wojnę w Ukrainie, tak, to jest swoiste środowisko, gdzie ta sztuczna inteligencja jest stale testowana, jeżeli chodzi o rozwiązania dronowe, czy właśnie procesy decyzyjne, kwestie różnego rodzaju obrazowania satelitarnego, radarowego, to się cały czas dzieje.
1: Mhm. A jakie działania są niezbędne, aby właśnie to Centrum Doskonałości NATO do spraw sztucznej inteligencji powstało w Polsce?
2: Przede wszystkim takie, że tak powiem, działania wspierające, to przede wszystkim, tak, to co teraz też robimy, to jest to, co bardzo pomoże temu, żeby takie centrum mogło powstać. Jeżeli dobrze zrozumiemy, po co jest takie centrum, po co jest w ogóle tworzone na terenie kraju, z jakiej przyczyny. Natomiast oczywiście też dobra wola, jeżeli chodzi tutaj o kwestie środowiska politycznego, rządu, pana prezydenta, absolutnie ma to duże wsparcie. No i konsorcjum, tak, rozmowy z koalicjantami ewentualnymi przyszłymi, ja tutaj myślę przede wszystkim o krajach B9, czyli tych krajach, które są skupione wokół bezpieczeństwa tutaj wschodniej granicy.
1: A czy my jako obywatele możemy jakoś wesprzeć państwa w tych działaniach, oprócz takiego nagłaśniania i mówienia o takim projekcie?
2: Oczywiście, bardzo proszę o wsparcie w mediach społecznościowych. Tak jak powiedziałam, to jest dla nas, dla naszego kraju duża korzyść. Na pewno wszyscy na tym skorzystamy.
1: Polska jest już gospodarzem takich centrów, prawda? Bo to by było trzecie takie centrum. Co prawda pierwsze odnośnie sztucznej inteligencji, ale dwa już takie są w Polsce.
2: Tak, i dlatego też mamy doświadczenie w tworzeniu takich centrów doskonałości. Jedno jest w Krakowie i zajmuje się kontrwywiadem. Oczywiście z tych też względów ono nie jest specjalnie medialne ze względu na specyfikę swojej pracy. A drugie w Bydgoszczy, policja wojskowa, też jest raczej kierowane do wewnątrz, a nie na zewnątrz. To centrum doskonałości związane ze sztuczną inteligencją dałoby możliwość też otwarcia się na zewnątrz, na rynek, na studentów, na edukację, na współpracę międzynarodową.
1: Mhm. A czy my jako Polska mamy jakiś rywali w tym projekcie, tak mówiąc trochę kolokwialnie? Czy ktoś już też ma podobny pomysł i podobny projekt?
2: Analizując kwestię możliwości powstania takiego Centrum Doskonałości, też konsultowaliśmy ten projekt z wieloma ekspertami i otrzymaliśmy taką informację, że rzeczywiście Francja ubiega się też o budowę takiego Centrum Doskonałości. Natomiast oczywiście z informacji nieoficjalnych, bo nie mamy dostępu do dokumentów, którymi dysponuje Francja. Natomiast Francja chciałaby tworzyć takie centrum w zasadzie w pięciu kategoriach i nie patrzy na sztuczną inteligencję horyzontalnie. Nasz projekt jest szerszy. Myśli o sztucznej inteligencji horyzontalnie, o ulokowanie jej w każdej domenie wojskowej, więc myślę, że po prostu mielibyśmy większe szanse. No i ten układ, tak, jeżeli chodzi o położenie tutaj wschodnia flanka granicy NATO, absolutnie wbrew pozorom nam sprzyja. Tak.
1: Mhm. A jakaś ewentualnie współpraca z Francją wchodzi w grę, czy raczej nastawiamy się, że wolelibyśmy indywidualnie?
2: Znaczy, to trudno powiedzieć, tak? Każde rozwiązanie jest dobre, bo tutaj, jeżeli chodzi o to centrum w Krakowie, dzielimy je ze Słowacją i to jest też dobre rozwiązanie. Tam dowództwo jest rotacyjne w tym centrum. Natomiast oczywiście, lepiej jest takie centrum mieć dla siebie i być tym państwem wiodącym, państwem, które organizuje pracę takiego centrum, ale też trzeba pamiętać o tym, że do takiego centrum mogą być dopraszani partnerzy, tak? I absolutnie tutaj może być tym partnerem też Francja.
1: Mhm. Czyli teraz jakie mamy kolejne działania? Bo państwo jako Fundacja SET przedstawili projekt panu prezydentowi. 7-8 lipca mamy szczyt NATO. Być może pan prezydent przedstawi ten projekt dalej i trzymamy kciuki o powodzenie.
2: Tak jak pani redaktor powiedziała, przedstawiliśmy projekt w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Też uznaliśmy, że najlepszą datą do poinformowania jakby o tym, że mamy taki projekt, to jest rzeczywiście szczyt w Ankarze, ponieważ tam będzie możliwość skonsultowania tego projektu z ewentualnymi przyszłymi koalicjantami i rzeczywiście jakby zasygnalizowanie, że mamy też taki pomysł, tak? Natomiast jeżeli to zyska akceptację, to oczywiście też jako fundacja, jako ekspert będziemy służyć tutaj wsparciem, pomocą. Mamy doświadczenie, jeżeli chodzi o organizację tego typu zadań. Pracowaliśmy też w Ministerstwie Obrony Narodowej. Znane są nam takie centra, jeżeli chodzi o ich strukturę, zakres funkcjonowania, więc też służymy wsparciem.
1: Trzymamy kciuki za powodzenie projektu i kończąc naszą rozmowę, czego zatem możemy pani doktor i pani zespołowi jako inicjatorom tego projektu życzyć w związku z tą inicjatywą?
2: Dalszych dobrych analiz i propozycji, natomiast teraz rzeczywiście tego, żebyśmy byli w stanie forsować dalej ten projekt, żeby się udało.
1: To tego dokładnie życzymy i zachęcamy też państwa do zgłębienia tematu. Centrum Doskonałości NATO do spraw sztucznej inteligencji, projekt Fundacji SET, czyli Security Energy Technology. W mediach społecznościowych możemy zrobić szum, możemy jak najbardziej repostować informacje, czytać, publikować. Zachęcamy do tego bardzo gorąco. A ja bardzo dziękuję pani doktor za rozmowę, pani pułkownik rezerwy, dr Karolina Grenda, członek Rady Nowych Technologii i Cyfryzacji przy Prezydencie RP, członek Rady Fundacji SET, a także inicjatorka projektu powołania w Polsce Centrum Doskonałości NATO do spraw sztucznej inteligencji, była moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo.
2: Ślicznie dziękuję.
1: Trzymam kciuki.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Czy złość zawsze niszczy?
2: A czy miłość zawsze pomaga?
1: O tym, jak budować więzi w rodzinie
2: i jak towarzyszyć dzieciom w drodze do dojrzałości,
1: porozmawiamy w piątek o 22:00.
2: W audycji Złością czy miłością? Elżbieta Stawińska,
1: Marcin Wnoszyński.
2: Zapraszamy!
3: Pan Bóg spojrzy w serce człowieka i od razu będzie wiedział, czego ten człowiek chce. Nieba czy piekła? My sami będziemy szli do nieba i do piekła. Czego ten człowiek chce?
4: Konferencje księdza Piotra Pawlukiewicza. Wstań! Albo będziesz święty, albo będziesz nikim. W letnim programie Radia Warszawa od poniedziałku do piątku o godzinie 10:40 i 19:20.
0: Ogłoszenie nadawcy.
5: Radio Warszawa, godzina 16:30.
6: Wiadomości z życia Kościoła. Michał Koźlik, zapraszam. Relikwie świętej Teresy od Dzieciątka Jezus oraz jej rodziców ruszą w Polskę. Jutro w Szczecinie rozpoczyna się peregrynacja po klasztorach karmelitańskich i innych miejscach związanych z ich kultem. Dotrą także do Warszawy. Relikwie przyjeżdżają do nas prosto z Francji, mówi siostra Agnieszka od Eucharystii, karmelitanka Bosa z Warszawy.
7: Tunizję, więc jest to taka dosyć wyjątkowa okazja. Taka peregrynacja w całej Polsce była ostatni raz 20 lat temu. W zeszłym roku te relikwie już pielgrzymowały po części Polski, po tej południowej części Polski, po prowincji krakowskiej karmelitów bosych. W tym roku mamy zaszczyt je gościć w prowincji warszawskiej.
6: Do Warszawy relikwie dotrą 18 lipca wieczorem.
7: Będą najpierw w parafii karmelitów bosych, parafii pod wezwaniem Trójcy Świętej na warszawskim Solcu. 19 lipca w niedzielę ten program jest taki dosyć napięty, dlatego że przed południem będą w kościele Świętego Krzyża, potem u sióstr wizytek i od sióstr wizytek przyjeżdżają tutaj właśnie do nas na warszawską Wolę, do klasztoru karmelitanek bosych na Woli. Spodziewamy się relikwii około godziny 18:30. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Od nas będą jechały znowu do wspólnoty karmelitów bosych, tym razem na warszawskim Mokotowie.
6: Program peregrynacji i więcej szczegółów dostępnych jest na stronie relikwieteresy.pl. Więcej na ten temat także w materiale Kacpra Kowalczyka po godzinie 17:00. Mimo wyraźnego sprzeciwu ze strony Stolicy Apostolskiej, w Bractwie Świętego Piusa X doszło dziś do święceń biskupich. W akcie, przed którym ostrzegał papież i który nazywał schizmatyckim, wyświęcono czterech duchownych – Szwajcara, Amerykanina i dwóch Francuzów. Odpowiadając na apel papieża, by do tych święceń nie dochodziło, przełożony Bractwa, ksiądz Davide Pagliariani, argumentował, że jego środowisko chce jedności Kościoła, ale stwierdził, że jest ona rozdarta przez wpływy sprzeczne z autentycznym duchem katolickim. Stolica Apostolska nie zabrała jeszcze głosu po święceniach. Można się jednak spodziewać, że podobnie jak w 1988 roku potwierdzi oficjalnie zaciągnięcie automatycznej ekskomuniki.
8: Do pierwszych święceń bez zgody papieża doszło w 1988 roku. Wtedy ekskomunikę zaciągnęli zarówno konsekrujący, jak i konsekrowani biskupi. Przez lata Watykan podejmował próby dialogu z Bractwem. Gdy pojawiły się zapowiedzi kolejnych święceń bez papieskiego mandatu, także. Jeszcze w poniedziałek papież Leon XIV skierował apel do lefebrystów: zawróćcie z tej drogi. Rozdzieranie tuniki Chrystusa jest grzechem niezwykle ciężkim, pisał. Mimo tych apeli i wcześniejszych ostrzeżeń, że udzielenie sakry biskupiej bez zgody Ojca Świętego spowoduje zaciągnięcie ekskomuniki mocą samego faktu, Bractwo Piusa X nie zmieniło swojej decyzji. Do święceń doszło dzisiaj rano w szwajcarskim Ikon. Przypomnijmy, Bractwo Piusa X założył arcybiskup Marcel Lefebvre, a jego członkowie sprzeciwiają się postanowieniom Soboru Watykańskiego II, odrzucają zmiany w liturgii, a także ekumenizm i dialog międzyreligijny. Kacper Kowalczyk, Radio Warszawa.
9: To są wiadomości z życia Kościoła.
6: Lipiec to w tradycji ludowej miesiąc poświęcony kultowi krwi Chrystusa. Szerzył go we włoskim kościele święty Kasper del Bufalo, założyciel misjonarzy krwi Chrystusa. Była to odpowiedź na potrzeby duchowe XIX wieku, mówił w poranku z Radiem Warszawa ksiądz Józef Godlewski, misjonarz krwi Chrystusa i przełożony domu rekolekcyjno-formacyjnego w Ożarowie Mazowieckim.
10: Te czasy były jakby naznaczone krwią, też przelewaniem krwi ludzkiej, właśnie poprzez wojnę. Też bandytyzm, który szerzył się na terenach państwa kościelnego, więc jakby przeciwstawiał przelewaniu krwi ludzkiej krew Zbawiciela, który przelewa swoją krew z miłości do człowieka. I właściwie święty Kasper zauważył, że krew Chrystusa jest takim najskuteczniejszym narzędziem duchowej odnowy i ocalenia człowieka.
6: Kult krwi Chrystusa jest ściśle powiązany z kultem Eucharystii, dodał nasz gość.
10: Ta krew ma moc zupełnego oczyszczenia, uwolnienia od winy. To nie jest możliwe dla człowieka. Więc jakby no przyjęcie tego daru przebaczenia Bożego w sakramencie, szczególnie pokuty pojednania. Sakrament Eucharystii oczywiście jest takim też źródłem oczyszczenia. Ciało i krew przyjmujemy, nawet jeżeli ta komunia jest pod jedną postacią. Oczywiście tam jest cały Chrystus.
6: Do czasu reformy kalendarza liturgicznego po Soborze Watykańskim II 1 lipca obchodzona była uroczystość Najdroższej Krwi Chrystusa. Obecnie obchód ten został w Kościele połączony z uroczystością Bożego Ciała. Jako osobne święto zachował się jedynie w zgromadzeniach księży misjonarzy i sióstr adoratorek Krwi Chrystusa.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Ten CC Dreadlock Holiday, taki utwór dosyć przyjemny, a dziś jest Międzynarodowy Dzień Reggae. Taka ciekawostka, tak mi się trochę skojarzyło, że ten utwór dość ładnie wpasowuje się właśnie w ten dzień. Oprócz tego, że dzisiaj jest ten Międzynarodowy Dzień Reggae, to dzisiaj jest też Światowy Dzień Architektury. I ja mam taką ciekawostkę, ponieważ budynek Wydziału Psychologii UW, o tak, zdobył prestiżową nagrodę właśnie za architekturę. Dokładnie zdobył 3 prestiżowe nagrody. Za architekturę użyteczności publicznej w 12. edycji Nagrody Architektonicznej Prezydenta Warszawy. Otrzymał także nagrodę specjalną za dostępność, szczególnie dla osób o ograniczonej mobilności lub percepcji, no i otrzymał także Grand Prix. No i patrzę na zdjęcia tego Wydziału Psychologii. Faktycznie ten budynek jest bardzo ładny. Jeśli Państwo będą mieli możliwość, to zachęcam, żeby też te zdjęcia obejrzeć albo obejrzeć ten wydział, bo widzę, że jest dostępny. Zamiast tradycyjnych korytarzy zaprojektowano przestrzenie zachęcające do spotkań, współpracy i odpoczynku. Ważnymi elementami budynku są m.in. podcień wejściowy, atrium oraz taras dachowy, które tworzą miejsca do nauki, pracy i spędzania czasu wolnego. Ja wiem, że dla studentów to takie informacje mało ciekawe, no bo mamy lipiec, ale zawsze milej wracać w październiku, jak budynek jest świeży i taki właśnie przystosowany dla studentów, no i taki przyjemny, a naprawdę wygląda bardzo zachęcająco. Warto zobaczyć.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Warto zobaczyć też, co się dzieje na warszawskich drogach. Na warszawskich drogach. No tak, stoi Aleja Prymasa Tysiąclecia. To jak zawsze stoją też Aleje Jerozolimskie na wysokości Blue City w obie strony. Stoi też Wisłostrada również w obie strony na wysokości Elektrowni Powiśle, tam również korek. Jeśli chodzi o trasy wyjazdowe, no to korkometr dla Warszawy ma buźkę smutną i poziom 8 na 12. Do Marek 48 minut nam zajmie trasa, do Otwocka 47 minut, do Piaseczna 46 minut, do Pruszkowa 41 minut i do Łomianek 42 minuty. Szerokości, bezpieczeństwa i cierpliwości Państwu życzę i zachęcam, żeby razem z Radiem Warszawa ten czas spędzić. Postaram się, żeby było troszkę milej. Szybciej nie, bo ważniejsze jest bezpieczeństwo, ale milej.
2: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
1: Postaram się ja i postara się też Taylor Swift. The Fate of Ophelia. Już teraz na 106.2 FM.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Dzień, jeszcze raz, Międzynarodowy Dzień Reggae, Światowy Dzień Architektury to dzisiaj, Międzynarodowy Dzień Owoców też jest dzisiaj i Polski Dzień Psa. Takie są święta 1 lipca. Też jest Dzień Sejmu Polskiego i Święto Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Ale na tym Polskim Dniu Psa chciałam się skupić, ponieważ pogoda bardzo słoneczna, bardzo cieplutka, więc myślę, że to dobry pomysł, aby kilka rad dla wszystkich psiarzy tutaj podać. Co jest ważne, jak zadbać o tych naszych czworonożnych przyjaciół. Przede wszystkim stały dostęp do chłodnej wody to podstawa. Zapewnianie psu stałego dostępu do wody może wydawać się oczywiste, jednak nie zawsze tak jest. Po pierwsze należy zwrócić uwagę na ilość wody, zostawianej psu na czas naszej nieobecności. Gdy temperatura powietrza jest wysoka, znacznie zwiększa się parowanie wody. Należy więc pamiętać o zadbanie o jej odpowiedni zapas. Poza tym miski przenośne i bidony na wodę dla psa, jeśli już wybieramy się z naszym czworonogiem na jakiś spacer, chociaż niezalecane są spacery w takie upały, to bierzmy ze sobą też wodę dla czworonoga. No właśnie, to jest też kolejny punkt. Zapewnijmy psu zacienienie i chłodne miejsce odpoczynku, a także rytm dnia i poziom aktywności psa dostosujmy do warunków pogodowych. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, ale ja na przykład widziałam, że właśnie dużo więcej osób z czworonogami chodzi jednak wieczorami teraz, albo już nawet taką późną, późną nocą na spacery, to ze względu na temperaturę. Takie drobne rady, myślę, że dosyć przydatne, oczywiste, ale warto o nich pamiętać, żeby naszym czworonogom żyło się lepiej w tych upałach, tym bardziej, że nam jest ciężko, więc im pewnie też.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: A już teraz Stanisław Sojka, Tolerancja, na miły Bóg. 8 minut zostało do godziny 17:00.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Zapraszam Was bardzo serdecznie na wakacyjne audycje w Radiu Warszawa Włoskie Skarby. To panorama przepięknej miejscowości, kultury, sztuki, duchowości wspaniałych Włoch. Każdą sobotę i niedzielę o godzinie 16:40 Radio Warszawa. Ksiądz Witold Kawecki.
2: Ślubuję Ci miłość.
3: Radiowy kurs małżeński.
2: Świadkowie, praktycy i eksperci.
3: Już dziś o 22:00.
2: Zapraszają Anna Murawska
3: i Paweł Zuchniewicz.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Zimą merznie żeletem na poddaszu, jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia.
0: O reklamie.
5: Radio Warszawa, jest godzina 17.
6: Dobra wiadomość dla pacjentów. Jedna recepta nie musi być realizowana w tej samej aptece. Polska krytyka władz Ukrainy w Europarlamencie. W najbliższych godzinach w naszym regionie możliwe gwałtowne burze. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Od dziś pacjenci mogą dzielić e-recepty i wykupywać kolejne opakowania tego samego leku w różnych aptekach. Ministerstwo Zdrowia uruchomiło też specjalną mapę i listę placówek, które już obsługują taki system. Katarzyna Biała.
7: Jak poinformowała wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk, zainteresowanie nowym rozwiązaniem jest bardzo duże już od pierwszego dnia. Na razie do programu dołączyło ponad 60% aptek w Polsce, a kolejne mają dostosować swoje systemy w najbliższych dniach i tygodniach. To zmiana ważna dla pacjentów, bo do tej pory przy realizacji recepty na kilka opakowań leku trzeba było wracać do tej samej apteki. Teraz pierwsze opakowanie można kupić w jednym miejscu, a następne w innej placówce, jeśli bierze ona udział w programie. Resort Zdrowia zachęca, by sprawdzać to na udostępnionej mapie.
6: Można też oczywiście tradycyjnie zapytać farmaceutę.
8: To są wiadomości Radia Warszawa.
6: Polscy europosłowie chcą, by w rezolucji Parlamentu Europejskiego dotyczącej postępów Ukrainy na drodze do Unii znalazła się krytyka decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia UPA. Debata w tej sprawie ma się odbyć 7 lipca, a dzień później eurodeputowani przyjmą stanowisko dotyczące procesu akcesyjnego Ukrainy i Mołdawii. Poprawki zgłosili przedstawiciele największej frakcji chadeckiej oraz europejskich konserwatystów i reformatorów, a ich celem jest wpisanie do dokumentu oceny, że decyzja ukraińskiego prezydenta niepotrzebnie zaostrza relacje z Polską.
8: To się dzieje lokalnie.
6: W najbliższych godzinach w naszym regionie mogą występować gwałtowne burze, mówi Radio Warszawa synoptyk IMGW Anna Gryczman.
9: Spodziewamy się burz, które mogą mieć dosyć niebezpieczny przebieg. Mogą im towarzyszyć opady deszczu lokalnie powodujące podtopienia czy zalania. Bardzo silne porywy wiatru przekraczające miejscami nawet 100 km na godzinę czy duży grad.
6: Synoptycy apelują, by śledzić bieżące komunikaty pogodowe i w miarę możliwości nie planować w najbliższych godzinach większych aktywności poza domem. W środę 8 lipca wystartuje kolejna edycja przeglądu filmowego Centrum Myśli Jana Pawła II. Przez 2 miesiące będzie można obejrzeć 20 filmowych hitów. Tegoroczne hasło wydarzenia pod wspólnym niebem nawiązuje do wielokulturowości Warszawy. Seanse będą się odbywały w czwartki i w środy, mówi Joanna Korzeniewska z Centrum Myśli Jana Pawła II.
10: Warszawa jest dziś miastem wielu głosów, a jej codzienność współtworzą sąsiedzi i sąsiadki z Kijowa, z Mińska, Hanoi, Tbilisi, Mumbaju i Sofii. Dlatego zapraszamy widzów, aby przez kolejne letnie miesiące spojrzeli na świat oczami tych właśnie społeczności, nie przez pryzmat kulturowej egzotyki, lecz na partnerów wspólnej rozmowy o sprawach, które dotyczą każdego z nas.
6: Tego lata na dziedzińcu zabytkowej kamienicy przy ulicy Foksal 11 będzie można zobaczyć m.in. Miesiąc Miodowy, Łabędzi Śpiew i Świat jest rodziną. Przed każdym seansem na widzów czeka eksperckie wprowadzenie, a po nim dyskusja.
10: Pod wspólnym niebem to przegląd filmowy, który wyróżnia się na tle wielu innych kin pod chmurką. Pokazujemy filmy nagradzane na prestiżowych festiwalach, a priorytetem są dla nas polskie premiery. Pokazujemy różnorodność i odkrywczość. Filmy znane i mniej znane, filmy różnych gatunków i różnych form.
6: W Wszystkie seanse w ramach projektu są bezpłatne.
11: -32 stopnie Celsjusza w tym momencie wskazują termometry w Warszawie. 33 stopnie to temperatura odczuwalna i ta temperatura będzie spadać, tak jak było w wiadomościach Radia Warszawa. Uważajmy na burze, bo być może one do nas nadejdą. W tej godzinie jest to bardzo prawdopodobne. W nocy 20 stopni, odczuwalna temperatura około też 21.
8: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
11: Dzień dobry, witam się bardzo serdecznie. Ania Bobko w rytmie miasta. W rytmie miasta. Billy Joel będzie z nami w rytmie miasta. Również podróżował tu już za chwilę, tak samo jak Kasia Kowalska. Magazyn reporterów to przed nami również. Warto zostać, bo dużo dobrej muzyki. Jeśli Państwo akurat wracają, albo podróżują, albo gdzieś jadą, albo pędzą, albo spędzają czas w domu, to myślę, że tak będzie miło. Mi będzie miło i Wam będzie miło. Także warto 106,2 się poleca.
8: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: 106,2 FM. Radio Warszawa na lato.
1: Dobrze słuchać. Radio.

0: Kasia Kowalska i utwór Dlaczego nie wybrzmiała na antenie Radia Warszawa 14 minut po godzinie 17.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Wyjątkowe relikwie ruszą w pielgrzymkę po Polsce. Klasztory karmelitańskie oraz inne miejsca odwiedzą relikwie świętej Teresy od Dzieciątka Jezus oraz jej świętych rodziców Zeli i Ludwika Martin. Pielgrzymka rozpocznie się jutro, a w drugiej połowie miesiąca dotrze do Warszawy. Więcej na ten temat Kacper Kowalczyk.
2: To była wyjątkowa rodzina. Najpierw w 1925 roku kanonizowano świętą Teresę od Dzieciątka Jezus, a 90 lat później, w 2015, jej rodziców, Ludwika i Zelię. Obecnie trwa proces beatyfikacyjny jej siostry Leonii. Kolejni papieży na początku XX wieku nazywali świętą Teresę największą świętą czasów współczesnych, mówi siostra Agnieszka Maria de Eucharystii, karmelitanka Bossa z Warszawy.
3: Święta Tereska pokazała, że świętość to jest komunia z Panem Bogiem, robienie wszystkiego dla Boga i robienie tego w codziennych realiach swojego życia, że nie chodzi o to, żeby zrobić jakieś wyjątkowe rzeczy w swoim życiu, ale żeby wszystkie sprawy codziennego życia robić z wyjątkową miłością, z wyjątkowym zaangażowaniem. I to spowodowało, że ona stała się taką świętą, wskazującą konkretną drogę życia chrześcijańskiego bardzo wielu ludziom różnych stanów.
2: Historia jej rodziców jest również bardzo inspirująca. Początkowo chcieli iść do zakonu, a gdy się poznali, od razu się pokochali. Ich wspólne życie było piękne, chociaż nie pozbawione wielu trudności.
3: Ale niesamowite było to, że to wszystko faktycznie budowali na Panu Bogu, budowali też na takiej faktycznej pogłębionej relacji między sobą.
2: Peregrynacja ich relikwii rozpoczyna się jutro w Szczecinie. Nim dotrą do stolicy, odwiedzą m.in. Trójmiasto, Olsztyn, Ełk czy Marki. W stolicy najpierw będą u karmelitów na Solcu, potem w kościele Świętego Krzyża, kościele Wizytek, a wreszcie 19 lipca wieczorem u karmelitanek na Wolskiej.
3: Na Woli spodziewamy się relikwii około godziny 18:30. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Potem msza święta. Jako że będą to relikwie i świętej Tereski, i jej rodziców, czyli tych, którzy są wzorami małżonków chrześcijańskich, na mszy świętej będzie odnowienie przyrzeczeń małżeńskich, więc zapraszamy wszystkie małżeństwa. My jako wspólnota karmelitanek bosych będziemy też odnawiać nasze śluby zakonne. Na koniec mszy świętej będzie taki gest typowo związany z duchowością świętej Tereski, czyli poświęcenie róż i płatków róż. Potem przewidziałyśmy po mszy świętej świadectwa o budowaniu małżeństwa i narzeczeństwa na Chrystusie. I potem w ciągu tej nocy jeszcze jest przewidziane różaniec ze świętą Tereską, czuwanie w intencji powołań.
2: Z peregrynacją związane jest jeszcze jedno specjalne zaproszenie.
3: Zachęta dla motocyklistów, żeby towarzyszyli, eskortowali ten samochód, który będzie przewoził te relikwie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie warszawskiej prowincji karmelitów bosych www.karmelicibosi.pl.
2: O zapowiadanej peregrynacji i postaciach świętych, których relikwie będą pielgrzymować po Polsce, można przeczytać także na radiowarszawa.com.pl. Kacper Kowalczyk, Radio Warszawa.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Takie rzeczy tylko w Radiu Warszawa. Kacper Kowalczyk przed chwilą był tutaj naszym reporterem wyjazdowym, a teraz jest stacjonarnym i nam powie o korkach.
2: Tak, nawet nie tyle o korkach, co o utrudnieniach nie na drogach, tylko na kolei. Z uwagi na pożar traw wzdłuż torów kolejowych na odcinku od miejscowości Grodzisk do miejscowości Wiciejów, czyli to jest kierunek na siedlce pociągów z Warszawy. Został wstrzymany ruch pociągów, mogą występować utrudnienia, także dla kierowców na przejazdach kolejowych. Dlatego tutaj taka szczególna informacja. Wszyscy, którzy wybierają się pociągiem na kierunek Siedlec, Łukowa dalej, powinni sprawdzać na bieżąco opóźnienia portal pasażera, ponieważ są utrudnienia związane z pożarem traw przy linii kolejowej.
0: Tam Państwo odsyłamy na tą stronę internetową, żeby tam śledzić te informacje. Inne wyjazdówki: do Marek 43 minuty, do Twocka 42 minuty, do Piaseczna 43 minuty, do Darzyna 44 minuty, do Błoniów 58 minut, a innych utrudnień nie widzę. Także szerokości i bezpieczeństwa i mamy nadzieję, że te utrudnienia siedleckie szybko miną.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Mietek Szczesniak, no co ty na to? Taki bardzo letni i wakacyjny utwór wybrzmiał na antenie Radia Warszawa i ja mam taką letnią wakacyjną miejscówkę, ukrytą plażę w Warszawie, więc tak między nami, mną a państwem, drodzy słuchacze, ukryta plaża w Warszawie na Mokotowie, tuż za Wałem Wiślanym się znajduje. Jest taka mniej znana, dzika plaża w Warszawie. Plaża na Siekierkach określana także jako plaża przy Rodzynkowej. To spokojny fragment nad Wisłą, gdzie piasek i zieleń łączą się z widokiem na Most Siekierkowski i panoramę centrum miasta. Miejsce wybierane jest przez osoby szukające odpoczynku z dala od tłumów na spacer, piknik czy obserwację zachodu słońca nad Wisłą. Plaża znajduje się na końcu ulicy Rodzynkowej, za Wałem Wiślanym, na terenie o naturalnym, częściowo chronionym charakterze. Nie ma tutaj infrastruktury turystycznej, ani budek z jedzeniem, ani leżaków. Zamiast tego jest piasek, dzika roślinność i widok na Wisłę. Myślę, że bardzo przyjemny teren właśnie na jakiś wieczorny piknik, zachód słońca, spacer z psem, coś takiego podpowiadam, ale tak jak mówię, taka plaża ukryta, żeby tam teraz nie było bardzo dużo turystów, więc tak między nami warto się wybrać, ale tak raz na jakiś czas, żeby zachować tą taką naturalność.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: Backstreet Boys Bottle Up, utwór z tego roku. Wybrzmiał na antenie Radia Warszawa 25 minut przed godziną 18.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: A teraz mamy wielki polski przebój i nie byłabym sobą, gdybym nie powiedziała Państwu kilku ciekawostek na temat tego przeboju. Jest to utwór 31 lat starszy od Backstreet Boys. To tak ciekawie brzmi, ale faktycznie tak jest. Ballada Po Całuj Noc zespołu Various Monks i Anity Lipnickiej. To jeden z największych hitów tego zespołu. Z czasów, gdy właśnie Anita Lipnicka była wokalistką. Muzykę skomponował Robert Jansson, a słowa napisała sama Lipnicka i właśnie a propos tej ciekawostki, to ciekawostka jest taka, że legendarna ballada została stworzona przez Roberta Janssona niezwykle szybko, bo cały utwór skomponował w zaledwie 3 minuty. Więc teraz zostawiam Państwa na te 3 minuty, bo utwór trwa 3 minuty i 10 sekund właśnie z tym przebojem. Niezwykłym przebojem, myślę, że każdy świetnie zna. Co prawda mamy jeszcze popołudnie, ale ten utwór świetnie pasowuje się w to popołudnie również. Po całej nocy Various Monks i Anita Lipnicka już teraz na 106,2 FM.

feel you. To był Mac, Mr. Talkbox, Feel It. Jakiś to jest taneczny i radosny utwór. Mam nadzieję, że troszkę Państwa tak rozbudził w to nasze słoneczne, przepiękne popołudnie. Może troszkę rozbudził kierowców, którzy stoją na przykład w korku na Wisłostradzie na wysokości Centrum Nauki Kopernik, ponieważ tutaj korek w obie strony niestety. Podobnie jest na Alejach Jerozolimskich przy Blue City. Tutaj też niestety korek w dwie strony, chociaż widzę, że jest taki pomarańczowo-żółty, więc mam nadzieję, że nie jest aż taki gęsty. Jeśli chodzi o trasy wyjazdowe, to do Błonia 56 minut nam zajmie trasa, do Marek 41 minut, do Otwocka 39, do Nadarzyna 42 minuty, a do Łomianek 36. Szerokości, bezpieczeństwa i cierpliwości jak zawsze Państwu życzę i zachęcam, żeby z nami tutaj z Radiem Warszawa spędzić ten czas. Będzie na pewno milej. Japanese Boy na przykład zapewni to, że będzie milej w tych korkach. Albo potem Stargazing i Miles Smith zapewnią. Także warto zostać na 106.2 FM.

0: nie będzie.
1: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
0: Tak może być ciepło, ale nie aż tak ciepło. O, tak przyjemnie ciepło.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Pektus i Oceany kończy godzinę 17 w Radiu Warszawa, a ze mną już Wojciech Dąbrowski. Dzień dobry.
2: Jajko mi się wyświetliło na telefonie, proszę zobacz, żeby to było jasne.
1: Faktycznie
2: nie
1: jajko.
2: Nie wiem dlaczego, ja w ogóle nie miałem nic na telefonie żadnego jajka, teraz mi się jajko wyświetliło.
1: Czy ono coś oznacza?
2: Tak, jajko to jest najlepszy pokarm na świecie. Jeśli ktoś ma jakieś wątpliwości, to może stanąć ze mną w szranki.
1: Można dzwonić do Wojtka.
2: Tak, odnośnie jajka.
1: Moim zdaniem jajka.
2: Nie ma lepszego pokarmu od jajka.
1: Myślę, że dietetycy też się zgodzą. Bogate w białko i w różne
2: wszystko,
1: tłuszcze,
2: absolutnie
1: w witaminy.
2: I jajko jeszcze jest zdrowe, bo jest nie można go za bardzo oszukać, nie?
1: To prawda.
2: No coś tam do mięsa można wbić, do chlebka można coś wrzucić, a do jajka co, wstrzykniesz coś?
1: To jest prawda. No wszystko prawda. Mają Państwo pomysł na kolację w takim razie?
2: Na kolację, na śniadanie, tak? Do 10 dziennie maksymalnie.
1: No to już taki duży rekord. Na razie myślę, że
2: rekord
1: 10 jest, dziennie?
2: Nie, rekord to jest więcej. Ale
1: więcej zjadłeś kiedyś jajek niż 10?
2: Zdecydowanie.
1: Tego dnia? O, no to podziwiam. To nie, no to u mnie mi się chyba zdarzyło za 3 maks. Tak myślę. No nie wiem. W każdym razie wiem,
2: nie
1: że... Wiem, że Wojciech Dąbrowski zostaje podczas wieczoru w dobrej atmosferze.
2: Będę.
1: A ja mówię jestem. Dziękuję i mówię do usłyszenia.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Wyobraź sobie. Góry, cisza, pełne słońce. Leżysz na trawie, słuchasz śpiewu ptaków, a wokół ciebie spokojnie pasą się owce.
5: W prawdziwym życiu zawsze w końcu pojawia się jakiś wilk. Problem, kryzys, moment, w którym wszystko się sypie, a całe stado się rozbiega.
6: I wtedy właśnie potrzebny jest pasterz. Taki, który nie szuka najbliższego wyjścia ewakuacyjnego, tylko zostaje do końca.
4: Bo dobry pasterz oddaje życie za swoje owce.
5: Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej. Formujemy pasterzy, na których można polegać.
3: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
7: Bez względu na to, jak ten pierwszy człowiek, którego spotykam w ciągu dnia, potraktuje mnie, to jednak do mnie należy decyzja, jak ja jego potraktuję.
8: Wydaje ci się, że ty już zmienić się nie możesz? Mamy na to sposób. Prosty poradnik, czyli ABC społecznej krucjaty miłości błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na wakacyjny cykl Czas to miłość, ABC społecznej krucjaty miłości zapraszamy od poniedziałku do piątku po 9:15 i 20:20. Weronika Ostrowska i ksiądz Michał Dziedzic.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
9: Pełny zakres usług pogrzebowych w Warszawie i na terenie całego kraju świadczy Zakład Pogrzebowy Gralewski. Biuro i kaplica zakładu mieści się na terenie Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej przy ulicy Ostrobramskiej 72. Informacje związane z załatwieniem pogrzebu można uzyskać przez całą dobę pod telefonem 507 507 487 lub na stronie internetowej pogrzeby-gralewski.pl.
10: Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa. Zarządzanie stacją to wymagające zadania menedżerskie. Realizuje je od ponad 17 lat. W tym procesie Państwa hojność jest kluczowym filarem naszej stabilności oraz dowodem na to, że nasza misja jest ważna i potrzebna. Zapraszam Państwa do współtworzenia misji Radia Warszawa, także poprzez regularne wsparcie finansowe. Informacje, jak to zrobić, na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z góry serdecznie dziękuję za zrozumienie i okazywaną życzliwość.
11: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
3: O reklamie.
2: Radio Warszawa, 106,2 minuta po 18.
12: Podsumowanie wiadomości lokalnych dnia. Michał Koźlik. Zapraszam. IMGW ostrzega przed burzami na terenie województwa mazowieckiego. Mogą wystąpić dziś wieczorem, mówi Radiu Warszawa synoptyk IMGW Anna Gryczman.
13: Spodziewamy się burz, które mogą mieć dosyć niebezpieczny przebieg. Mogą im towarzyszyć opady deszczu, lokalnie powodujące podtopienia czy zalania. Bardzo silne porywy wiatru, przekraczające miejscami nawet 100 km na godzinę, czy duży grad.
12: W czasie burzy w lesie może być niebezpiecznie, ostrzegają Lasy Państwowe. Silny wiatr oraz wyładowania elektryczne mogą prowadzić do łamania się drzew. Wizytę w lesie warto odłożyć na nieco spokojniejszy czas, mówi Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych.
14: W takich warunkach najlepiej zrezygnować z wizyty w lesie. Jeżeli burza zaskoczy nas podczas spaceru, należy jak najszybciej opuścić teren leśny. Nie wolno zatrzymywać się pod drzewami ani w pobliżu uszkodzonych fragmentów lasu. Jeżeli nie ma możliwości szybkiego opuszczenia lasu, należy oddalić się od wysokich drzew, przykucnąć i przeczekać burzę w możliwie najbezpieczniejszym miejscu.
12: Warto śledzić komunikaty Lasów Państwowych i stosować się do poleceń służb. Zmiana na stanowisku stołecznego konserwatora zabytków. Z funkcją żegna się Michał Krasucki. O tym, kto go zastąpi i jaką będzie pełnił funkcję, Kacper Kowalczyk.
15: Stanowisko stołecznej konserwatorki zabytków od dzisiaj będzie pełnić Sylwia Brzezińska, dotychczasowa zastępczyni dyrektora Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków. Z Urzędem Miasta Warszawy związana jest od 2004 roku. Jest architektką i ekspertką w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. Michał Krasucki po 11 latach pracy w Urzędzie Miasta Warszawy obejmie stanowisko dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków odpowiada za ochronę dziedzictwa kulturowego Warszawy od zabytków i architektury przez obiekty archeologiczne i historyczne. Historyczną zieleń, aż po dziedzictwo niematerialne. Prowadzi ewidencję badania zabytków, wydaje pozwolenia na pracę przy nich, opiniuje inwestycje oraz sprawuje nadzór nad pracami przy miejskich obiektach objętych ochroną. Kacper Kowalczyk, Radio Warszawa.
12: Uczyli się, jak skutecznie pomagać nad wodą. Policjanci z Mińska Mazowieckiego wzięli udział w szkoleniu w ramach akcji Bezpieczne Wakacje, mówi starsza sierżant Paula Antolak z Komendy Powiatowej Policji.
16: Funkcjonariusze doskonalili techniki prowadzenia działań ratowniczych, zasady udzielania pomocy osobom tonącym oraz sposoby bezpiecznego wykorzystania sprzętu ratunkowego. Ćwiczenia miały przede wszystkim charakter praktyczny. Policjanci przeprowadzili działania na wodzie z wykorzystaniem policyjnej łodzi motorowej oraz policyjnych skuterów wodnych. Dzięki temu mogli przećwiczyć zasady współpracy podczas akcji ratowniczych oraz bezpieczne manewrowanie jednostkami pływającymi.
12: Szkolenie odbyło się na zalewie Karczunek w Kałuszynie. Prowadzili je funkcjonariusze z Komisariatu Rzecznego Policji. Tego dnia przeprowadzono też zajęcia dla uczniów miejscowej podstawówki. W środę 8 lipca wystartuje kolejna edycja przeglądu filmowego Centrum Myśli Jana Pawła II. Przez 2 miesiące będzie można obejrzeć 20 filmowych hitów. Tegoroczne hasło wydarzenia, Pod wspólnym niebem, nawiązuje do wielokulturowości Warszawy. Seanse będą się odbywały w środę i czwartki, mówi Joanna Korzeniewska z Centrum Myśli Jana Pawła II.
17: Warszawa jest dziś miastem wielu głosów, a jej codzienność współtworzą sąsiedzi i sąsiadki z Kijowa, z Mińska, Hanoi, Tbilisi, Mumbaju i Sofii. Dlatego zapraszamy widzów, aby przez kolejne letnie miesiące spojrzeli na świat oczami tych właśnie społeczności, nie przez pryzmat kulturowej egzotyki, lecz na partnerów wspólnej rozmowy o sprawach, które dotyczą każdego z nas.
12: Tego lata na dziedzińcu zabytkowej kamienicy przy ulicy Foksal 11 będzie można zobaczyć m.in. Miesiąc Miodowy, Łabędzi Śpiew i Świat jest rodziną. Przed każdym seansem na widzów czeka eksperckie wprowadzenie, a po nim dyskusja. Teraz wracamy do pogody. Upały na zmianę z burzami, ale wciąż z przewagą upałów. To powód suszy w wielu miejscach na Mazowszu. To problem dla właścicieli ogródków i dla hodujących rośliny. Aby nie usychały, warto zatrzymać jak najwięcej wody z opadów. Jak to robić? Rodziła w poranku z Radiem Warszawa kierowniczka działu edukacji Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk w Powsinie Katarzyna Misiak.
18: Jedną z takich możliwości jest wkopanie w rabaty na taką większą głębokość zwykłych rur drenarskich, które będą nam działały trochę jak studzienki chłonne. Możemy sobie również zrobić takie ceramiczne wgłębniki wypełnione jakimś żwirem, czymś przepuszczalnym i też w tych miejscach będzie nam się woda zatrzymywała.
12: Również rośliny balkonowe można uratować przed suszą. Jak dodaje ekspertka, kluczowe są wielkość i kształt doniczki.
18: Problemem nie jest to, co grzeje roślinę od góry, tylko to, że doniczka się nagrzewa i gotują się korzenie. W związku z tym, jeżeli mamy bardzo nasłonecznione balkony, to tak, głębokie donice, szerokie donice, lepiej 10 roślin w jednej dużej donicy albo dużej skrzynce, niż mała skrzynia, płytka skrzynia, która będzie błyskawicznie przesychać.
12: A przypomnijmy, według prognoz IMGW opady deszczu mogą wystąpić dziś wieczorem.
11: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
2: W Małopolsce i na Górnym Śląsku grzmi tak od Ostrawy, no prawie po Białystok w tym pasie, z przerwą na województwo świętokrzyskie, bym tak powiedział, albo bardziej na styk województwa świętokrzyskiego, łódzkiego i mazowieckiego. Na Mazowszu, a zwłaszcza w Warszawie, cieplutko i przyjemnie, choć nie ma 30 stopni, jest 28, Raszyn, Cynkocin, Piaseczna 27, Pruszków 26, Ołtarzew także 26 i Wólka także 26. Jak będzie burza szła, to powiem na pewno. 7 po 18. Dobry wieczór, Wojciech Dąbrowski, witam serdecznie i zapraszam. To jest wieczór w dobrej atmosferze na 106.2 FM. O burzach jeszcze będziemy mówić, to taki dosyć istotny temat dla tych, zwłaszcza co na przykład pracują na świeżym powietrzu. Nazwijmy to w ten sposób, choć to świeże powietrze w Warszawie, no to tak różnie z tym bywa. Informacje z dróg, dobre słowo i także audycja Agroinfo, blisko rolnika w tej godzinie, muzycznie Katie Melua już teraz. Zapraszam.

0: Chłopaki nie płaczą, grupa Kira, Zygmunt Staszczyk. Mamy 14 minut po 18. I między innymi korki na S8 od Lazurowej, o tak, od Lazurowej w kierunku Żoliborza, ciasno na zjeździe z Mostu Północnego w kierunku Modlińskiej, Pułkowa do Łomianek, Armii Lodowej w kierunku Pragi, ciasno na Wybrzeżu Helskim w kierunku Wału Międzyszyńskiego, Solidarności od Wolskiej do Pragi, korek już się tworzy, przypominam o remoncie Jana Pawła i Aleje Solidarności, korek na Wisłostradzie od Mostu Łazienkowskiego do Mostu Śląsko-Dąbrowskiego, Towarowa w obu kierunkach się już korkuje. Ciasno już w tym momencie niestety, ale również się zrobiło na Dźwigowej, utrudnienia na Połczyńskiej w kierunku Błonia, ciasno także przed pomnikiem lotnika, tu także musimy uzbroić się w cierpliwość, podobnie jak w Alejach Jerozolimskich przy zjeździe na trasę S8, czyli na Prymasa Tysiąclecia, przy rondzie ze Słońców Syberyjskich, z drugiej strony od centrum do w kierunku Włochy Warszawskiego Ursusa. Także musimy pamiętać o tym, aby noga z gazu, tam wąskie pasy są. Pamiętajcie o tym przy Dworcu Zachodnim. No i jeszcze Bitwy Warszawskie, Grójecka i Wanacha miejscami się korkują.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: 22 minuty po 18. Abba, a już teraz dobre słowo.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Wprowadzenie, punkty pierwszy i drugi. Wspaniałe człowieczeństwo stworzone przez Boga staje dziś wobec decydującego wyboru: wznieść nową wieżę Babel albo budować miasto, w którym Bóg i ludzkość zamieszkają razem. Każde pokolenie otrzymuje w dziedzictwie zadanie nadania kształtu swoim czasom, doprowadzenia do dojrzewania dziejów jako przestrzeni, w której godność każdej osoby będzie otoczona troską, będzie umacniana sprawiedliwość, a braterstwo stanie się możliwe. Nad każdą jednak epoką wisi ryzyko budowania świata nieludzkiego i jeszcze bardziej niesprawiedliwego. Tam, gdzie ludzkości grozi utrata własnego oblicza, my chrześcijanie wznosimy oczy ku Bogu, który stał się ciałem, wiedząc, że misterium człowieka wyjaśnia się prawdziwie jedynie w misterium Słowa Wcielonego. To wspaniałe człowieczeństwo w Jezusie Chrystusie staje się drogą, prawdą i życiem, otwierając każdemu z nas drogę wzrastania ku pełni. Oparci na Chrystusie, żywym kamieniu, doświadczamy potężnego i tajemniczego działania Ducha Świętego oraz wierzymy, że każdy autentyczny ludzki wysiłek współpracy z Nim dla osiągnięcia dobra będzie pobłogosławiony przez Ojca Niebieskiego, którym pokładamy naszą nadzieję. Dlatego możemy z zaangażowaniem włączać się w te wszystkie inicjatywy, które budują świat bardziej sprawiedliwy, i możemy wzywać innych do współdziałania z nami na rzecz integralnego rozwoju każdej istoty ludzkiej. Pragniemy wejść w dialog ze wszystkimi mężczyznami i kobietami naszych czasów, z którymi dzielimy doświadczenia, pytania i dążenia ludzkości. Chcemy razem z nimi szukać nowych dróg ku dobru wspólnemu i ku promowaniu godnego życia dla wszystkich. Taka postawa dialogu stanowi integralną część powołania Kościoła, ponieważ on, ustanowiony w Chrystusie jakby sakramentem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem w jedności całego rodzaju ludzkiego, rozpoznaje w historii miejsce, w którym Ewangelia stawia pytania ludzkiemu doświadczeniu i mu towarzyszy.

To Josh Wardin w Radiu Warszawa na 106,2 FM, 35 minut po godzinie 18, David Gray już za chwilę i Babylon, będzie Oscar Sims w utworze cały czas, a po tych dwóch piosenkach audycja dla rolników i o rolnictwie, agroinfo, blisko rolnika w Radiu Warszawa, oczywiście.

0: czas. Za 29 minut przepraszam, za 19 minut godzina 19.
1: Agroinfo. Blisko rolnika. Audycja dla rolników i o rolnictwie.
2: Malownicze krajobrazy, regionalne tradycje, lokalna kuchnia oraz możliwość odpoczynku z dala od miejskiego zgiełku. Polska wieś posiada coraz większy potencjał turystyczny. O tym Katarzyna Polewko porozmawia z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Stefanem Krajewskim. Zapraszam.
1: Agroinfo. Blisko rolnika.
3: Panie ministrze, współczesna polska wieś to atrakcyjne miejsce do wypoczynku?
4: Współczesna polska wieś jest idealnym miejscem do wypoczynku, zwłaszcza dla mieszkańców dużych miast, tych, którzy nie znają polskiej wsi na co dzień albo znają ją tylko i wyłącznie z przekazu medialnego. Warto pojechać poza granice dużych miast, znaleźć sobie miejsce na wypoczynek, poznać tradycje, poznać w ogóle polską wieś, obszary wiejskie. To jest kierunek wart polecenia.
3: Panie ministrze, potencjał turystyczny polskiej wsi jest coraz większy? Agroturystyka wraca do łask?
4: Agroturystyka, do tego różnego rodzaju miejsca wypoczynkowe na obszarach wiejskich, też nie tylko agroturystyka, bo oczywiście na nią stawiamy najbardziej, ale też to są dzisiaj hotele, różne miejsca, które warto odwiedzić i szukać i zachwycać się tym, co mamy na miejscu, bo czasem szukamy tych ciekawych miejsc z dala od miejsca zamieszkania, a się okazuje, że jest ono całkiem blisko. I warto, żeby właśnie przyszli konsumenci, obecni konsumenci, no bo przecież wszyscy jesteśmy konsumentami, poznawali, skąd ta żywność pochodzi, jaką drogę przeszła, że mleko nie jest z kartonika, tylko żeby tam trafiło, musi odpowiednio drogę przejść, a pochodzi od naszych polskich krówek. Dzisiaj rolnicy szukają dodatkowego źródła dochodu, wsparcia i takim są gospodarstwa agroturystyczne. Zapraszamy i zachęcamy, by trafić na obszary wiejskie, a myślę, że dla wielu mieszkańców miast będzie to naprawdę nowe odkrycie i nowa destynacja.
3: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi stawia na produkt lokalny?
4: Bardzo mocno stawiamy na produkt lokalny, produkt tradycyjny. Też od dłuższego czasu już prowadzimy taką akcję informacyjną wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Produkt polski, czyli produkty oznaczone logiem biało-czerwonym i też z takim napisem produkt polski, co oznacza, że to jest nasze, lokalne, nie przyjechało z obcego kraju, ani tym bardziej obcego kontynentu. Organizujemy szereg też konkursów, by promować, przypominać o tych czasem już zapomnianych przepisach, a przekazywanych czasem z pokolenia na pokolenie. To jest też nasza przewaga nad innymi krajami. Polska żywność jest bardzo dobrze odbierana na całym świecie. Z jednej strony mamy obowiązek i taką powinność wobec rolników, żeby szukać nowych miejsc do eksportu żywności, a z drugiej strony stawiamy na tą sprzedaż bezpośrednią, stawiamy na produkt lokalny i tradycyjny.
3: Możemy mówić, panie ministrze, o tym, że polskie produkty rolno-spożywcze są hitem eksportowym, stają się hitem eksportowym?
4: Tak, polskie produkty są hitem eksportowym i coraz szerzej otwieramy się na świat. Tak jak wcześniej to była głównie Europa, dzisiaj często kraje trzecie, Azja i tutaj ostatni czas to otwarcie rynku filipińskiego dla naszych produktów mięsnych, produktów mlecznych, ale też otwarcie szersze na Japonię, otwarcie na Koreę, kolejne kraje zyskujemy. Tu jest oczywiście duża rola samego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ale też głównego lekarza weterynarii, głównego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, głównego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa. To też nie wszystko od naszej strony zależy, ale otwieramy te rynki po to, by docierać z naszą żywnością. Wartość eksportu produktów rolnych w 2025 roku to 58 miliardów euro, czyli prawie 250 miliardów złotych, 16% całego naszego eksportu i 9% wzrost rok do roku, co pokazuje, że coraz bardziej wykorzystujemy ten potencjał naszej bezpiecznej żywności, ale z drugiej strony też chronimy naszych konsumentów przed zalaniem produktów, które tych norm nie spełniają. Po to wydaliśmy wspólnie z ministrem zdrowia rozporządzenie, które zakazuje wjazdu produktom, które zawiera pozostałości pestycydów niedozwolonych na rynku unijnym, a dozwolonym na rynkach krajów trzecich.
3: Które produkty, które grupy produktów cieszą się największą popularnością poza granicami naszego kraju?
4: Tych produktów jest bardzo dużo. Produkty mięsne, produkty mleczne, słodycze, wyroby piekarnicze, cukiernicze, alkohol. To są nasze produkty takie, które silnie zdobywają rynki.
3: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi realizuje program Aktywna Wieś. Szczególnie teraz w okresie letnim możemy zobaczyć efekty tego programu.
4: Po raz pierwszy przygotowaliśmy program Aktywna Wieś, dedykując na to 10 milionów z budżetu ministerstwa. Liczyliśmy, że to będzie program, który będzie cieszył się dużym zainteresowaniem, ale to zainteresowanie przeszło nasze oczekiwania. Prawie 5 tysięcy wniosków wpłynęło. Tutaj duża praca wykonana przez pracowników Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi po to, by te wnioski sprawnie ocenić. Prawie 1400 wniosków zostało sfinansowanych w ramach tego budżetu. To jeszcze zwiększyliśmy budżet do 15 milionów, widząc to ogromne zainteresowanie i potrzeby wsparcia. Głównym celem i założeniem tego programu było wzmocnienie lokalnych społeczności, danie im możliwości zrealizowania pomysłów, inicjatyw, które powstają w lokalnych społecznościach, ale brakowało często sfinansowania tych pomysłów.
1: Agroinfo. Blisko rolnika.
2: Anna Czytowska, zapraszam na przegląd najważniejszych informacji dla rolników. Siódme Krajowe Dni Pola zgromadziły tysiące rolników, setki wystawców, a także przedstawicieli administracji rządowej, europejskiej oraz świata nauki. Przez wszystkie trzy dni w wydarzeniu aktywnie uczestniczył minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski. Głównym punktem pierwszego dnia była wizyta komisarza Unii Europejskiej do spraw rolnictwa, który przyjechał do Szepietowa na zaproszenie ministra. Kolejne dwa dni w Szepietowie należały już do hodowców i ich dumy, czyli zwierząt. Ostatni dzień zdominowały profesjonalne pokazy czempionów i superczempionów. Podczas wydarzenia minister nadawał odznaki honorowe zasłużone dla rolnictwa osobom, które swoją pracą, zaangażowaniem i osiągnięciami wniosły szczególny wkład w rozwój rynków rolnych. Gospodarzem ósmych Krajowych Dni Pola będzie poświętne.
1: Agroinfo.
2: Co czwarty młody rolnik w Unii Europejskiej prowadzi gospodarstwo w Polsce. Dlatego to właśnie Warszawa była gospodarzem europejskiej debaty o odnowie pokoleniowej na wsi i dostępie młodych gospodarzy do finansowania. Wydarzeniu towarzyszyło hasło wzmocnienie odnowy pokoleniowej w rolnictwie Unii Europejskiej, poprawa dostępu do finansowania dla młodych rolników, organizowanym przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. komisarz Unii Europejskiej do spraw rolnictwa Christoph Hansen oraz minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski. O szczegółach spotkania można przeczytać na stronie ministerstwa.
1: Agroinfo.
2: Koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się o dofinansowanie swojej działalności statutowej. Wysokość wsparcia

0: Modernizacji rolnictwa do 31 lipca przyjmuje wnioski o wsparcie na inwestycje leśno-zadrzewieniowe finansowane z Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Z pomocy mogą skorzystać np. rolnicy gospodarujący na słabych gruntach 5 i 6 klasy, czy właściciele prywatnych lasów zniszczonych w wyniku pożarów. Nabór prowadzony jest poprzez aplikację e-Wniosek Plus.
1: Agroinfo.
0: To ułatwienie dla rolników i mniej formalności. Hodowcy zwierząt nie będą musieli ponownie składać części dokumentów potrzebnych do uzyskania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego. Jeżeli powiatowy lekarz weterynarii dysponuje informacjami niezbędnymi do nadania numeru, wyda decyzję z urzędu. Wykorzysta do tego również dane dostępne w bazie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
1: Agroinfo. Blisko rolnika. Kampania informacyjna Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

0: Tu Radio Warszawa za niecałe 2 minuty, 19.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Mam wiele marzeń. Marzy mi się na przykład morze, ale też wycieczka w góry, spacery po lesie i pyszne latte. Może na wynos? Latem marzenia się spełniają. Orzeźwiające latte na wynos od poniedziałku do piątku od 10 do 14 na antenie Radia Warszawa. Zapraszam, Zofia Kozorawska.
3: Ślubuję Ci miłość.
4: Radiowy kurs małżeński.
3: Świadkowie, praktycy i eksperci.
4: Już dziś o 22.
3: Zapraszają Anna Murawska
4: i Paweł Zuchniewicz.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
6: Zimą marznie, że latem na poddaszu jest nie do wytrzymania? Przyczyną może być słaba izolacja. Linde Termo specjalizuje się w ocieplaniu poddaszy pianką poliuretanową PUR. Dzięki nowoczesnej technologii skutecznie eliminujemy mostki termiczne, pomagamy obniżyć koszty ogrzewania i zwiększamy komfort mieszkania. Realizujemy zlecenia na terenie całej Polski. Linde Termo. Profesjonalne ocieplenia poddaszy pianką PUR. Zadzwoń już dziś. 530 054 054. Linde Termo. Inwestycja, która procentuje każdego dnia.
1: Po reklamie.
0: Minęła 19.
7: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
8: Wekon w Szwajcarii bez mandatu papieskiego udzielono święceń biskupich czterem kapłanom Bractwa Świętego Piusa X. W Bazylice Watykańskiej odsłonięto tablicę z imionami wszystkich pochowanych w tej świątyni papieży. We Francji rośnie zapotrzebowanie na dobre przygotowanie do sakramentu małżeństwa. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Choć dziś środa, to w Watykanie nie było audiencji ogólnej. Rozpoczął się okres wakacyjny. Audiencje środowe zostaną wznowione 5 sierpnia. Papież pozostaje jeszcze w Rzymie. Dziś miał szereg audiencji prywatnych. W przyszłą niedzielę, 5 lipca, modlitwę Anioł Pański odmówi z wiernymi już w Castel Gandolfo. Wekon w Szwajcarii, w głównej siedzibie Bractwa Świętego Piusa X, odbyła się uroczystość, podczas której biskupi de Galarete i Fele udzielili bez mandatu papieskiego święceń biskupich czterem kapłanom Bractwa. Stolica Apostolska ostrzegała, że będzie to akt schizmatycki. W uroczystości wzięły udział tysiące wiernych.
9: I nous prenons aujourd'hui des moyens exceptionnels.
10: Na początku liturgii przełożony Bractwa ksiądz Davide Pagliarani wyjaśnił, że święcenia te odbywają się w całkowicie wyjątkowej sytuacji, ponieważ od czasu Soboru Watykańskiego II władze Kościoła wykazują postawę sprzeczną z wiarą i działają wbrew świętej tradycji. Jego zdaniem przekazanie łaski biskupstwa tym kapłanom jest niezwykle ważnym obowiązkiem. Uważamy, że ewentualne kary lub sankcje za ten akt nie mają dla nas żadnej wartości, dodał.
8: Przypomnijmy, że Leon XIV wystosował list do Bractwa Świętego Piusa X, w którym apelował o powstrzymanie się od święceń, ponieważ stanowią one akt schizmy. W portyku Bazyliki Watykańskiej umieszczono nową tablicę z nazwiskami wszystkich 149 papieży pochowanych w tej świątyni od początków chrześcijaństwa.
11: Nowa tablica zawiera imiona 149 papieży pochowanych w świątyni, od świętego Piotra do Benedykta XVI, który zmarł w roku 2022. Spośród nich jedynie po 50 jednym zachował się do dziś sarkofag lub jakikolwiek inny pomnik nagrobny. Nowa tablica wykonana jest z marmuru karrarejskiego i stanowi replikę tablicy znajdującej się w korytarzu zakrystii.
8: We Francji rośnie zapotrzebowanie na dobre przygotowanie do sakramentu małżeństwa. Młodzi nie zadowalają się tym, co proponuje im parafia, chcą czegoś więcej. W obliczu rosnącej liczby separacji i wniosków o unieważnienie małżeństwa, współcześni narzeczeni są bardziej świadomi ryzyka porażki.
10: O nowym trendzie pisze tygodnik Famille Chrétienne. Podkreśla, że dla współczesnych narzeczonych potrzeba dobrego przygotowania do małżeństwa jest o wiele bardziej oczywista niż przed 30 laty. Tytułem przykładu francuski tygodnik pisze o dużej popularności, jaką cieszą się kursy prowadzone przez opactwo La Grasse. Stawia ono na wierność Ewangelii i nauczaniu Kościoła, a kursom patronuje święty Jan Paweł II, twórca teologii ciała. To wymagające nauczanie, ale właśnie dlatego ma tak silny wpływ na pary, uważa Marie Prune, jedna z uczestniczek.
8: Przypomnijmy, że cały cykl kateches Jana Pawła II o teologii ciała jest dostępny w YouTube z tłumaczeniem na język polski na polskim kanale Vatican News.
7: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: ...26 stopni w Warszawie, Raszynie Piasecznie, 25 Otwock, Wiązowna, Sulejówek, a 24 mamy Trzcinka, Olesin, Glinianka, Celestynów, Wołomin, Radzymin. Taki blok. Jeśli chodzi o burze, które mają zmierzać w naszym kierunku, to już dla Państwa sprawdzamy. No zmierzają. Nie wiem, czy dotrą dziś, ale zmierzają. Ciśnienie powolutku spada, 999 hektopaskali. Po 19. Dobry wieczór, Wojciech Dąbrowski, witam i zapraszam. Już za chwilę Autofidem będzie także, między innymi grupa MC będzie Carla Fernandez w pięknym utworze Co jeśli, no i na pewno pojawi się także audycja Wstań, albo będziesz święty, albo będziesz

0: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
1: Wpatruję się tak w mapę pogodową, dokładnie w mapę burzową, zobaczyć, gdzie teraz najbardziej grzmi. No, burza zbliża się od południa w kierunku Tarnowa i od południowego zachodu w kierunku Kielc i Radomia. No i pytanie, czy dotrze ona do stolicy? To właśnie, to jest dosyć zasadnicze pytanie, bo jeszcze dziś miała dotrzeć. W noc z wtorku na środę upłynęła nam w Polsce, ogólnie w Polsce pod znakiem gwałtownych burz, które przeszły przez kilka regionów Polski. Według strażaków interweniowali oni dziesiątki razy, usuwając skutki silnego wiatru, lew, gradu, a synoptycy cały czas ostrzegają, że to nie, jeszcze nie koniec tej niebezpiecznej pogody. Gdzie było najgorzej? Najgorzej było w województwie lubuskim. Szczególnie mocno skutki i załamanie pogody odczuli mieszkańcy m.in. Wschowa. Tam wiatr łamał drzewa i konary. Były utrudnienia w dostawach energii elektrycznej, nie tylko zresztą tam. Synoptycy ostrzegają jednak, że to nie koniec niebezpiecznych zjawisk. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał kolejne alerty dotyczące burz, intensywnych opadów deszczu oraz m.in. oczywiście upałów. Najwyższe ostrzeżenie najwyższego trzeciego stopnia obowiązują już teraz w województwach podkarpackim i lubelskim, ale to drugiego stopnia wydano do całej południowej i południowo-zachodniej Polski, ale także dla części centralnej Podlasia oraz województwa warmińsko-mazurskiego. Nazwy Mazowsze tam nigdzie nie widzę, ale wszystko się może wydarzyć.

0: 20 minut po godzinie 19.
1: RTCK Wydawnictwo prezentuje. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz. Wstań! Albo będziesz święty, albo będziesz nikim. Część druga. Jesteś kimś innym.
2: Pamiętacie film, genialny serial, moim zdaniem Lalka, gdy Wokulski ze swoją niezdobytą ciągle Izabelą poszli na ruiny zamku. I tam miejscowy pan im opowiedział, że tu jest pod spodem śpi królewna, miała szpilkę wbitą w głowę, dookoła skarby, no i oczywiście te diabły różne rozmaite, na które się nie wolno spojrzeć, jak się tam pójdzie. I ten chłopiec ze wsi, ten chłopak ze wsi, młody mężczyzna, zdecydował się pójść. Poszedł, oczywiście te właśnie te potwory chcą go tam zjeść, pokaleczyć, zabić, a on cię nie patrzy, idzie prosto do królewny, widzi, że leży i ma szpilkę wbitą w głowę. I zaczyna tą szpilkę wyciągać powoli z głowy. No te potwory cały czas tam atakują i ona mówi, dlaczego mi to robisz, to mnie tak strasznie boli. I on wtedy przestał. I potwory się rzuciły i zrobiły z niego dżem. Jesteśmy z połową szpilki. Z jednej strony Chrystus, Kościół, Bóg, spotkałem księdza, byłem u spowiedzi. Wystarczy inna sceneria, telewizja, kieliszek, dziewczyna, chłopak, impreza, przyciemnione światło. Co ja zrobiłem? Przecież jestem głupi, mam żonę, mam dzieci, jestem szczęśliwy. No myślę, że to jest właśnie zagadka, kim ja jestem. Bo my się często pytamy tylko, co ja mam robić? Co ja mam robić, proszę księdza? Kim ty jesteś? Jestem Marek, jestem Zofia, ale kim ty jesteś w głębi serca? Najczęściej ja spotykam w głębi serca ludzi, dziewczynki i chłopców, przestraszonych, siedzących na trawniku już od 30 lat i nikt ich nie zabrał z tego trawnika. Gdzieś tam, no, pamiętam, jak dla mnie hańba moja męska została zniwelowana na oczach wszystkich ludzi, kiedy przed takim psem uciekałem na podwórku, jak miałem chyba 4 lata. I do klatki, byle do klatki schodowej, byle do klatki. Klamka, jest, wchodzę. Ojciec mnie wziął na ręce i mówił, co ty się boisz? On cię nie ugryzie, ten dziec. A ja byłem pohańbiony mężczyzną. I następnego dnia powiedziałem rodzicom, wyprowadzamy się stąd. Zmieniamy mieszkanie. Oczywiście przeszło mi. Ale co siedzi taki ktoś śmieszny, że my nawet my się boimy, żeby tam nie zajrzał, bo pęk ze śmiechu. Co ta dziewczynka chce, co ten chłopiec chce. Ale żyjemy w półmroku. Pamiętajcie też seks misję. Oni pod tą ziemią się męczyli. Nawet te kobiety się męczyły pod tą ziemią, no bo na górze było promieniowanie. Dopiero się okazało, że wyszedł i mówi żadnego promieniowania. Bociek. I z nami też tak jest. Jest taki świat, że my patrzymy na kogoś, no ten to się modli, prawy, jest uczciwy. No ale to nie dla mnie. Dlaczego nie dla ciebie? Proszę Państwa, zazdrość jest złą rzeczą, ale życzę Wam z całego serca, zazdrośćcie świętym ich życia. Zazdrośćmy świętym im życia.
1: Część trzecia. Bóg nie umie dawać mało.
2: Problem polega na tym, że my ciągle od Pana Boga za mało chcemy. Dużo od Niego chcemy, tylko ktoś przychodzi, daj mi okulary, Pan Bóg, ja ci oczy naprawię, po co ci okulary będę dawał? Faustyna Kowalska robiła kiedyś na szydełku jedno oczko, mówi do Pana Jezusa, i jeden grzesznik szczyśca do nieba. Jedno oczko, jeden grzesznik szczyśca do nieba. I jedno oczko, Bóg mówi, Faustyno, zarozumiała jesteś, ale odkryłaś moją tajemnicę. Ja nie umiem dawać mało. Przyjść do Boga i chcieć wieczności, chcieć spotkania z moimi zmarłymi, z moimi przyjaciółmi. Chrystus nie umie dawać mało. Popatrzcie, jak się łodzie dwie łowiły ryby, to się łodzie zanurzały, prawie się utonęły. Jak rozmnożył chleb, to zostało 15 czy na 5 koszy łąków. I wszystkie, jak łowił ryby, to 153 ryby złowił dla kilku apostołów. Po co tyle, Panie Jezu? Pan Jezus wyleciał z każdej prawie z pracy jako dyrektor administracyjny, bo nie umiałby przewidzieć, ile trzeba kupić towaru. On by zawsze kupował za dużo. I dlatego często myślę, że Pan Bóg jest zdziwiony, mówi, tylko tyle chcesz? Zdrówka? Pomyślności? Smacznego jajeczka? Tylko chcesz zdrówka? Pieniążki, bo pieniążki najważniejsze? Proszę Państwa, chrześcijanie mówią, ja chcę wieczności. Wieczności w Twoim świecie. Szczęście. My idziemy do nieba po pełnię szczęścia i rozkosze po Bożej prawicy. Rozkosze, jakie to słowo jest obciążone takimi rzeczami, których się pragnie. Bo przychodzę po pełnię szczęścia, nie dam trochę szczęścia, nie dam fajnie było tam, pełnia szczęścia. Jeśli mogę zadać Państwu pracę domową, to jak wrócicie z domu, to odpalcie sobie komputer i wpiszcie włoski komentator sportowy. Włoski komentator sportowy. Pierw zobaczycie uosobienie, zmaterializowanie smutku, bo jego drużyna przegrywa. On po prostu, widać ból oczu, uszu, włosów, paznokci. Jego wszystko bolało. I nagle drużyna strzela jedną bramkę, wyrównuje i wygrywa. Proszę Państwa, jakby byśmy się 10 razy mniej od niego, ale 10 razy mniej od niego cieszyli, to by się kościoły nasze rozpadły od szczęścia.

0: 33 minuty po 19.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Powiem tak, w końcu. Dziś na sesję Rady Dzielnicy Śródmieście samorządowcy poparli projekt uchwały o budowie pomnika niedźwiedzia. No właśnie, ale takiego wyjątkowego niedźwiedzia, bo to niedźwiedź o imieniu Wojtek. Ten wyjątkowy niedźwiedź, pamiętacie Państwo? Z historii. Ma on stanąć na skwerze jego imienia u zbiegu ulic Andersa i Nowolipki w sąsiedztwie Komendy Stołecznej Policji. Inwestorem pomnika ma być polsko-szkocka fundacja imienia kaprala Misia Wojtka, a lokalizacja została pozytywnie zaopiniowana przez zespół do spraw wznoszenia pomników i realizacji upamiętnień na terenie Warszawy. Jest taki zespół. Wojtek, przypomnę, był niedźwiedziem syryjskim, to był taki podgatunek niedźwiedzia brunatnego, adoptowanym w Persji przez żołnierzy 22. Kompanii Zaopatrywania Artylerii w drugim korpusie, dowodzonym przez generała Władysława Andersa. Jako zwierzę łagodne i przyjazne szybko stał się maskotką i symbolem formacji. Według relacji żołnierzy nosił skrzynki z amunicją, ciągnął za sobą wózek z zaopatrzeniem, a także podczas walk o Monte Cassino uczestniczył od tego momentu. Symbolem 22. Kompanii stał się niedźwiedź z pociskiem w łapach. Odznaka ta pojawiła się na samochodach wojskowych, proporczykach, mundurach żołnierzy, a za swoje zasługi dla Armii Polskiej Wojtek został symbolicznie awansowany do stopnia kaprala. Dodam tylko, że pomniki na cześć Misia Wojtka odsłonięto także we Włoszech, a także w Anglii, w Londynie, w Grimsby, Edynburgu i w Dance. A teraz może będzie i w Warszawie po wielu latach.

To jest wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa. Za 12,5 minuty godzina 20. Przed 20 jeszcze zaśpiewa dla nas mrozu. Już za chwilę nie ma miejsca jak dom. Będzie Jessica Folker i Brainstorm w nieśmiertelnym.

0: Tu Radio Warszawa za 2 minuty 20.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Jarek, mam coś dla ciebie.
3: Mam nadzieję, że to lemoniada.
2: Oczywiście, zapakowana szczelnie w szklaną butelkę.
3: Ta lemoniada ma dziwny smak.
2: Sok z cytryny, ogórek, bazylia i zero cukru. Samo zdrowie.
3: Jak znam skład, to od razu lepiej smakuje.
2: Ale zobacz, wypiłaś tylko łyk i bazylia sprawiła, że od razu jesteś mniej zaspany.
3: Letni poranek z Radiem Warszawa.
2: Budzimy stolicę i okolice.
3: Z lemoniadą czy bez?
2: Od 7 do 10. Zapraszają
3: Weronika Ostrowska
2: i Jarek Wydra.
4: Audycja Country Club w Radiu Warszawa już od 23 lat na antenie.
5: Każdą niedzielę o godzinie 17:05.
4: Duża porcja muzyki country i amerykany zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
5: Zapraszają
4: Jerzy Głuszyk
5: i Maciek Świątek.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z Biurem Podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
1: O reklamie.
0: Godzina 20 minęła, to zatem jeszcze raz sprawdzamy, gdzie burze i czy zmierzają do stolicy. No, na razie ich nie widać, choć oczywiście są i to całkiem duże. W okolicach Lublina, nawet Radomia. Czy dojdą do stolicy? Tego jeszcze nie wiem, ale sprawdzimy to dla Państwa. A jeśli nie, przyjdą w nocy, no to wszyscy się dowiemy. Na chwilę obecną na stołecznych termometrach mamy 26,5 stopnia Celsjusza. Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa na 106,2 FM. Wojciech Dąbrowski, witam serdecznie. One Republic już za chwilę, ale będzie także Czesław Niemen, jego grupa Akwarele w słynnym utworze Pod papugami. Będzie także oczywiście po 20 czas to miłość, czyli ABC Społecznej Inicjatywy Miłości. Weronika Ostrowska, Michał Dziedzic, Krzysztof Miał Dziedzic, zapraszam. A ja zapraszam ich imieniu.

0: 9 minut po godzinie 20.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Długo ten święty czekał na pierwszy sanktuarium w Polsce, a przecież kult, świętego Szarbela już w Polsce jest od dawien dawna. Niewielkie włóki wpisały się na mapę światowych miejsc kultu świętego. Decyzją biskupa Krzysztofa Włodarczyka miejscowy kościół został ustanowiony pierwszym w Polsce i Europie diecezjalnym sanktuarium świętego Szarbela. Włóki, tak się ta miejscowość nazywa, stały się pierwszym miejscem tegoż szczególnego kultu, a decyzją ordynariusza diecezji bydgoskiej świątynia Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski została podniesiona do rangi diecezjalnego sanktuarium tegoż świętego z Libanu. To pierwsze tego typu sanktuarium nie tylko w Polsce, ale także i w Europie. Uroczystości zgromadziły wiernych z różnych stron kraju, ale także i spoza jego granic. To niewielka parafia, ale wielki święty, trzeba przyznać. Centralnym punktem oczywiście uroczystości była Eucharystia pod przewodnictwem biskupa Krzysztofa Włodarczyka. A w homilii ordynariusz diecezji bydgoskiej ukazał głęboką, duchową symbolikę miejsca oraz niezwykłą zbieżność historii niewielkiej miejscowości z życiem świętego. Więcej wiadomości z życia Kościoła w Radiu Warszawa jeszcze przed godziną 21. Zapraszam.

0: 20 minut po godzinie 20.
1: Czas to miłość. Rozmowy o ABC społecznej krucjaty miłości prymasa Stefana Wyszyńskiego. Zapraszają ksiądz Michał Dziedzic i Weronika Ostrowska. Punkt pierwszy. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka.
2: Mam szanować każdego człowieka i ja już wiem, że muszę szukać znaczka tego samochodu, bo z jednej fabryki wszyscy wyszliśmy, no ale czasami mam problem ze swoim własnym znaczkiem, bo mi się zagubił i ja nie wiem, jaką marką jestem właściwie. No i tak się też wstydzę w ogóle pojechać do myjni, no bo tak, no muszę też szanować siebie.
3: No tak, to jest uczenie się tej relacji głębokiej z Panem Jezusem. Pamiętam, kiedy byłem nastolatkiem, znalazłem takie piękne hasło, które za mną chodzi i wraca jak refren dobrej piosenki. Dopóki nie zaakceptujesz tego, kim jesteś, nigdy nie będziesz zadowolony z tego, co masz. To jest troszeczkę pośrednie, ale tak mi to daje zawsze do myślenia, że ja chcę przyjąć spojrzenie Pana Boga na mnie. Mi bardzo w miłości do siebie pomaga to, żeby być wobec siebie też łagodnym, żeby na siebie nie krzyczeć, żeby umieć siebie wspierać, a nie, że od razu jesteś do niczego, bo my różne komunikaty sobie dajemy, ale przez to, że odwracamy troszeczkę tą sytuację, że ja sobie daję dobre komunikaty, nawet jak mi coś nie wyjdzie, uczę siebie kochać. I powiem jeszcze jedno, towarzyszy mi już od wielu lat bardzo ważna modlitwa, która mi pomaga też kochać siebie. Boże, użycz mi pogody ducha, abym zgadzał się z tym, czego zmienić nie mogę. Odwagi, żebym zmieniał to, co zmienić mogę, i mądrości, żebym odróżnił jedno od drugiego.
2: To jest bardzo dobra modlitwa. Ja też ją znam i też ją bardzo lubię. Ale jak mówimy o samym sobie, ja pamiętam, jest taka pielgrzymkowa piosenka i klaszczę w moje tłuste łapki. Panie Boże, dla Ciebie śpiewam. Zobacz, jaki jestem śliczny. Nie pamiętam dokładnie tekstu, ale jak myślę o szacunku do siebie samego, którego chcemy się uczyć razem z kardynałem Wyszyńskim, bo rozmawiamy o ABC społecznej krucjaty miłości, o punkcie pierwszym. Szanuj każdego człowieka, czyli szanuj także siebie samego. Ja mam wrażenie, że my często zapominamy o tym. W drodze tej, że chcemy widzieć Chrystusa w drugim człowieku, zapominamy, że najpierw Chrystus musi być też we mnie uświadomiony i kochany.
3: No nie byłoby to dobre, żeby ta kolejność była odwrócona. Ja myślę, że my możemy dzielić się miłością, kiedy sami napełniliśmy swój zbiornik, powiedzmy, nazwijmy to nasze serce miłością Pana Boga, bo nasza miłość egoistyczna, nasza miłość kręcąca się wokół siebie, nasza miłość narażona na nasze emocje, na nasze subiektywne oceny, na to, że coś nam się podoba, a nie podoba, a Pan Bóg po prostu inaczej patrzy. Musi być ta intencja, znaczy musi, nie lubię tego słowa, ale dobrze by była, żeby była intencja we mnie. Boże, naprawdę pokaż mi Twoim wzrokiem tych ludzi, Twoim spojrzeniem na moje serce, na moje życie. Ja chcę przyjąć tą Twoją miłość, choćby matka zapomniała o Tobie i ja nigdy o Tobie nie zapomnę, tak? To jest ta miłość, która nie odrzuca, kiedy widzę, kiedy Pan Jezus mówi opowieść o Ojcu Miłosiernym i Synu Marnotrawnym. Ja na Ciebie, Synu, czekałem tutaj, zawsze jestem dla Ciebie. To dopowiedzenie do przypowieści o Ojcu Miłosiernym i Synu Marnotrawnym. Ktoś wymyślił taką drugą część. Ten syn po raz drugi odszedł z domu, znowu wydał majątek, tym razem okradł skarbiec ojca. Wraca do domu.
2: No zdarza się.
3: Tak, a ten ojciec wraca do niego, mówi do niego: dobrze, że wróciłeś drugi raz. Tak, wrócił drugi raz i mówi: ale tato, ja się tak bardzo boję, że ja znowu zrobię jakąś Tobie przykrość. Ja się tak bardzo boję, że ja znowu opuszczę ten nasz dom i znowu zranię Twoje serce. I ojciec wtedy mu mówi: nawet jeśli miałbyś to zrobić teraz, jeżeli to miałby być jedyny argument na moją miłość do Ciebie, to zrób to teraz, ale ja i tak będę na Ciebie tu czekał.
2: To jest ten aspekt zaakceptowania siebie jako grzesznika i tego, że ja odejdę nie jeden raz, nie dwa razy, tylko nieskończoną ilość razy od Boga, a On mnie zawsze przyjmie.
3: Tak, ale nie planujmy tego, tak? Ja siebie akceptuję jako grzesznika, nie akceptuję swojego grzechu. Będę słaby, będę upadał, ale ja wszystko zrobię, żeby tego nie było.
2: Ale ja myślę też o innym rodzaju akceptacji, bo mi się ten punkt także z tym skojarzył. No ja jestem kobietą, więc myślę, że kobiety mają z tym problem, bo ja nie akceptuję siebie, bo nie akceptuję tego, jak wyglądam, jaka jestem, a nie akceptuję, że jestem czasem wybuchowa. Nie wiem,
3: ale to
2: czego...
3: chyba mężczyźni też mają, tak? Dlatego chodzą na siłownię, tak? Prężą się muskuły, tutaj muszę wyglądać, super, ekstra.
2: No i że to jest, mi się wydaje, wydaje, że to też jest ważne, żeby tę część siebie też pokochać i zaakceptować, ale to nie jest łatwo, żeby to zrobić, bo no trzeba mieć na to czas, bo ksiądz mówi o tym, że mam takie wrażenie, tak jakby to było, o tak, jestem i siebie kocham i jest fajnie, to zaczynam żyć.
3: Tak jest, to prawda. Przypominają mi się słowa księdza Marka Dziewieckiego. Powiedział, że kiedy człowiek się rodzi, to potrzebuje czterech rzeczy, żeby się pięknie rozwijał w swoim życiu. Pierwsze, miłość. Po drugie, miłość. Po trzecie, miłość. Po czwarte,
2: miłość.
3: Pierwsza, miłość ojca do dziecka, bo tylko ojciec prawdziwy może dać tą miłość, ten ojciec biologiczny. Po drugie, miłość matki. To już żeśmy się domyślili. Po trzecie, relacja wzajemna rodziców do siebie, kiedy dziecko na nich patrzy, widzi miłość, akceptację, dobrą atmosferę. Ono w tym wzrasta. I na koniec, miłość Pana Boga do mnie. Jeżeli tej miłości zabraknie ludzkiej, a zawsze jej zabraknie, zawsze będzie jakoś niedoskonała, to miłość Pana Boga jest tym, co prostuje, tym, co jakoś leczy, tym, co uzdrawia, tym, czym naprawdę możemy wypełnić w pełni nasze serce.
2: Czyli my nauczyliśmy się kochać siebie, nauczyliśmy się kochać i dostrzegać Chrystusa w drugim człowieku. Idealistycznie podchodzę do tematu.
3: Tak, ponieważ jestem za tym, żeby stworzyć takie zdanie dla naszego słuchacza. Podejmij decyzję, chcę uczyć się miłości i będziesz zbiornikiem, który się nigdy nie wypełni. Cały czas go trzeba wypełniać.
2: To ja podejmuję tę decyzję. Chcę uczyć się miłości.
3: No właśnie, a ty?
1: Czas to miłość.

0: Patrz na mnie i Paweł Domagała w Radiu Warszawa na 106,2 FM.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Jeszcze trochę czasu pozostało, by się przygotować, mentalnie przynajmniej, w niedzielę 12 lipca o godzinie 3:40 w warszawskim Parku Rzeźby przy Muzeum Królikarnia rozpocznie się 39. edycja plenerowych koncertów z cyklu Wrzask. Wraz z otulającymi promieniami świtu oraz budzącą się z letniego snu naturą słuchacze doświadczą piękna sztuki muzycznej. Tegoroczna odsłona potrwa około 5 godzin i będzie wymagała oczywiście zakupu biletów. W lipcowy poranek miłośnicy nietypowych doznań artystycznych spotkają się w ogrodach Królikarni, by o świcie zainaugurować kolejną odsłonę kultowego cyklu muzycznych debiutów. Stolica po raz 39. ugości projekt Wrzask, łączący plenerowe brzmienia awangardowe z naturalnym akompaniamentem budzącego się dnia. Niedzielne 5-godzinne spotkanie ze sztuką w promieniach wschodzącego słońca poprzedzi wcześniejsza dyskusja z twórcami z formacji Gamut Incorporation na wstęp na poranną przestrzeń koncertową. Niestety, ale jest płatny. No ale cóż, jak ktoś chce o Wrzasku posłuchać muzyki, to czasami trzeba po prostu zapłacić. 3:40, o tej porze jeszcze chyba nikt z nas nie słuchał koncertu. No chyba, że ptaków, które już o tej porze potrafią pięknie zaśpiewać.

jest jeszcze takich dni? Dni, których jeszcze nie znamy. Śpiewał Marek Grechuta, no i myślę, że ta piosenka przetrwa te wszystkie dni, które nie znamy i które jeszcze przed nami. Przed nami w Radiu Warszawa. Jeszcze Natalia Imbruglia, będzie także BMK Band i Agnieszka Gorączkowska. Potem już serwis wiadomości z życia kościoła o 21:00 na naszej antenie. Natomiast apel jasnogórski. Będziemy oczywiście prosto w Częstochowie na Jasnej Górze.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: To my jakby się odnawiamy i to odnowienie to nie są tylko emocje.
2: Nie, no to odnawianie całej naszej istoty, tak? Odnowić swoje życie w Panu Bogu, odnowić swoje życie w Duchu Świętym. To
1: pójść do spowiedzi.
2: Pójść do spowiedzi, otworzyć się znowu na Jego łaskę, przyjąć Komunię Świętą.
3: Otwórz Księgę. Księga. W sobotę po 20 i w niedzielę po 9. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Marzysz o niezwykłej podróży śladami wiary i kultury? Radio Warszawa wraz z biurem podróży Benedykt Travel zapraszają na pielgrzymkę do Meksyku od 1 do 11 lutego 2027 roku w programie m.in. Sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe, Mexico City, Acapulco i wiele innych fascynujących miejsc. Zapewniamy duchową opiekę księdza. Szczegóły w sekretariacie radia oraz na radiowarszawa.com.pl. Meksyk czeka. Wyrusz z nami.
5: Zarządzanie radiem to regularne bilansowanie finansów i strategiczne zarządzanie. To tylko niektóre z zadań dyrektora redaktora naczelnego Radia Warszawa. Mogą Państwo pomóc nam w tworzeniu wartościowego programu poprzez regularne wsparcie finansowe. Dziękuję z serca wszystkim naszym darczyńcom. Jeśli ktoś chce dołączyć do ich grona, to zapraszam na stronę radiowarszawa.com.pl. Zakładka Wspieraj. Każde wsparcie buduje naszą przyszłość. Z wdzięcznością ksiądz Mariusz Wedziuk.
0: Reklamie.
6: Wiadomości z życia kościoła. Wojciech Dąbrowski. To była wyjątkowa rodzina. Najpierw w 1925 roku kanonizowano świętą Teresę od Dzieciątka Jezusa, 90 lat później w 2015 jej rodziców Ludwika i Zelię. Obecnie trwa proces beatyfikacyjny jej siostry Leonii. Kolejni papieże na początku XX wieku nazywali ją największą świętą w czasów współczesnych, mówi siostra Agnieszka Maria od Eucharystii, karmelitanka Bosa z Warszawy.
7: Święta Tereska pokazała, że świętość to jest komunia z Panem Bogiem, robienie wszystkiego dla Boga i robienie tego w codziennych realiach swojego życia, że nie chodzi o to, żeby zrobić jakieś wyjątkowe rzeczy w swoim życiu, ale żeby wszystkie sprawy codziennego życia robić z wyjątkową miłością, z wyjątkowym zaangażowaniem. I to spowodowało, że ona stała się taką świętą, wskazującą konkretną drogę życia chrześcijańskiego bardzo wielu ludziom różnych stanów.
6: Historia jej rodziców jest również bardzo inspirująca. Początkowo ich chcieli iść do zakonu, gdy się poznali od razu i pokochali. Ich wspólne życie było piękne, chociaż nie pozbawione wielu trudności.
7: Ale niesamowite było to, że to wszystko faktycznie budowali na Panu Bogu, budowali też na takiej faktycznej pogłębionej relacji między sobą.
6: Peregrynacja ich relikwii rozpoczyna się w Szczecinie, nim dotrą do stolicy odwiedzą Trójmiasto, Olsztyn, Ełk czy Marki. W stolicy najpierw będą u karmelitów na Solcu, a potem w kościele Świętego Krzyża, kościele Wizytek, a wreszcie 19 lipca wieczorem u karmelitanek na Wolskiej. Z peregrynacją związane jest jeszcze jedno specjalne zaproszenie.
7: Zachęta dla motocyklistów, żeby towarzyszyli, eskortowali ten samochód, który będzie przewoził te relikwie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie warszawskiej prowincji Karmelitów Bosych www.karmelicibosi.pl.
6: O zapowiadanej peregrynacji postaci świętych, których relikwie będą pielgrzymować po Polsce, można przeczytać także na naszej stronie radiowarszawa.com.pl.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
6: Lipiec to w tradycji ludowej miesiąc poświęcony kultowi krwi Chrystusa. Szerzył go we włoskim kościele święty Kasper del Bufala, założyciel misjonarzy krwi Chrystusa. Był to odpowiedź na potrzeby duchowe XIX wieku, mówił w Radiu Warszawa ksiądz Józef Godolewski.

0: Misjonarz krwi Chrystusa i przełożony domu rekolekcyjno-formacyjnego w Ożarowie Mazowieckim.
1: Te czasy były jakby naznaczone krwią, też przelewaniem krwi ludzkiej, właśnie poprzez wojnę. Też bandytyzm, który szerzył się na terenach państwa kościelnego, więc jakby przeciwstawiał przelewaniu krwi ludzkiej krew Zbawiciela, który przelewa swoją krew z miłości do człowieka. I właściwie święty Kasper zauważył, że krew Chrystusa jest takim najskuteczniejszym narzędziem duchowej odnowy i ocalenia człowieka.
0: Kult krwi Chrystusa jest ściśle powiązany z kultem Eucharystii, dodał nasz gość.
1: Ta krew ma moc zupełnego oczyszczenia, uwolnienia od winy. To nie jest możliwe dla człowieka. Więc jakby no przyjęcie tego daru przebaczenia Bożego w sakramencie, szczególnie pokuty pojednania. Sakrament Eucharystii oczywiście jest takim też źródłem oczyszczenia. Ciało i krew przyjmujemy, nawet jeżeli ta komunia jest pod jedną postacią. Oczywiście tam jest cały Chrystus.
0: Do czasu reformy kalendarza liturgicznego po Soborze Watykańskim II w dniu 1 lipca opłacone było uroczystość Najdroższej krwi Chrystusa. Obecnie płótno dostał w kościele złączone z uroczystością Najświętszego Ciała Chrystusa, zwane popularnie Bożym Ciałem. Metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas otworzył ośrodek formacji diakonów stałych w archidiecezji warszawskiej. Jego zadaniem jest prowadzenie formacji przygotowującej kandydatów do święceń, jak również formacji stałej diakonów. Jest to realizacja wytycznych Konferencji Episkopatu Polski z 2015 roku dotyczących formacji życia i posługi diakonów stałych, zgodnie z którymi za prowadzenie formacji odpowiada ośrodek formacji diakonów stałych powołany przez biskupa diecezjalnego. Kardynał Kazimierz Nycz zdecydował o wprowadzeniu diakonatu stałego w archidiecezji w październiku 2008 roku. Od tamtego momentu prowadzona jest formacja kandydatów. Obecnie inkardynowanych do archidiecezji warszawskiej jest 9 diakonów stałych, a 7 przygotowuje się do przyjęcia święceń.

0: Błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Maryjo. Jezus jest najpiękniejszym i najdojrzalszym owocem, jaki kiedykolwiek zrodziła kobieta. Ale nie jest on tylko owocem zrodzenia. Twoja rola, Maryjo, wobec Jezusa sięga jeszcze dalej. Jezus jest błogosławionym owocem Twojej miłości, matczynej opieki, wychowawczej troski. Przez życie w Nazarecie wzrastał on w mądrości i łasce, pod Twoim czujnym okiem, mądrym i kochającym sercem. Możemy więc powiedzieć o Jezusie, że jest również błogosławionym, szczęśliwym owocem Twojego wychowania. Tuż po zakończeniu roku szkolnego i na początku wakacji przychodzą do Ciebie, Maryjo, polscy nauczyciele i wychowawcy, ludzie z powołania i z zawodu, odpowiedzialni za edukację młodego pokolenia, pokolenia Polaków. Przynosimy do Ciebie, Matko i wychowawczyni, owoce naszej nauczycielskiej, wychowawczej pracy, ale nie tylko nasze osiągnięcia dydaktyczne, podniesione kwalifikacje pedagogiczne, zrealizowane programy nauczania, warsztaty wspierania, opieki nad uczniem, olimpiady i akademie. Owocem naszej pracy jest przede wszystkim człowiek, każdy nasz uczeń i wychowanek. Ty, Maryjo, najlepiej znasz serce każdego dziecka i młodego człowieka. Ty wiesz najlepiej, ilu z nich przeżywa szczęśliwe dzieciństwo i młodość, a ilu nie daje sobie rady ze sobą, cierpi, gubi się w życiu. W ostatnim dniu roku szkolnego tysiące uczniów wybiegło ze szkoły z końcowym arkuszem ocen, które już od wielu lat nazywamy po prostu świadectwem. Tak, każdy z tych młodych ludzi jest i będzie świadectwem owocowania naszego wychowania i kształcenia, naszej miłości i troski o nich. Ich świadectwo jest najczęściej odbiciem świadectwa życia nas dorosłych, w tym również świadectwem pracy każdego nauczyciela i wychowawcy. To nie są tylko ich świadectwa. Ci młodzi ludzie są świadectwem o nas. Po owocach ich poznacie, mówi Słowo Boże. Patrząc na dzieci i młodzież, zobaczmy w nich siebie, bo przecież ci młodzi ludzie od nas dorosłych uczą się żyć, myśleć, kochać, dokonywać wyborów, rozumieć świat i wierzyć. Może zamiast pytać o kryzysy, słabości, problemy młodych ludzi, częściej pytajmy się o nas dorosłych. Czego nam dorosłym brakuje, że nie umiemy ich dobrze wychować, że nie umiemy im przekazać najważniejszych wartości, że nie umiemy im przekazać doświadczenia wiary. Czego brakuje rodzicom i naszym rodzinom, że tyle dzieci czuje się samotnych, opuszczonych, oddanych na wychowanie innym, rozczarowanych życiem? Jeszcze bardziej w trakcie tej już kolejnej 89. pielgrzymki nauczycieli i wychowawców na Jasną Górę pytamy o naszą pedagogiczną posługę w szkołach, placówkach opiekuńczych i wychowawczych, w naszym myśleniu o edukacji, w konkretnym zarządzaniu naszą dzisiejszą edukacją. Nie chcemy dziś tylko narzekać i kolejny raz wymieniać tyle bolączek i tyle zagrożeń we współczesnej polskiej edukacji, ale przychodzimy tu jak do Kany Galilejskiej, aby prosić Cię, Maryjo, o cud przemiany ludzkich serc, sumień, ludzkiego myślenia, o Boże myślenie, odpowiedzialne za to, aby owocem wychowania i kształcenia w polskiej szkole byli wartościowi, mocni, mądrzy, czyści, dojrzali i wierzący uczniowie. Zawierzam Ci, Maryjo, wszystkich polskich nauczycieli i wychowawców. Pomóż im wypocząć w wakacje, nabrać nowych sił. Strzeż ich przed wypaleniem i zobojętnieniem. Daj niegasnącą miłość do uczniów i odwagę, aby bronić ich przed zepsuciem, zagubieniem, poczuciem bezsensu. Dziękuję Ci za każdego nauczyciela, wychowawcę, którzy wciąż potrzebują światła Ducha Świętego i pomocy Jezusa, boskiego nauczyciela, aby mogli z radością i mądrością wypełniać swoje nauczycielskie powołania. Rozpięty między oczekiwaniami rodziców i problemami rodziny, a szybko zmieniającą się mentalnością uczniów, zaskakiwany przez ciągle reformowaną edukację, często łamiącą jego sumienie, sprzeczne z jego wiarą, wyznawanymi wartościami. Polski nauczyciel wciąż jest pełen poświęcenia, miłości pedagogicznej, pełen wiary i miłości do Ojczyzny. Maryjo, przynoszę Ci dziś owoce naszej wychowawczej pracy, każdego ucznia polskiej szkoły, ale również każdego polskiego nauczyciela i wychowawcę, aby w ogrodzie Twojego Syna byli dobrymi ogrodnikami, którzy przynoszą błogosławione owoce wychowania.
1: Bóg zapłać księdzu arcybiskupowi Andrzejowi Przybylskiemu z archidiecezji katowickiej za dzisiejsze rozważania apelowe. Tak jak słyszeliśmy, dziś u tronu Jasnogórskiej Pani stają uczestnicy 89. ogólnopolskiej pielgrzymki nauczycieli, a także obecni są wśród nas pielgrzymi z radia RDN Małopolska i Nowy Sącz na czele z księdzem Janem Bartoszkiem. Cieszymy się ich obecnością. Obie te grupy podejmą za chwilę trud nocnego czuwania. Razem ze zgromadzonymi w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej, jak i tymi, którzy łączą się z nami za pośrednictwem telewizji, radia, internetu, pragniemy jak każdego dnia naszą modlitwą otoczyć cały Kościół Święty. Prosimy za Ojca Świętego Leona, polecamy polski episkopat na czele z księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Polecamy naszego metropolitę, księdza arcybiskupa Wacława, obecnego wśród nas, księdza arcybiskupa Andrzeja. Naszą modlitwą pragniemy otoczyć cały nasz pauliński zakon na czele z ojcem generałem Beniaminem Bąkowskim, naszą jasnogórską wspólnotę ojców i braci paulinów na czele z ojcem przorem Grzegorzem Prusem. Pragniemy modlić się za wszystkich kapłanów, w sposób szczególny za wszystkich kierowników pieszych pielgrzymek, którzy bądź już wyruszyli, bądź też przygotowują się do wyruszenia na pielgrzymi szlak. Prosimy, Mario, o to, wszystkich kapłanów zaangażowanych w ruch pieszych pielgrzymek, obdarz ich potrzebnymi siłami, światłem i darami Ducha Świętego, aby dla wszystkich pielgrzymujących był to owocny czas spotkania z Tobą, czas nawrócenia, czas Bożego błogosławieństwa i doświadczenia bycia we wspólnocie. Ciebie, Maryjo, prosimy o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Polecamy Ci wszystkie osoby chore i cierpiące. Polecamy Ci wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej. Polecamy wszystkich dobrodziejów naszego sanktuarium i klasztoru. Prosimy Cię, Maryjo, we wszystkich intencjach, które nosimy w naszych sercach. Prosimy za tych wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę, wspólnie razem odmawiając tajemnicę szczęści bolesnej, dźwiganie krzyża przez Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Święta Mário, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
1: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Teraz w godzinę śmierci.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
11: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
12: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu,

0: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj. Księdza arcybiskupa Andrzeja prosimy o udzielenie nam pasterskiego błogosławieństwa.
1: Szczególną patronką wszystkich polskich nauczycieli i wychowawców jest błogosławiona Natalia Tułasiewicz, heroiczna nauczycielka, która życie oddała w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück. Za jej przyczyną chcemy modlić się za wszystkich polskich nauczycieli i wychowawców, za polską szkołę i polską edukację. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.

Zakończyliśmy transmisję Apelu Jasnogórskiego. Byliśmy w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, tu Radio Warszawa. Już za kilka minut na naszej antenie o 21.30 modlimy się Różańcem Świętym. Zapraszam, 512 700 444, 512 700 555. Teraz Ewangelia i komentarz, który przygotował ksiądz Marek Dąbrowski.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Jezus wsiadł do łodzi, przeprawił się z powrotem i przyszedł do swego miasta. A oto przynieśli mu paralityka leżącego na łożu. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: „Ufaj, synu, odpuszczone są ci twoje grzechy”. Na to pomyśleli sobie niektórzy z uczonych w piśmie: „On bluźni”. A Jezus, znając ich myśli, rzekł: „Dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach? Cóż bowiem łatwiej jest powiedzieć: odpuszczone są ci twoje grzechy, czy też powiedzieć: wstań i chodź? Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów”, rzekł do paralityka: „Wstań, weź swoje łoże i idź do swego domu”. On wstał i poszedł do domu. A tłumy ogarnął lęk na ten widok i wielbiły Boga, który takiej mocy udzielił ludziom.
1: Koledzy ze wspólnoty modlą się o zdrowie dla jednego z nich. Modlitwa trwa jakiś czas. Wiernie odmawiają różaniec, adorują Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Proszą o odprawienie mszy świętej w intencji zdrowia bliskiego kolegi. Może niekiedy jeżdżą do sanktuariów, idą na pielgrzymki. Tacy współcześni, bliscy przyjaciele paralityka. Mogą też zdarzyć się tacy jak faryzeusze, przyglądający się temu, co się dzieje. Z zaciekawieniem patrzący, co jeszcze się wydarzy. Czy tamtym się uda? Czy wytrwają w swoich modlitwach? Czy chory na pewno odzyska zdrowie? Już tyle czasu to wszystko trwa, a Bóg jakby nie słyszał. Jezus w dzisiejszej Ewangelii działa z wielką mocą. Chce pokazać wszystkim, jak ważna jest wiara przyjaciół, wiara bliskich i tych, którym zależy. Chce pokazać również, że wśród paraliżu ciała, fizycznej niemożliwości poruszania się, dużo ważniejsze jest zdrowie duszy. Chcę również pokazać, że On potrafi to zdrowie przywrócić, niezależnie od stopnia zniszczeń, jakie wywołał grzech.

0: Narody Warszawa, jest godzina 21.30. Zapraszam do wspólnej modlitwy Różańcem Świętym. 512-700-444, 512-700-555. Te dwa numery są do Państwa dyspozycji. Razem z nami w studio także goście dziś, pomocnicy Maryi Matki Kościoła. Witam serdecznie gości przy Floriańskiej i zapraszam do modlitwy różańcowej, w której to prosimy o opiekę Matki Najświętszej, Boże błogosławieństwo i prowadzenie dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej do Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda. Za Radio Warszawa w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników, za księży, dyrektorów Mariusza Wedziuka i Artura Winsika. O nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o błogosławieństwo Boże dla powołanych. Modlimy się o pokój na świecie, a szczególnie prosimy o pokój na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Módlmy się o poszanowanie i ochronę życia ludzkiego na wszystkich jego etapach, uznający w nim dar od Boga. Panie, proszę Cię o przemianę mojego serca, aby było w pełni otwarte na Twoją wolę. Pomóż mi ufać Twojemu prowadzeniu i przyjmować Twoje plany z pokorą. Modlimy się o Boże błogosławieństwo dla wujka Mariana w dniu imienin, o łaskę zdrowia modli się słuchacz, o zdrowie i potrzebne siły dla Reginy i Tadeusza, Bogumiły i Włodzimierza, Łukasza, Ewy, Tomasza, Anety, Grzegorza, Beaty z rodzinami. O powrót do zdrowia, opiekę Maryi i malutkiej Jagódki. Dziękczynnie za lekarzy i pielęgniarki prosząc o łaski potrzebne im do ciężkiej, odpowiedzialnej pracy, którą wykonują. O błogosławieństwo dla Radia Warszawa, jego pracowników, twórców, darczyńców. O łaski uzdrowienia Magdy, Teresy, Jacka oraz Gucia, skuteczną terapię, światło Ducha Świętego dla lekarzy prowadzących, siłę do walki z chorobą, o dobre wyniki badań dla Magdy. Modlimy się o miłość w rodzinie dla Katarzyny i Wojciecha, o mądrość dla Małgorzaty, Maksymiliana, Mikołaja. O dar nieba dla zmarłych, świętej pamięci męża Emila, taty Mariana, mamy Janiny. O dar życia wiecznego i radość w Królestwie Niebieskim dla świętej pamięci Marka, a także o Boże pocieszenie dla rodziny i bliskich pogrążonych w żałobie. Modli się Blanka z rodziną. O dar nieba dla świętej pamięci Magdaleny w trzecią rocznicę śmierci za zmarłych z rodziny. O zdrowie, opiekę Matki Bożej, dary Ducha Świętego dla Adama, modlą się rodzice przez wstawiennictwo Matki Bożej Miłosiernej, o nawrócenie dla Maćka i Tomka, o uwolnienie z lęków Adama i uleczenie Alicji. O pomoc w rozwiązaniu trudnych spraw Karola i Emilii, łaski Boże dla Haliny w dniu imienin. Łaskę nieba i życie wieczne dla świętej pamięci Halinki z Marysina w siódmą rocznicę śmierci. O potrzebne łaski, uzdrowienie, powrót do pełni sił Czarka, o pokój serca dla jego żony Asi, o światło Ducha Świętego dla lekarzy, o wyjście z nałogu Piotra i Emilii. O łaski Boże, opiekę Matki Najświętszej, potrzebne siły dla Marii Zbigniewowej, o Boże błogosławieństwo dla jej bliskich. Modlimy się o Boże błogosławieństwo dla wnuka Gabriela, modli się babcia, w pierwszą rocznicę urodzin i wszelkie łaski Boże dla jej rodziny, dla jego rodziny. Modlimy się o wszelkie błogosławieństwo dla cioci Danusi w 88. rocznicę urodzin. Prosimy o dar Ducha Świętego, zwłaszcza dar mądrości dla Małgorzaty, Macieja, o powrót do zdrowia dla Wiktora z Bruk, o radość życia wiecznego dla Kasi, o wszelkie łaski dla jej męża i córek, opiekę Maryi. O radość życia małżeńskiego dla Pawła i Magdy, Doroty i Waldka, Ani, Sławka, Darka i Justyna, łaski Boże dla księdza Piotra. O zdrowie i siłę potrzebne w wychowaniu małego Olafa dla Kasi. O Boże błogosławieństwo dla Marceliny i Pawła, o szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie dla ich dzieciątka. Jak zwykle także modlimy się za dzieci poczęte, nienarodzone. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Rozpocznijmy. Różaniec Święty.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkie rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy
2: i zmartwychwstał człowiekiem.
1: Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: Tajemnica pierwsza. Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
3: Nie bójcie się, gdyż wiem, że szukacie Jezusa Nazareńskiego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Zmartwychwstał. Jezus zmartwychwstał. Nie ma Go już w grobie. Życie odniosło zwycięstwo nad śmiercią. Ukazał się swojej Najświętszej Matce. Ukazał się Marii Magdalenie, którą porwała miłość do Chrystusa. Ukazał się Piotrowi i pozostałym apostołom, a także Tobie i mnie, którzy jesteśmy Jego uczniami.
0: A modli się z nami Pan Kacper. Szczęść Boże, Panie Kacprze, witam serdecznie.
4: Szczęść Boże.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
4: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Panie Kacprze, Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Pozdrawiam. Dziękuję serdecznie. Bardzo. Spokojnej nocy.
4: Z Panem Bogiem.
0: 512 700 444 512 700 555. Tajemnica druga. W niebo wstąpienie Pana Jezusa.
3: Jezus odszedł do swego Ojca. Dwaj aniołowie w białych szatach podchodzą do nas i mówią: mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Piotr i inni apostołowie wracają do Jerozolimy z wielką radością. Jest rzeczą słuszną, aby Najświętszemu Człowieczeństwu Chrystusa oddawały cześć, hołd i uwielbienie chóry aniołów i orszak wszystkich świętych w niebie.
0: Pani Grażyna jest razem z nami. Szczęść Boże, witam.
5: Szczęść Boże.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
5: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
5: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
5: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Dziękujemy Pani Grażyna za obecność, za modlitwę, bo
5: bardzo dziękuję za modlitwę z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem, do usłyszenia. 512 700 444 512 700 555. Zapraszam do modlitwy. Tajemnica trzecia.
3: Apostołowie napełnieni Duchem Świętym sprawiali wrażenie pijanych. Potem Piotr w otoczeniu 11 apostołów przemówił donośnym głosem. Każdy z nas słyszy go mówiącego w naszym ojczystym języku. Mówi nam o Jezusie Chrystusie, o Duchu Świętym i o Bogu Ojcu. O dziwo, nie kamienują go ani nie wtrącają do więzienia, a spośród tych, którzy go słuchają, 3000 nawraca się i przyjmuje chrzest. Ty i ja wysławiamy Boga Ojca za Jego Syna, Jezusa Chrystusa. I my także czujemy się upojeni Duchem Świętym.
0: Jest z nami Pani Anna. Szczęść Boże, witam.
6: Szczęść Boże.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
6: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
6: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
6: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Pani Anno, Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Pozdrawiamy serdecznie.
6: Bóg zapłać za wspólną modlitwę z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem, do usłyszenia. 512 700 444 512 700 555. Tajemnica czwarta. Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny.
3: Jezus pragnie mieć swoją Matkę z ciałem i duszą w niebie. Dwór niebieski w całej okazałości wita Matkę Bożą. Ty i ja, nadal pozostając dziećmi, chwytamy tren wspaniałego niebieskiego płaszcza dziewicy i dzięki temu możemy oglądać tę cudowną scenerię. Trójca Przenajświętsza przyjmuje i oddaje cześć tej, która jest córką, matką i oblubienicą Boga. Tak wielki jest majestat Maryi.

0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Bóg zapłać, Panie Zdzisławo. Pozdrawiam. Z Panem Bogiem, do usłyszenia. 512-700-444, 512-700-555. Tajemnica piąta. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi.
3: Cała jesteś piękna i bez skazy. Ty i ja, gdybyśmy tylko mogli, uczynilibyśmy ją także Królową i Panią wszelkiego stworzenia. Maryja, dziewica bez skazy, starła upadek Ewy i swą niepokalaną piętą zgniotła głowę piekielnego węża. Córka Boga, Matka Boga, oblubienica Boga, Ojciec, Syn i Duch Święty koronują ją jako prawowitą władczynię wszechświata. Aniołowie składają jej cześć jako jej poddani, i patriarchowie, i prorocy, i apostołowie, i męczennicy, i wyznawcy, i dziewice, i wszyscy święci, i wszyscy grzesznicy, a wśród nich Ty i ja.
2: Razem z nami jest Małgorzata, Zofia, Magdalena i Adrianna. Szczęść Boże, witam Was serdecznie.
4: Szczęść Boże.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje,

0: przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba. I dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Pod Twoją obronę.
0: Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
3: Amen.
2: Bóg zapłać Małgosiu, Zofio, Magdaleno i Adrianno za wspólną modlitwę. Dziękuję za obecność i zapraszam oczywiście już jutro ponownie.
1: Z
2: Panem Bogiem. I dziękuję także gościom zgromadzonym w studio, dziś pomocnicy Maryi Matki Kościoła. Bóg zapłać za obecność i za modlitwę.
3: Szczęść Boże.
2: Dwie minuty po 22. Radiowy Kurs Małżeński już teraz. Za uwagę i wspólnie spędzony wieczór w dobrej atmosferze. Dziękuję, Wojciech Dąbrowski. Kłaniam się. Samych radości. Do usłyszenia. Do jutra.
4: ślubuję Ci miłość. Radiowy kurs małżeński. Zaprasza Paweł Zuchniewicz.
5: Witam bardzo serdecznie. Teologia ciała to działa. Taki napis można przeczytać na różowym busie, który jeździ po Polsce. Za kierownicą nasz dzisiejszy gość, doktor filozofii Magdalena Siemion. Witam bardzo serdecznie.
6: Witam bardzo, bardzo serdecznie.
5: Z Instytutu Dialogu Międzykulturowego imienia Jana Pawła II w Krakowie.
6: Zgadza się wszystko.
5: Pani Magdaleno, no, spotykamy się, audycja nosi tytuł, pierwszy jej tytuł, pierwszy, bo to już kilka lat trwa, było Mistyka Ciała.
6: O!
5: Mistyka Ciała. Właśnie z powodu teologii ciała.
6: Wspaniale.
5: Dlatego, że teologia ciała to jest coś więcej, właśnie tak jak pani pisze, to nie chodzi o tak zwany seks po katolicku, tak?
6: Absolutnie. Nie.
5: I właśnie dzisiaj chcielibyśmy tak troszeczkę bardziej wejść w głąb tej tematyki, która jest ważna. Tu przeważnie spotykamy się z małżeństwami, opowiadamy sobie o miłości małżeńskiej, o wierze w tej miłości, ale też o różnych meandrach tej miłości. A dzisiaj tak spróbujemy trochę wejść całkiem w głąb. Więc ten napis, teologia ciała, to działa. Skąd się wziął ten napis i skąd ten pomysł?
6: Tak, przede wszystkim bardzo się cieszę, że mogę tutaj być. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Rzeczywiście, dlaczego ten różowy bus? Dlaczego w ogóle to hasło? Teologia ciała działa to nie tylko bus, ale także grupa na Facebooku, która liczy już prawie 7 tysięcy członków. Dlaczego teologia ciała działa? Bo ona po prostu działa. Ona jest wypróbowana, ona jest sprawdzona przez małżonków i przez osoby świeckie i samotne i duchowne. Stąd takie hasło, taki tytuł. Natomiast oczywiście jesteśmy chyba wszyscy świadomi, jak bardzo potrzebujemy tych nowych form ewangelizacji. Bus sam w sobie jest pewnego rodzaju znakiem. Dlatego też jest różowy. No, różowy kolor przyciąga, tak? Różowy kolor. I ja mam sam
5: doświadczenie. Barbie.
6: Dokładnie, ale niech się zacznie od Barbie, a później zobaczymy, co jest w środku, prawda? On chodzi o to, żeby sprowokował, żeby wzbudził zainteresowanie. A cóż to jest ta teologia ciała, tak? Ja wiele osób pyta mnie, choćby na stacji benzynowej, co pani robi, masaże w tym busie? No bo ciało, prawda? A ja mówię, masaże, ale duszy, aha, tak? Ale już się ludzie interesują, już to ich intryguje, wchodzą w Google, szukają. Więc jakby jest to jedna z form nowej ewangelizacji, zresztą pojęcie, którego autorem jest
5: Jan
6: nie kto
5: Paweł
6: inny,
5: II.
6: Tylko Jan Paweł II. Podczas pierwszej pielgrzymki
5: notabene
6: przecież...
5: Notabene pani jest z Krakowa i to pierwszy raz te słowa padły właśnie w Krakowie.
6: W Mogile Nowej Hucie.
5: Ale żeby było zabawnie, ja to się o tym pierwszy raz dowiedziałem od Amerykanina.
6: Tak? Przez, pewnie od Westa.
5: Tak jest.
6: No oczywiście.
5: Albo od Scotta Hanna. Wydaje mi się, że może od Scotta Hanna.
6: Okay.
5: No, mniej więcej ta sama parafia. To ciekawe, tak.
6: Tak, więc właśnie. Więc on ma intrygować, ma wzbudzać zainteresowanie po to, żeby przyciągnąć uwagę. Ja powiem tak, jeżeli głównie pracuję z młodzieżą, więc jeżeli mam grupy takie do 8-9 osób, to mamy, spotykamy się w busie, prawda? To już jest jakaś atrakcja. Później jest przejażdżka tym busem. Natomiast jak są większe grupy, to oczywiście to są sale wykładowe, duszpasterskie. Natomiast no, sam przyjazd jest busem. No dzisiaj do Warszawy nie przyjechałam busem, nie udało się, ale następnym razem być może tak. On sam, wie pan, sam jest znakiem i wzbudza zainteresowanie. Ja widzę, jak po przejeździe, czy od miasteczka do miasteczka, czy od miasta do miasta, czy od wsi do wsi, ja widzę, jak mi przybywa członków w tej grupie, tak? Także on rzeczywiście spełnia swoje zadanie i swoją rolę.
5: Pani powiedziała takie słowo ważne,
6: tak?
5: Ja już wyciągnąłem sobie tu mój piórnik, żeby zanotować,
6: tak?
5: Ale zanim zanotuję, pani powiedziała słowo znak, prawda? Żeby to był taki znak.
6: Tak jest.
5: I jak my mówimy teologia ciała, tak, to trochę się już to osłuchało, trochę coś wiemy, ale tak naprawdę, jeśli pani jeździ po Polsce, to z tych pytań, o których pani mówi, to jest blade pojęcie, o co chodzi.
6: Zero.
5: Myślę, że nawet w kościele nie ma zbyt wielkiego u nas, tak? Duchowieństwo i tak.
6: Nawet jak zapytam księży, który z księży zna teologię ciała,
5: nie.
6: No to jest najczęściej spuszczona głowa,
5: tak,
6: albo takie zdziwienie.
5: A kto w ogóle jest autorem?
6: Autorem. Tak? Ja wie pan co, ja tego nie jestem w stanie pojąć, dlaczego taką perłę polskiego kościoła można tak zaprzepaścić, albo jeszcze nie odkryć. Kiedyś się bardzo pocieszyłam, chyba to powiedział, nie chcę skłamać, ale tej osobie, której nazwiska nie pamiętam, George Weigel powiedział, że na teologię ciała, na jej odkrycie, to my jeszcze musimy poczekać ze 100-200 lat. A przyswojenie całego dziedzictwa Jana Pawła II to jest kolejne setki lat.
5: No, ale już w niektórych krajach to już więcej odkryli niż u nas, ale
6: no właśnie,
5: tego naszego papieża. No tak, bo nikt nie jest prorokiem we własnym
6: Więc
5: kraju.
6: Właśnie. Takie Stany Zjednoczone, w Austrii ten instytut świetnie rozwija teologię ciała.
5: No, właśnie.
6: No to jest bardzo ciekawe.
5: I tu chciałbym wrócić właśnie do tego, co... Znaczy, pierwsze jest znak, ale może trzeba byłoby najpierw powiedzieć słuchaczom, jeśli słyszą pierwszy raz teologia ciała, bo to jest tak jak ten bus jest taką, można powiedzieć, trochę takim prowokacją taką. No, zwróćcie uwagę.
6: Tak.
5: To jak byśmy powiedzieli tak, wmyślimy się w te słowa, się w nie, to mamy teologia, która jest nauka o Bogu, a Bóg jest duchem.
6: Tak.
5: Czystym duchem.
6: Tak.
5: I ciała.
6: Tak? Dokładnie. Jak to połączyć?
5: To jest też sprzeczność jakby, tak, czy paradoks jakiś, tak? Teologia ciała. I teraz kwestia jest właśnie, że tu jest bardzo ważna ta rola tego znaku. Że jest znak, ale jak jest znak, to za tym znakiem jest...
6: jakaś rzeczywistość. Właśnie. Ten znak nas do czegoś odsyła, tak? Mm-hmm. Znaczy, pan powiedział coś bardzo też ważnego, ale nie do końca się z tym zgodzę, bo oczywiście, że Bóg jest czystym duchem, tak? On jest, nie ma nic z materii. Ale tak to się jakoś Panu Bogu spodobało, że jak do nas Bóg przychodzi? Chrześcijaństwo jest bardzo ucieleśnioną religią.
5: Jest wcielone.
6: Bóg się wciela. Mm-hmm, naprawdę mógł to zrobić na tysiące sposobów, a on się jednak wcielił. Jaka to już jest gloryfikacja ludzkiego ciała, jaka to jest afirmacja ludzkiego ciała. I właśnie teologia ciała to jest pokazanie seksualności, cielesności człowieka z tej nie tylko z Bożej perspektywy, tylko tak to Pan Bóg wymyślił, że On poprzez to ciało chce się nam objawiać. Mm-hmm. No właśnie to ma być znak miłości Pana Boga. I on, to jest niezwykłe, Bóg nie przyszedł w intelekcie, w jaźni, w świadomości. To, co nasza kultura bardzo pokutuje już od Kartezjusza, można właśnie powiedzieć, który nam tego człowieka...
5: Myślę, więc jestem.
6: Więc
5: tak?
6: Właśnie.
5: A jak nie myślę, to mnie nie ma.
6: To mnie nie ma, dokładnie. I ta zachodnia kultura jest bardzo zafiksowana na intelekcie, na świadomości.
5: Tak.
6: A teologia ciała mówi, ty nie jesteś tylko świadomością, ty nie jesteś tylko intelektem, również jesteś ciałem. To integralne podejście. Człowiek jest jednością. Nie ma człowieka, który ma ciało i nie ma duszy, albo ma duszę, a nie ma ciała. My jesteśmy jedno... Jan Paweł II tak pięknie mówił, czy wcześniej Karol Wojtyła, bo to też warto podkreślić, no że on głosi teologię ciała jako Jan Paweł II, ale ona powstaje w Krakowie lata 60-70. Tak, dużo wcześniej,
5: oczywiście.
6: Prawda? I on mówi coś takiego, że człowiek jest ciałem uduchowionym, czyli to ciało ma wyrażać twojego ducha, albo duszą ucieleśnioną. Ale to jest coś bardzo pięknego właśnie. Myślę, dlaczego ta teologia ciała jest tak bardzo ważna i zależy mi, żeby ona docierała do ludzi młodych. Dlatego, że ona mówi coś takiego. To, co ty widzisz w człowieku, to nie jest wszystko. My się tak dzisiaj w dzisiejszej kulturze powierzchownie oceniamy.
5: Tak.
6: Gruby, chudy, wysoki, ładny, brzydki. Oczywiście mega subiektywne wyobrażenie i ocenianie drugiego człowieka. Tymczasem ciało komunikuje mi osobę, twojego ducha, tak? Czego
5: to znaczy,
6: na pierwszy rzut oka
5: jakby,
6: nie widzimy.
5: Jakby prawdę o tobie, nie?
6: Prawdę
5: to znaczy,
6: o
5: kim
6: tobie.
5: Ty jesteś. I, tak. to na przykład, teraz tak sobie kojarzę, taką wypowiedź kiedyś o matce Teresie z Kalkuty, tak? Mówiła pewna osoba, mówi zasuszona jak śliwka. Taka staruszka, nie? I piękna.
6: I piękna.
5: Jest coś takiego, proszę zobaczyć, że, prawda, że ludzie, na przykład są ludzie starsi i w tych kategoriach dzisiejszych tej fizyczności oni nie spełniają w ogóle żadnych kryteriów.
6: A są piękni.
5: A są piękni i może każdy z nas to potwierdzi, nie? Czyli jest coś, co wyraża to ciało, to znaczy ciało wyraża i potem jakby przechodzi tym duchem, prawda? I to jest to rzeczywiście, i to jest ta teologia ciała, to znaczy, że jest, możemy powiedzieć w skrócie, że jest znak widzialny, czegoś, co jest niewidzialne. Czy...
6: Absolutnie tak. I on, Jan Paweł II powie więcej, że tylko ciało jest zdolne do wyrażania tego, co niewidzialne, duchowe i Boże. Właśnie ludzkie ciało. A pan bardzo pięknie podał piękny przykład. A czy Jan Paweł II, schorowany, czy on nie był piękny?
5: Tak.
6: Przecież my się zachwycali. On nie powiedział słowa, on się pojawił, a my po prostu zaczynaliśmy żyć patrząc na niego.
5: Mm-hmm.
6: To jest właśnie nawet siła ducha, która ma się wyrażać poprzez ciało. Dlaczego? Dlatego, że my nie mamy innej formy istnienia, innej formy komunikacji. Tylko poprzez ciało. Zwykły uśmiech, tak? Mm-hmm. Zwykły uścisk dłoni. To przecież wszystko się odbywa na poziomie ciała.
5: Nawet mówimy i myślę, że powiemy później w dalszej części naszej rozmowy o czymś takim jak mowa ciała, prawda? Że jest mowa ciała i to się też ogólnie, prawda, uznaje. Ale też może warto powiedzieć o tym, że jak mówimy ciało, no to możemy mieć takie złe i dobre rozumienie tego ciała, tak?
6: Jak najbardziej. To znaczy na pewno złym rozumieniem ciała jest mówienie o ciele albo nawet gloryfikowanie tego ciała w oderwaniu od osoby. I to jest cała, można powiedzieć, dzisiejsza współczesna kultura, tak? To jest pornografia, to jest ten kult cielesności, który skupia właśnie na ciele, na tym, co zewnętrzne, na tym, co materialne, fizyczne, ale tam nie ma osoby, tam nie ma ducha, tam nie ma tego właśnie tej prawdy o tym, dlaczego pornografia jest zła, czy ciało, przecież ciało jest piękne, ciało jest Boże, tylko dlatego, że zakłamuje tą rzeczywistość.
5: Że jest odczłowieczone wtedy,
6: jest,
5: tak?
6: Jest uprzedmiotowione.
5: O właśnie.
6: Uprzedmiotowione, potraktowane instrumentalnie. A wszystko, co my redukujemy do tego poziomu, to czy odchodzimy od prawdy, no jest fałszem jakimś, jest jakąś też iluzją, jest nieprawdą.
5: Ale ciało to jest też również jakby, bo nie chcę powiedzieć narzędzie, tak, ale środek komunikacji międzyludzkiej. Niemniej jednak ciało jest również tym, można powiedzieć, zaproszeniem do intymności, prawda? I ja bym takie pytanie bym chciał zadać, ale to uwaga dopiero po muzyce. Czy teologia ciała to może być jest takie inne wydanie tak właśnie tego seksu po katolicku. Ale to może zatrzymamy się tutaj na chwileczkę, zagramy troszkę muzyki i wrócimy do Państwa wkrótce.

0: ślubuję ci miłość. Radiowy kurs małżeński.
1: Jest z nami pani doktor Magdalena Siemnion. Doktor nie lekarz.
2: Ja tylko doktor filozofii. Panie Boże.
1: I to ciekawe, doktor filozofii, czyli doktor od myślenia. Tak to mówię, tak? Filozofia, tak? Miłość do mądrości.
2: Umiłowanie mądrości, tak jest.
1: A my tutaj o teologii ciała, tak? Ciała, to materialnie bardzo podchodzimy do sprawy. Dobrze, ale mówiliśmy o tym złym i dobrym rozumieniu ciała. Pani trochę powiedziała o tym złym, czyli o jak ciało jest uprzedmiotowiane, tak? Jest też jakby i dobre rozumienie ciała. Ciało jako wyraz mojego ducha. No ale ciało to jest to ciało. Mówimy, bardzo blisko, bym powiedział, zmysłowości, tak? Że jeśli mówimy ciało, to od razu myślimy zmysły. Nawet jak pani pytali panią tak, że ten, co ta teologia ciała, czy ta pani jakiś robi masaż, nie?
2: Tak jest.
1: Prawda? Czyli już to jest coś, co jest dotykalne, nie? I dlatego no stąd to pytanie, bo też Jan Paweł II sporo na ten temat pisał, i zresztą narażał się jeszcze jako biskup. No jak biskup może pisać o takich rzeczach, nie? Miłość i odpowiedzialność. Jak on może pisać o zbliżeniu kobiety i mężczyzny fizycznym, seksualnym, prawda? Więc czy to jest jakiś taki właśnie, nie wiem, ten... Kiedy było takie nawet tak, seks po katolicku, nie? Jakiś...
2: To znaczy, ja bym powiedziała, że teologia ciała to nie. To nie rozumiałabym tego, to seks po katolicku. Nie, dlaczego? Dlatego, że teologia ciała to jest tak naprawdę antropologia chrześcijańska, czyli pewna wizja człowieka, pewna wiedza o człowieku, która... Oczywiście ona jest osadzona na Biblii, tak? Ona, to jest refleksja, którą papież prowadzi na podstawie Ewangelii Świętego Mateusza, Pieśni nad Pieśniami.
1: Księgi Tobiasza też, tak, prawda?
2: Tak, tak. Natomiast on pokazuje, że Bóg jak najbardziej objawia się w jednostce, czyli w Panu i we mnie. Mm-hmm. Oczywiście, że tak. Każdy z nas jest stworzony na obraz i podobieństwo Pana Boga, mm-hmm. nie? I jako indywidualnie.
1: Tak, i to zawsze nas uczyli na religii jeszcze,
2: dokładnie,
1: nie? W czym jesteś, prawda, podobny do Pana Boga, znaczy masz rozum i wolę.
2: I wolną wolę. Absolutnie
1: mamy
2: tak. Dokładnie tak. I tym się różnimy od psa i kotka, tak?
1: Tak jest. Tak. Miał. Hał, hał.
2: A teraz na czym polega ta rewolucja w myśleniu Wojtyły? Mm-hmm. On studiując Pismo Święte, on mówi, okej, to jest prawda, my tego nie negujemy. Ale on mówi coś niesamowitego. On mówi, że Bóg bardziej niż w akcie samotności, czyli w tej pojedynczej jednostce, wyraża się w akcie komunii, w komunii osób. I to nie jest taka rozumiana ta komunia osób tak symbolicznie, a tak sentymentalnie, tylko jak najbardziej chodzi o tą intymną, seksualną, cielesną komunię osób, uwaga, między kobietą a mężczyzną. Czyli ciało kobiety i mężczyzny to nie jest przypadek. Znaczy, przypadkiem nie jest, że my istniejemy w dwóch formach, jako kobieta i mężczyzna, tak? I zjednoczenie, właśnie ta intymna relacja, gdzie świat totalnie ją wypaczył, tak? Gdzie właśnie ludzie się używają na poziomie ciała, ma wyrażać najgłębszą prawdę miłości Pana Boga.
1: Czyli jest to coś świętego.
2: Absolutnie. I właśnie jeszcze powiem tak, że do Soboru Watykańskiego II w zasadzie w Kościele nikt nie mówił o powołaniu do małżeństwa, do kapłaństwa, do życia zakonnego, jak najbardziej. A papież mówi nie tylko o powołaniu do małżeństwa, on mówi, małżeństwo jest drogą do świętości. Bóg nie chce was zbawić od seksualności. Bóg chce was zbawić poprzez seksualność. I to jest niesamowite. Mhm. Niech pan zobaczy, ja mam aż ciarki, jak o tym myślę, bo czym jest tak naprawdę ta sfera seksualna? To jest coś świętego, to jest coś Bożego, przez co Bóg się chce objawiać. To też cudownie będzie tłumaczyło, dlaczego Kościół katolicki nigdy się nie zgodzi na rozwody. Mhm. Dlaczego się nigdy nie zgodzi na rozwody? Bo jeżeli ta intymna relacja kobiety i mężczyzny, męża i żony, ma być właśnie znakiem miłości Boga, no to Bóg nie zdradza. Tak. Bóg nie opuszcza, Bóg nie zostawia, prawda? To jest przepiękne, bo my mamy takie, pokutuje w nas myślenie, że Kościół katolicki co robi? No utrudnia życie katolikom. Nie wolno, seks przed ślubem zabroniony. Prawda?
1: Tak.
2: Retoryka nakazowo-zakazowa. Tymczasem nie chodzi o nakazy i zakazy, nie chodzi o utradnienie życia komukolwiek, tylko chodzi
1: o bycie szczęśliwym.
2: O bycie szczęśliwym. I to jest odwołanie się do pewnej rzeczywistości. Dlaczego tak ma być? Bo Bóg taki jest. I tu się otwiera jeszcze tylko sekundkę, tylko dopowiem, że cała kwestia daru, czym jest dar, bo Wojtyła będzie definiował: miłość to jest bezinteresowny dar z siebie samego i nic cię, człowieku, nie napełni, nic cię, człowieku, nie zaspokoi, jeżeli ty ze swojego życia nie uczynisz daru dla drugiego. Mhm. Ani kasa, ani władza, ani kariera. To wszystko Adam miał w raju i był samotny, i był nieszczęśliwy.
1: Znaczy tak, zanim mu Pan Bóg, że tak powiem, załatwił
2: niektórzy mówią,
1: pomoc sposobną.
2: Dokładnie. Tak? Niektórzy mówią, że do momentu pojawienia się Ewy był właśnie szczęśliwy, tak? A później się zaczęły wszystkie problemy. Ale to nie jest oczywiście wizja.
1: Ale nie znajdował pomocy stosownej, tak? Znaczy tak. Nie znajdował tej bratniej duszy, znaczy tego kogoś w tym się jakby mógł
2: przejrzeć. Tego potwierdzenia siebie. I wie Pan, co jest niezwykłe? Też papież bardzo mocno to podkreśla. Jak Pan Bóg mu przyprowadza Ewę, jak on reaguje na tą Ewę? Właśnie.
1: Entuzjazmem.
2: Taka brzydka? Taka gruba? No. On mówi, to jest, ale niech pan zauważy. On mówi, to jest kość z moich kości i ciało z mojego ciała. Co to znaczy? On jej nie definiuje na poziomie intelekt z intelektu, prawda? Jaźń z mojej jaźni. On ją widzi i on mówi, że ja wiem, po co istnieje.
1: Tak.
2: Ja wiem, dlaczego ja jestem tak zbudowany. Wojtyła powie, że męskość potwierdza się przez kobiecość, a kobiecość przez męskość. Tylko, czyli znowu tu będzie ta funkcja komplementarności, jedności. I teraz, jak ważna jest funkcja płci, którą dzisiaj totalnie trywializujemy, możemy się nią bawić, tak? To jest właśnie to pokłosie tego dualizmu pokartezjańskiego, że nie jestem ciałem, ciało jest tak naprawdę dowolnością, którą mogę się bawić i sterować. Natomiast on mówi, że płeć ma funkcję osobotwórczą. To jest przecież coś bardzo
1: ważne. To znaczy, że człowiek rozwija się, staje się coraz bardziej na obraz Boży, można powiedzieć, tak?
2: Tak, i mało tego, i poprzez płeć jest możliwa ta właśnie relacja osobowa i budowanie komunii, bo mężczyzna obdarza sobą kobietę, a kobieta sobą mężczyznę. Bez tej różnicy płciowej byłoby to niemożliwe. Ale jeszcze wiem, że co może być komplementarne i co może stanowić jedność? Tylko to, co jest równe. I tutaj może niektórzy będą zaskoczeni, ale drodzy Państwo, od zarania, od samego początku, kobieta i mężczyzna są sobie równi co do godności, natury człowieczeństwa, ale to nie znaczy, że tacy sami. Są też różni, tak? Dlatego jest możliwa ta komplementarność.
1: Kiedy Pani opowiadała o Trójcy Świętej, to pomyślałem, tak, myśl mi tak pobiegła. Najpierw przyjechała Pani z Krakowa.
2: Tak.
1: W Krakowie, no nie tak dawno, był pogrzeb Danuty Ciesielskiej,
2: tak.
1: Czyli wdowy po słudze Bożym,
2: tak,
1: Jerzy
2: jest.
1: Ciesielskim. Kiedy oni się przygotowali do małżeństwa, to rekolekcje prowadził im Wojtyła. A nie wiem, czy pani pamięta, bo ja to teraz mi się tak skojarzyło. Jaki był temat? Wygłosił im trzy konferencje. Jedna z tych konferencji, i to nie wiem, czy nie pierwsza, to była tajemnica życia wewnętrznego Boga, Trójca Święta. Tak, to były lata 50., nie? Tak, druga połowa lat 50. Więc jakby dokładnie to, można powiedzieć, przygotowując ich do małżeństwa, tak, pokazał właśnie tę rzeczywistość. To znaczy, że o podobieństwo twoje do Boga, tak, polega nie tylko na tym, że masz rozum i wolę jako ty, słusznie, bo dzięki temu możesz rozpoznać tą drugą osobę i wolą swoją zgodzić się na związek, ale dopiero jakby, kiedy oddajecie się sobie nawzajem w pełni, na zawsze, wtedy zaczynacie iść tą drogą, którą, no tą świętą drogą, tak?
2: Tak,
1: no,
2: jest.
1: Tą świętą drogą.
2: Tak, dokładnie tak. I tak jak mówię, to jest odzwierciedlenie pewnej rzeczywistości, albo ktoś powie, tej Bożej rzeczywistości, ktoś powie, no ale dlaczego tak ma być? No właśnie dlatego, że taką samooddającą się miłością, nieustanną, bezinteresowną, no jest właśnie Bóg. I teraz dla mnie wielkim odkryciem też teologii ciała jest pokazanie, żeby dobrze zrozumieć, zinterpretować teologię ciała, czy musimy się posługiwać tą logiką daru. No właśnie daru. Co dzisiaj znowu przez nas świat jest odrzucane. Nikt nie chce być darem, bo z czym się wiąże dar? Jakie ma cechy dar? Dlaczego bycie darem jest trudne?
1: No bo jest, no nie tylko, że jest bezinteresowny, ale jest, no jak mówi polskie przysłowie, kto daje i zabiera, ten się w piekle poniewiera. Nie?
2: Więc właśnie.
1: Więc on jest na zawsze.
2: Więc właśnie.
1: Bezzwrotny.
2: Na wyłączność. Ja w pewnym sensie, dając coś komuś, tym już nie dysponuję. A teraz proszę zauważyć, a co daje kobieta-mężczyźnie w tej relacji intymnej i małżeńskiej daje siebie, a siebie, ale już wiemy, że tym, to siebie, czyli daje swoje ciało, prawda? Tak. Mhm. Czyli właśnie poprzez ciało, które wyraża właśnie ją. Dlatego no to jest, ta relacja musi być raz na zawsze, na wyłączność i no nie ma tutaj miejsca na zabawę, na używanie tej drugiej osoby. No Wojtyła też pięknie mówi, że człowiek jest jedynym stworzeniem, którego Bóg chce dla niego samego. I to mówi Konstytucja Gaudium et Spes Soboru Watykańskiego.
1: Którą zresztą on dużo ręki przyłożył do tego.
2: Oczywiście. Tak. Ale teraz, czyli jakby, dlaczego to jest takie ważne? Że Bóg mówi: człowieku, spełniaj się. Człowieku, rób karierę. Człowieku, realizuj swoje marzenia i pragnienia. Ale jak wszystko to będziesz robił, jest pewien haczyk, można powiedzieć. Że nigdy się właśnie nie wypełnisz, jeżeli ze swojego życia nie uczynisz tego daru dla drugiego. Tak. I to jest niezwykłe, bo to idzie właśnie w kontrze do logiki i do dzisiejszego świata konsumpcji, hedonizmu, takiej natychmiastowości, nie?
1: No, jest logika, bo to są dwie logiki, które podążają w dwóch kierunkach. Jedna jest logika do mnie, a druga jest ode mnie, ku, tak?
2: Tak.
1: I, no i ta druga logika jest oczywiście bardzo trudna, jak również właśnie ta równość kobiety i mężczyzny, która jest z założenia taka, też jest bardzo trudna do osiągnięcia, bo no niestety był ten dramat, który się wydarzył w naszej historii na początku. Adam i Ewa no niestety nie sprawdzili się, tak? I z tego no wynikły potem dalsze komplikacje. Ale myślę, że o tym to byśmy porozmawiali za chwilkę. Teraz zrobimy małą przerwę i powrócimy do Państwa po muzyce.

0: dzieci, miłość. Radiowy kurs małżeński.
1: A więc pani Magdalena Siemion jest z nami dzisiaj i mówimy o pani pasji.
2: Tak, tak, tak, tak trzeba to nazwać,
1: o pani
2: rzeczywiście.
1: Pasji, tak, o pasji, która doprowadziła do kupienia busa na zbiórce, tak dzięki zbiórce jakoś
2: ale
1: to się
2: właśnie
1: udało,
2: właśnie, ja, może ja powiem historię tego busa, no. Bo to jest, proszę państwa, to nie jest takie, ja sobie tego busa nie wymyśliłam.
1: Jak zobaczycie busa, teologia ciała to działa, ma na sobie napisane, tak?
2: Tak, jeszcze różowy. Aha. I to jest, to sytuacja wyglądała w ten sposób, że naprawdę zależy mi, żeby ta teologia ciała, a ona jednak samo w sobie pojęcie jest trudne. Ono,
1: I słowa, i papież też nie jest łatwy.
2: Dokładnie. No te teksty są trudne, filozoficzno-teologiczne. W odbiorze on ma specyficzny sposób myślenia, właśnie nielinearny. Więc mówię, Boże, modlę się, tak? Mówię, Panie Boże, pomóż mi jeszcze jakoś promować, jakoś bardziej rozpowszechnić, żeby to bardziej docierało. Chociaż, no jeżdżę dużo po tych szkołach, mam dużo zaproszeń, ale tak właśnie mówię, Boże, co by tutaj, jak tutaj jeszcze przyciągnąć i zwrócić uwagę na tę myśl. I proszę państwa, podczas tej modlitwy widzę taki bus, że ja jeżdżę tym busem od miasteczka do miasteczka. I na modlitwie mówię, Panie Boże, przepraszam Cię, takie głupoty na tej modlitwie, no nie, wybacz mi. I jakby deprecjonuję to, odrzucam, mówię, że no Magda, no proszę Cię, skup się tu, Pan Bóg, jakiś różowy bus. I słuchajcie, ja zapominam o tym, odrzucam tę myśl. Mija, ja wiem, 4 miesiące, pół roku, jest zesłanie Ducha Świętego, modlę się w mojej wspólnocie, przychodzę bardzo późno w nocy. I oczywiście o co się modlimy? No o wypełnienie woli Pana Boga, modlimy się o dary Ducha Świętego. No i ja wracam, słuchajcie, z tego czuwania i pierwsze co, no wiadomo, sprawdzamy wiadomości, ja patrzę, ja widzę na ogłoszeniu różowy bus. Ja mówię, to jest ten bus, który ja tam miałam kiedyś na modlitwie. Ja mówię, Panie Boże, jak to będzie Gdańsk, jak to będzie nawet, nie wiem, Warszawa, czy Poznań, czy Łódź, to ja sobie to daruję. Ale ja patrzę, a facet chce sprzedać 40 kilometrów od Krakowa. Następnego dnia wsiadam w samochód, jadę. Jak ja już zobaczyłam ten bus, ja mówię, nie, no to jest niemożliwe, to jest ten bus z mojej modlitwy. Ale już przejechałam się, już jestem bardzo napalona, ale mówię, Magda, no rozsądnie, no podejść do tego racjonalnie, jeszcze proszę o potwierdzenie w słowie. No ale tak sobie myślę, gdzie ja w Piśmie Świętym znajdę coś o busie, o nie wiem, o autach, prawda? Ale słuchajcie, i to tylko Pan Bóg może zrobić. No, możecie mi państwo nie wierzyć, ja codziennie sobie czytam też fragment z Lęczewskiej. Aha. Nie wybieram, po prostu lecę sobie fragmentem, jaki tam na dany dzień. I otwieram, czytam, mam fragment, czytaj Ezechiela. Otwieram pierwszą księgę Ezechiela, już tytuł, proszę sobie sprawdzić. Ognisty rydwan Boga Jahwe. Naprawdę! No, ale jeszcze idźmy dalej. Ja czytam dalej, czytam, a tam jest 4 ogniste postaci, bardzo taka prorocza, trudna księga i przy każdej postaci koło. Naprawdę! Ja mówię, Panie Boże, to możesz, to jesteś tylko Ty. Czyli już miałam totalnie potwierdzenie. Mówię, biorę, kupuję. Ja wzięłam kredyt na ten bus, ale dlatego, żeby zbudować takie poczucie wspólnoty, doświadczenie wspólnoty, to na mojej grupie uruchomiłam zrzutkę. No i tam już jest 15 parę tysięcy, bus kosztował 45 plus oklejenie, ale pomalutku, jak gdyby państwo chcieli się dołożyć, to bardzo chętnie zachęcam. Ale tak mam, rzeczywiście to było takie moje potwierdzenie, że to jest Boża sprawa,
1: to znaczy,
2: i Boże ciało.
1: Że ta sprawa, to znaczy, że to, co papież, nie chcę powiedzieć, wymyślił, tak?
2: Bo on zinterpretował w ten sposób, tak.
1: Bo pamiętajmy, że jednak te katechezy, prawda, to były jego pierwsze autorskie katechezy jako papieża.
2: Tak, tak? Właśnie.
1: Pierwsze.
2: Tak.
1: On to wybrał, tak?
2: Tak.
1: I czyli, że to, że w tym jest jakaś rzecz, która nawet jakby jest wielki ojciec święty, wielki święty i tak dalej, ale przekracza jakby nawet to i to jego wielkość, jego nauczania, on staje się jak tutaj pewnym nośnikiem czegoś, co ma naprawdę doniosłe znaczenie. I co może być odpowiedzią nawet i na te odchodzenie młodzieży od wiary, i na ten kryzys rodziny, i na te rozwody, i tysiąc innych rzeczy, które są z tym związane.
2: Tak, myślę, że teologia ciała też świetnie odpowiada właśnie na kryzys tożsamości, gdzie młody człowiek dzisiaj ma tyle opcji wyboru, on naprawdę nie wie, kim jest. On nie wie, poprzez co się definiuje, poprzez co ma się definiować. A teologia ciała powie bardzo pięknie i bardzo prosto. Ty nie pytaj się, kim... czy już grzeszysz. Ty nie pytaj się, czy ty możesz się tutaj do tego, czy do tego miejsca posunąć. Ty się zapytaj człowieku, kim ty jesteś, a gdzie szukaj też swoje myśli. Ty wracaj do początku, czyli do momentu stworzenia ciebie przez Pana Boga, bo to jest nasze źródło, że Bóg nas stworzył na swój obraz i podobieństwo. I ktoś teraz powie od razu tak, no dobra, to znaczy, że teologia ciała jest tylko dla osób wierzących. No bo jeżeli ja mam się do Stwórcy odnosić...
1: Tak.
2: I tutaj ja bym powiedziała, że z jednej strony tak, ale Wojtyła robi piękną rzecz, bo on rzeczywiście, tak jak mówię, no to jest refleksja oparta w całości na Biblii, więc jakby tłumaczy poprzez przecież Biblię, poprzez Boga Stwórcę, poprzez właśnie komunię osób, która... Bóg jest samą tą komunią. Ale też teologia ciała bardzo pięknie i sprawnie posługuje się takimi racjonalnymi, właśnie filozoficznymi kategoriami, jak dobro, prawda i piękno, tak? Mhm. Czyli odwołuje się do takich uniwersalnych pojęć. Zresztą, drodzy Państwo, czy ktoś z nas, nikt nie chce być potraktowany instrumentalnie, nikt nie chce być używany.
1: Tak, tak? Czy jest chrześcijań, czy nie chrześcijań, tak dalej.
2: Dokładnie i tak. Doskonale ja czuję, kiedy ktoś mnie używa, kiedy ktoś się mną posługuje, a kiedy ktoś mnie kocha. I to nie jest w zależności od mojej wiary, bo to jest wiary, wyznania. To jest doświadczenie ogólnoludzkie, tak? I dlatego na tej jakby tutaj płaszczyźnie myślę, że każdy się może odnaleźć w pewnym sensie. Natomiast oczywiście, co to bym powiedziała, takiego clue teologii ciała, no ona będzie zawsze odwoływała się do Boga Stwórcy, tak? Do Boga, który jest miłością, który będzie tłumaczył, że nie jesteś człowieku tylko etapem ewolucji, nie jesteś odpadkiem kosmosu, nie jesteś jakimś rozdziałem, przypadkiem, tylko właśnie jesteś ukochanym dzieckiem Boga i jesteś stworzony z miłości i powołany do miłości i nic innego jak miłość ci nie nasyci. I teraz uwaga, ktoś powie, no ja nie wierzę w Boga, okej, ale co pokazuje doświadczenie? Jakie jest pierwotne doświadczenie człowieka? Przecież ateista, człowiek niewierzący, czy on sobie dał istnienie, czy dał sobie życie? Również nie, prawda?
1: Mm-hmm. Więc jakby to też jest dar, to znaczy on też powstał jako dar.
2: I to jest nasze pierwotne doświadczenie. Ja jestem obdarowany. Obdarowanie jest naszym pierwotnym doświadczeniem. Mm-hmm. I teraz pytanie, co ja z tym zrobię? Czy ja ze swojego życia uczynię dar dla kogoś, czy będę właśnie tym zatwardziałym egoistą na sobie skupionym? Tylko też wiemy, jakie są konsekwencje takiego życia. Przecież samotność. Możemy spojrzeć, jak one się, prawda?
1: Znaczy, jest to przede wszystkim właśnie samotność, tak? Bo w ostatecznym rozrachunku człowiek jest samotny i to, że dzisiaj rodziny nie powstają, prawda? Że ktoś to wybiera, ale potem się okazuje, no, że on wybrał to, ale potem jest po prostu sam. A samotność, no to nie chcę używać tu kategorii teologicznych, ale my mówimy o mękach piekielnych i innych, ale największa tam podobno to jest właśnie to, że jesteś zupełnie sam.
2: Zupełnie sam i pozbawiony właśnie miłości Pana Boga i relacji z Nim. Dokładnie, to jest, na koniec mamy samotność, mamy pustkę, mamy poczucie bezsensu. Moje życie nie ma żadnego sensu, tak? Mimo, że wszystko miałem, wszystko osiągnąłem, na koniec jest albo samobójstwo, albo narkotyki, albo jakiś potężny nauk.
1: Może być pracoholizm, różne takie rzeczy.
2: Z wszystkim sobie możemy to...
1: Możemy się rozejrzeć, tak.
2: Czyli
1: tak.
2: Ja bym powiedziała tak, obserwuj swoje życie i patrz, co cię nasyca. Patrz, co cię wypełnia. Bo to skoncentrowanie na sobie, to właśnie zrobił zły. W ogóle papież mówi tak, patrz się człowieku na siebie, on mówi o tryptyku antropologicznym. Stworzył na swój początek, na kondycję obecną i na koniec, tak?
1: On
2: mówi
1: w takim... przyszłość, tak?
2: Przeznaczenie
1: może być, tak?
2: Dokładnie. W takim kluczu na siebie patrz i wtedy jakby jesteś w stanie dobrze umiejscowić też swoje życie, nie? Że to twoje życie, ono być może tutaj nie do końca będzie zrealizowane, ale ja wiem, jaką mam perspektywę. Ja wiem, dokąd zmierzam, tak? To jest moja nadzieja.
1: Panie Magdaleno, to właśnie, znaczy, bo to można powiedzieć, że to jest jakby, ktoś może zapytać, no to jak dobrze żyć, nie? Jak żyć? Dobrze, ale jak dobrze żyć? Jak dobrze ułożyć sobie życie? I pani tam zwraca uwagę, oczywiście idąc za Janem Pawłem II, że są jakby takie trzy ważne etapy, czyli zrozumienie, skąd przychodzę, o tym już sporo mówiliśmy, tak? Ale potem jest, gdzie ja jestem, w jakim momencie i potem dokąd zmierzam. To ten moment, gdzie ja jestem, no to też jakby to katechizm mówi, że gdyby człowiek wziął pod uwagę, gdyby wzięto pod uwagę, nie wiem, w ekonomii, polityce, w różnych dziedzinach życia, że był taki fakt jak grzech pierworodny, to wiele rzeczy by się było wiele prostszych, tak, do załatwienia, prawda? I to jest chyba ten moment, ten historyczny, tak?
2: Tak jest. Papież będzie mówił o człowieku upadku, o człowieku historycznym właśnie. I to jest bardzo ciekawe, że powiedziała, Kościół nie ma takiego super optymistycznego obrazu człowieka. To znaczy, człowiek, Kościół bardzo jest realny.
1: Realistyczny.
2: Realistyczny.
1: Tak jak ciało jest realistyczne, tak, to jest to. Tak.
2: Dokładnie tak. To znaczy, czyli mówi tak, nie człowieku, my żyjemy w kondycji po grzechu. Tak. Jesteś grzesznikiem, no powiedzmy dzisiejsza ta kultura to słowo grzech. Jesteś zraniony, tak? I my jesteśmy zranieni i ty jesteś raniony i sam ranisz. I taka jest twoja kondycja. Bardzo prawdopodobne, właśnie jak wspomniałam, że coś ci się nie uda w tym życiu. Nie wiem, może nie będziesz mieć cudownej rodziny, wspaniałej pracy, grona przyjaciół, na pewno cię ktoś oszuka, na pewno potkniesz się, na pewno odniesiesz jakąś porażkę. To Frank super mówił, że wychowujmy dzieci do porażki, a nie do sukcesu. Wiktor Frank, logoterapia, która zresztą też mi się bardzo tutaj pięknie wiąże z teologią ciała, jest bardzo, bardzo podobna, chociaż on tam nie mówi o Bogu, tylko bardziej transcendencji. Ale jeszcze wracając do tego ciała, ciało jest wyzwaniem, to znaczy ciało drugiego człowieka, ono wyrywa mnie z mojej stabilizacji, z tego świętego spokoju. Drugi człowiek jest dla ciebie wyzwaniem. I to, co pan super powiedział o samotności, ale wydaje mi się, że dużo ludzi dzisiaj jest samotnych, bo nie chce zaryzykować bycia darem, bo nie chce zaryzykować relacji. Zawsze jest wtedy ta możliwość zranienia, prawda?
1: Miłość oznacza ryzyko, otwierasz się.
2: No więc właśnie. Także to nie jest tak, że ja jestem samotna w takiej beznadziei, bo i nikt mnie nie kocha. No niekoniecznie. Może człowiek musi dać sobie szansę, żeby ktoś mnie pokochał, żeby ktoś mnie poznał, tak? Musi otworzyć, musi dać tą przestrzeń, więc...
1: Ale lęk przed zranieniem jest ogromny.
2: Tak, ale no to mamy opcję, tak? Żyć w tym lęku albo zaryzykować, tak? Zaryzykować wyjście, no i niestety być może zaryzykować to zranienie, ale jakby... Drugi człowiek i ciało drugiego człowieka wzywa mnie do tego daru. To tak jak Lewinas mówi, że twarz drugiego mówi, że ty mnie nie skrzywdzisz, ty mnie nie zranisz, ale ja się tylko w twojej twarzy mogę przeglądnąć. Jeżeli my nie podejmiemy tego, to nie jest tak, że to jest, że jak my nie podejmiemy relacji i wyjścia do drugiego, to my tracimy coś bardzo ze swojego człowieczeństwa. To znaczy papież mówi, że ty siebie człowieku nigdy nie zrealizujesz. Tego nie odkryjesz tego swojego ja, którym naprawdę jesteś.
1: Jak pani mówiła o ryzyku, to ja sobie pomyślałem o bardzo wzrastającej popularności sportów ekstremalnych. Ale myślę, żebyśmy tutaj postawili kropkę, bo mamy jeszcze sporo do powiedzenia na temat teologii ciała, która działa.
2: Absolutnie tak.
1: I dlatego dzisiaj postawimy kropkę, podziękujemy bardzo i zaprosimy za tydzień o tej samej porze. Także bardzo dziękuję.
2: Bardzo
1: pani.
2: Dziękuję, bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich.
1: I ja również pozdrawiam. Dzisiaj naszym gościem była pani dr Magdalena Siemion i spotkamy się jeszcze za tydzień o tej samej porze. Paweł Zuchniewicz, do usłyszenia.
0: Ślubuję ci miłość. Radiowy kurs małżeński.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dziękujemy Ci, Panie, za Twoją łaskę, która jest nad nami, która sprawia, że wszystko możemy, Panie, że możemy Ci powiedzieć dzisiaj, że Ty jesteś Królem. Dzisiaj jest Twoja niedziela, dzisiaj jest Twoje święto i nasze zarazem, bo Ty rzeczywiście zostałeś naszym Królem i Ty zwyciężyłeś śmierć. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że gładzisz nasze grzechy. Dziękujemy Ci za Twoją łaskę.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Nim kres nadejdzie jasności, błagamy Stwórco Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci.
2: Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem.
1: Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności.
2: O spraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w ducha jedności króluje w blasku na wieki. Amen.
1: Boże, bądź moim obrońcą i warownią, która ocala. Panie, do Ciebie się uciekam, niech nigdy nie doznam zawodu. Wybaw mnie w sprawiedliwości Twojej.
2: Nakłoń ku mnie Twego ucha, pośpiesz, aby mnie ocalić.
1: Bądź dla mnie skałą schronienia, warownią, która ocala.
2: Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą. Kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię.
1: Wydobądź z sieci zastawionej na mnie, bo Ty jesteś moją ucieczką.
2: W ręce Twoje powierzam ducha mego. Ty mnie odkupisz, Panie, wierny Boże.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Boże, bądź moim obrońcą
2: i warownią, która ocala.
1: Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Panie, wysłuchaj głosu mego.
2: Nachyl swe ucho na głos mojego błagania.
1: Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi?
2: Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci ze czcią służono.
1: Pokładam nadzieję w Panu, dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie. Dusza moja oczekuje Pana.
2: Bardziej niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda Pana.
1: U Pana jest bowiem łaska, u Niego obfite odkupienie.
2: On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Z głębokości wołam do Ciebie, Panie. Nie grzeszcie. Niech nad Waszym gniewem nie zachodzi słońce. Ani nie dawajcie miejsca diabłu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj,
1: abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju.
1: Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
2: Światło na oświecenie pogan
1: i chwałę ludu Twego Izraela.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze,
2: i na wieki wieków. Amen.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj,
1: abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju.
0: Módlmy się. Panie Jezu Chryste, cichy i pokorny, dla Twoich naśladowców jarzmo, które nakładasz, jest słodkie, a ciężar lekki. Przyjmij nasze dążenia i prace w tym dniu spełnione i odnów przez odpoczynek nasze siły, abyśmy mogli lepiej Tobie służyć, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
3: Matko Odkupiciela z niewiast najsławniejsza, gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza, Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego, Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego.
2: Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający, w grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący. Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela, Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela.
3: Panno przedtem i potem z świata podziwieniem, uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem. Racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi, ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.

na fałszu, jak cierń tkwi. I śmiech jak blizna, i czerwony płaszcz. Oprawców nie ma,

0: Ewangelii świętego Mateusza. Jezus wsiadł do łodzi, przeprawił się z powrotem i przyszedł do swego miasta. A oto przynieśli mu paralityka leżącego na łożu. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: „Ufaj, synu, odpuszczone są ci twoje grzechy”. Na to pomyśleli sobie niektórzy z uczonych w piśmie: „On bluźni”. A Jezus, znając ich myśli, rzekł: „Dlaczego złe myśli nurtują w waszych sercach? Cóż bowiem łatwiej jest powiedzieć: odpuszczone są ci twoje grzechy, czy też powiedzieć: wstań i chodź? Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów”, rzekł do paralityka: „Wstań, weź swoje łoże i idź do swego domu”. On wstał i poszedł do domu. A tłumy ogarnął lęk na ten widok i wielbiły Boga, który takiej mocy udzielił ludziom.
1: Koledzy ze wspólnoty modlą się o zdrowie dla jednego z nich. Modlitwa trwa jakiś czas. Wiernie odmawiają różaniec, adorują Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Proszą o odprawienie mszy świętej w intencji zdrowia bliskiego kolegi. Może niekiedy jeżdżą do sanktuariów, idą na pielgrzymki. Tacy współcześni, bliscy przyjaciele paralityka. Mogą też zdarzyć się tacy jak faryzeusze, przyglądający się temu, co się dzieje, z zaciekawieniem patrzący, co jeszcze się wydarzy. Czy tamtym się uda, czy wytrwają w swoich modlitwach, czy chory na pewno odzyska zdrowie. Już tyle czasu to wszystko trwa, a Bóg jakby nie słyszał. Jezus w dzisiejszej Ewangelii działa z wielką mocą. Chce pokazać wszystkim, jak ważna jest wiara przyjaciół, wiara bliskich i tych, którym zależy. Chcę pokazać również, że wśród paraliżu ciała, fizycznej niemożliwości poruszania się, dużo ważniejsze jest zdrowie duszy. Chcę również pokazać, że On potrafi to zdrowie przywrócić, niezależnie od stopnia zniszczeń, jakie wywołał grzech.
2: To jest Radio Warszawa.
3: Powtórka programu.
2: Barwy muzyki. Zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
4: Witam serdecznie przemiłych słuchaczy Radia Warszawa. Dzisiejszego wieczoru posłuchamy geniuszy rocka, którzy tworzyli wspaniałe spektakle teatralne, grupę Genesis, ale uwaga, w lekkim, powiedziałbym, popowo-rockowym wydaniu. O ile takie grupy jak Pink Floyd, King Crimson, Procol Harum były wierne rockowej, najbardziej ambitnej formie, o tyle takie formacje jak Emerson, Lake & Palmer, Yes i właśnie Genesis w pewnym okresie wykorzystały swoje zdolności i pewną koniunkturę, by zaspokoić rynek komercyjny i zaproponować muzę lżejszego kalibru, ale za to na najwyższym poziomie. I chyba muzyką Genesis najbardziej to wychodziło. Dodatkowo wspaniałe teledyski, medialna postać, trochę aktorska Phila Collinsa, to wszystko sprawiło, że nowa odsłona Genesis po odejściu Petera i Gabriela miała już zupełnie inne oblicze, chociaż następowało to stopniowo. Jak się okazuje, grupa fanów zdecydowanie się powiększyła, a bardziej ortodoksyjni wielbiciele zespołu ostatecznie mogli sięgnąć również po wspaniałą twórczość solową Petera Gabriela, a inni z kolei słuchacie lżejszych i pięknych przebojowych piosenek grupy Genesis. To wielka sprawa tworzyć przeboje, które zdobywają top listy, wcześniej komponując muzykę niemal monumentalną, którą dziś uznajemy jako klasykę rocka, więcej, która jest po prostu muzycznym arcydziełem w zakresie tego gatunku. Genesis można było słuchać w czasie rockowych scenicznych spektakli, ale też można było słuchać ich lekkich piosenek na dyskotekach i bawić się przy tej muzyce. Gdy byłem nastolatkiem, to wydawało mi się takie połączenie dwóch światów niemożliwe. Po wielu latach uważam, że chyba nikt z wielkich, ambitnych rockowych bandów nie zrobił tego z taką klasą i gracją jak muzycy zespołu Genesis. Posłuchajmy zatem na początek grupy Genesis z płyty Genesis, a zagramy takie utwory jak That's All, Home by the Sea i Second Home by the Sea.

Słuchaliśmy zespołu Genesis. Chociaż w zasadzie mamy szeroki dostęp do informacji i powstały znakomite biografie na temat zespołu w języku polskim, takie jak Genesis w krainie muzycznych olbrzymów Łukasza Hernika, czy Genesis zagrajcie to jeszcze raz Maurycego Nowakowskiego, to ja jednak kilka słów o nich powiem. Band powstał w Anglii w 1967 roku przez połączenie dwóch innych zespołów Garden Wall, w którym występowali Peter Gabriel i Tony Banks oraz Enon Mike'a Rutherforda i Antonego Phillipsa. Do nowej formacji nazwanej New Anon dołączył Chris Stewart. Grupa przygotowała w tym składzie taśmę demonstracyjną, na której nagrano 6 piosenek, głównie autorstwa Rutherforda i Phillipsa. Zanim jednak zespół przystąpił do pracy nad albumem, jego szeregi opuścił Chris Stewart. Został on zastąpiony przez Johna Silvera. Album zatytułowany From Genesis to Revelation ukazał się w 1969 roku. Prezentowałem go kiedyś na antenie. Gdzie w zasadzie chłopcy grają, powiedziałbym, takie subtelne, delikatne, przebojowe, jakby trochę w stylu Beatlesów utwory. Z pierwszego okresu, chociaż już ducha wielkich możliwości, wspaniałych partii wokalnych, gitarowych i oczywiście pulsującej perkusji zdecydowanie słychać. Także charakterystyczne brzmienie zespołu już na początku ich artystycznej drogi jest nie do podrobienia. W tym też czasie nazwa grupy została zmieniona na Genesis. Niedługo po nagraniu albumu zespół opuścił John Silver, a zastąpił go John Mayhew. Płytę Trespass nagrano w tym właśnie składzie. Ostatecznie gitarzysta Anthony Phillips odszedł, bo nie mógł sobie poradzić z tremą. Zastąpił go Steve Hackett. I dobrze, to wspaniały artysta, którego cenię także za solową działalność. Natomiast Johna Mayhew zastąpił na perkusji Phil Collins i wszystko jasne. Najlepszy skład w historii kapeli przystąpił do nagrania trzeciego albumu, a więc Mike Rutherford, Tony Banks, Peter Gabriel, Phil Collins i Steve Hackett. Był to album Nursery Crime, a kolejnym longiem był album Foxtrot. Płyta Sailing England by the Pound, którą przypomniał kilka lat temu Steve Hackett na koncertach w Polsce, to kolejna porcja wspaniałej muzy. I wreszcie podwójny album The Lamp Lies Down on Broadway. Jest pomysłem koncepcyjnym, tematycznym, który opowiada fantasmagoryczną historię zagubionego w mitycznym podziemnym świecie człowieka pod Nowym Jorkiem. Wielu muzycznych krytyków uznaje to dzieło za najwybitniejsze. Zresztą w top liście teraz rocka z najlepszą setką płyt rocka progresywnego ten projekt zajmuje, uwaga, trzecie miejsce. Wyprzedzają go tylko mój ukochany Pink Floyd z albumem The Wall i mój ukochany King Crimson z płytą Red. Powracając jeszcze do Genesis, to w pierwszym okresie działalności grupa wydała jeden album koncertowy, Genesis Live, zresztą bardzo udany. My ponownie posłuchajmy zespołu Genesis z tej samej płyty Genesis, a zagramy takie utwory jak Illegal Alien i It's Gonna Get Better.

Słuchaliśmy grupy Genesis. W połowie lat 70. Peter Gabriel podjął decyzję o odejściu z Genesis. Grupa przystąpiła do nagrywania następnego albumu A Trick of the Tail. I tu ciekawostka, bowiem zorganizowała konkurs na nowego wokalistę. Ostatecznie zdecydowano, by wydać płytę z materiałem nagranym przez Phila Collinsa, który został głównym wokalistą zespołu. Chciałoby się powiedzieć, że wspaniale Phil przejął stery nie tylko wokalne, ale i kompozytorskie. Kolejny krążek Wind and Withering i świetny album koncertowy Second Out, gdzie za bębnami usiadł Bill Bruford, współpracujący z takimi zespołami jak King Crimson i Yes, a także pojawił się jazzrockowy perkusista Chester Thompson, grający m.in. z Salvadorem Dali muzyki rockowej, czyli Frankiem Zappą, czy z zespołem Weather Report. I wreszcie album And Then There Were Three, czyli I Zostało Nas Trzech, po odejściu Stevie'ego Hacketa, który okazał się ogromnym sukcesem komercyjnym. Album Duke o ciekawej okładce w formie animacji z art-rockowymi propozycjami, przebojowymi pop-rockowymi piosenkami, to kolejny pomysł na siebie. I wreszcie album ABK, gdzie nastąpiła, powiedziałbym, poważna zmiana stylistyki grupy. My ponownie posłuchajmy zespołu Genesis, z tym razem z płyty Invisible Touch, a zagramy takie utwory jak Land of Confusion, Into Deep i The Brazilian.

Słuchaliśmy zespołu Genesis. Jeszcze lepsze wyniki sprzedaży uzyskała płyta Invisible Touch. Jest to najbardziej popowy album w dorobku Genesis i najbardziej zbliżony, powiedziałbym, stylistycznie do solowej twórczości Phila Collinsa. Nie mniejszy sukces odniosło kolejne dzieło grupy We Can't Dance. Na tej bardzo długiej, trwającej ponad 70 minut płycie, grupa umieściła zarówno kompozycje rozbudowane o progresywnym charakterze, jak i pop-rockowe, krótsze formy. Wielu krytyków, biografów zespołu i duża grupa fanów jest zdania, że to najlepszy album trzyosobowego składu grupy Genesis, czyli Mike'a Rutherforda, Tony'ego Banksa i Phila Collinsa. Jeszcze jedna postać warta jest odnotowania: nowy wokalista po odejściu Phila Collinsa, czyli Ray Wilson, i płyta Calling All Stations, która miała być powrotem, powiedziałbym, do progresywnych korzeni. Różnie ten album był oceniany i ten skład kapeli. Były jeszcze wielokrotne próby reanimacji zespołu na przestrzeni lat. Pojawiały się trasy koncertowe i wydawnictwa przypominające muzyczną historię zespołu. Ostatnia trasa to The Last Domino Tour, zorganizowana w 2022 roku. Phil Collins ogłosił, że to ostatnie występy tej formacji i zespół tym samym definitywnie kończy swoją 55-letnią działalność. Ja niestety Genesis nie widziałem na żywo, natomiast miałem przyjemność obejrzeć koncert Petera Gabriela w Atlas Arena w Łodzi. Widziałem na żywo również Phila Collinsa na Stadionie Narodowym. No i dwukrotnie widziałem i w Łodzi, i w Toruniu Stevie'ego Hacketa. I to w zasadzie na tyle. Na koniec posłuchajmy grupy Genesis z płyty AB Cup, tytułowy utwór i jeszcze jeden Man on the Corner. Ja już się z Państwem żegnam i serdeczne do usłyszenia.

0: To była audycja Barwy Muzyki księdza Roberta Chodyny.
1: To była powtórka programu.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM. Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
1: Zakopane, Ludźmierz, 7 czerwca 1997 roku. Słowo do dzieci pierwszokomunijnych zgromadzonych w kościele świętej rodziny.
2: Przynosząc kiedyś wasze dzieci do chrztu, zobowiązywaliście się do wychowania ich w wierze Kościoła i miłości do Boga. Te dzieci, które po raz pierwszy przystąpiły do Komunii Świętej, są znakiem, iż o tym zobowiązaniu pamiętacie i szczerze staracie się je wypełniać. Proszę was, nie rezygnujcie z tego nigdy. To rodzice w pierwszym rzędzie mają prawo i obowiązek wychowywać swoje dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Nie oddawajcie tego prawa instytucjom, które mogą przekazać dzieciom i młodzieży niezbędną wiedzę, ale nie są w stanie dać im świadectwa wiary, świadectwa rodzicielskiej troski i miłości.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Wprowadzenie, punkt trzeci. Papież Leon XIII w 1891 roku opublikował encyklikę Rerum Novarum, której 135. rocznicę z żywą wdzięcznością obchodzimy w tym roku. Tym dokumentem mój umiłowany poprzednik dał impuls tej refleksji nad społeczeństwem, ekonomią i polityką, którą dziś nazywamy nauką społeczną Kościoła. A kiedy niektórzy stawiali zarzut, że Kościół nie powinien trwonić sił na sprawy doczesne, lecz troszczyć się o głoszenie orędzia życia wiecznego, odpowiadał on z realizmem i mądrością, iż głoszenie Ewangelii nie może pomijać konkretnego życia narodu. Od tego czasu minęło wiele dziesięcioleci, a magisterium pasterze, teologowie i wierni nadal podejmowali refleksje nad kwestiami społecznymi w świetle Ewangelii. Dziś nauka społeczna Kościoła stanowi dziedzictwo mądrości, w którym odnajdujemy zasady myślenia, kryteria rozeznawania i osądu oraz konkretne wskazania do działania. Opiera się ona na Piśmie Świętym i tradycji, a w dialogu z naukami pomaga nam trafnie odczytywać wyzwania teraźniejszości, wskazując drogi właściwe dla przeżywania jasnego świadectwa chrześcijańskiego z radością i w służbie światu. Nauka społeczna Kościoła nie jest statycznym zbiorem pojęć, lecz żywym korpusem prawdy, który strzeże i interpretuje powołanie ludzkości do życia pełnego i sprawiedliwego. Do tej żywej tradycji pragnę zatem dołączyć także mój głos, przyzywając pomocy Ducha Mądrości, który od początku zamieszkuje świat.

0: Radio Warszawa, 106,2 FM.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Tomasz Steierwald.
2: 27 lipca 2025 roku. Pielgrzymka do domu świętej siostry Faustyny w Ostrówku.
3: Moi drodzy, zastanówmy się, jak wyglądałby dzisiaj świat bez orędzia miłosierdzia, jakie zostawił nam Jezus przez pośrednictwo świętej Faustyny. Oczywiście nie wiemy tego i możemy sobie wyobrazić i przypuszczać, że wiele osób, nie znając tego orędzia, żyłoby w rozpaczy, poczucie braku sensu życia, poczucie tego, że nie ma dla nich ratunku. Orędzie Jezusa dotyczące Jego miłosierdzia do człowieka pokazuje, że dopóki człowiek żyje, ma szansę nawrócić się, a Bóg nawet umierającego grzesznika może zbawić. Orędzie miłosierdzia pokazuje, że Bogu zależy na człowieku, że Bóg kocha człowieka do szaleństwa, bezgranicznie, bo przecież oddał za nasze zbawienie swojego Syna. Orędzie miłosierdzia w końcu pokazuje, że zaufanie Bogu i Jego miłosierdziu może nas uratować, może nawet niejako zmienić plany Boże, o czym wspominała sama Faustyna, gdy przez modlitwę i zawierzenie Bogu, Jego miłosierdziu, uproszało odsunięcie kar bożych, na jakie zasługiwali ludzie, co często też opisywała w swoim dzienniczku. Nie poznalibyśmy zapewne orędzia Bożego Miłosierdzia, gdyby Helena Kowalska nie podjęła swojego powołania.
1: Dobre słowo pasterzy.

nadciąga, stoisz przede mną. Chronisz me życie, kiedy nastaje ciemność. Na twoje imię drży całe piekło. Na krzyżu wywalczyłeś dla mnie zwycięstwo. Choć czasem trudno, tak bardzo ciężko. Ty mnie ratujesz, dajesz mi męstwo.